0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że

ideał to się nosi w sercu. Nie ma do bruku nic brukowiec, stado otępiałych owiec. Pójdzie za wszystkim, co w sieci się wypowie. To pierdół, wychodek, wychowaj dzieci tak, by były wolne. Wolne, pogodne, wolne, pogodne i dobre. Wolne, pogodne, dobre i porządne. Dalekie od tego, jakim ja byłem łotrem. Sam nie zapomnę, za co nie

Krępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież

0: nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Sadek Gryn, szpan, jak ty Bóg szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hechę. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie, bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i nie dzieje.

0: chce czy nie chce. Solisz rany i nie czeźnie, bo to flow jest slenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

wrócę i nie wracam, nocę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nocę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nocę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk i niepotrzebnych

Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, gdy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby

Wsiedli w furmankę, zabrał ją na morskie oko. Gdy tak jechali, patrzył w oczy jej. Zjedli oscypek, po nim słony pocałunek. Jakiś SMS, pierwszy rodzin

0: Tak, koszty grubej, szukasz ludzi, może dadzą ci na Bolt czy Uber. Widzisz tamtą laskę w sambach, ona i jej koleżanka psami grożą, więc wyzywasz je od podłóg. Wróć prostytutek, język trzyma się ledwo. Może trochę mizoginia, może pijacki bełko. Rano pewnie się obudzisz, ale pamięć umknęła. Możesz kiedy twoja pogoń się rozpocznie od zera.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu na...

się pod kinem, Mars. Tam pierwszy raz trzymałem ją za rękę. Dziś nie ma nas, dziś zburzony już nawet IMAX. Dziś tylko świat pod hotel deweloperkę. Bo pierwszy raz zakochałem się pod kinem, Mars. Tam pierwszy raz trzymałem ją za rękę. Dziś nie ma nas, miasto straciło swój dawny blask.

0: ¿Sabes 12?
1: Spróbuję ci to jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Poziom zero.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden buch. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół, rocznie.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tu, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówisz mi, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty. Oburączą barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: wyjątkowo chura. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura. Ty załataj albo palić się burak.
1: W studiu właśnie, drodzy słuchacze, trwała dyskusja, czy pada, czy nie pada.
2: Elo, elo. Ja bym powiedział, że nie pada.
1: Ja bym powiedział, że pada, bo nawet przyszedłem z parasolem do studia, ale to taki przyjemny deszcz. Jak wychodziłem z domu pół godziny temu, to sobie pomyślałem, wow, ale fajnie, jest chłodno, wreszcie trochę wieje, bardzo przyjemnie, a im bliżej do radia, tym bardziej sobie zdawałem sprawę, że za chwilę się zrobi gorąco, to wszystko zacznie parować i będzie jeszcze gorzej niż wczoraj.
2: Czyli niby dobrze, ale jest powód do narzekania.
1: Oczywiście, zawsze są powody do narzekania.
2: Niebo stalowo szare, wychodzę z chaty na krótko zupełnie i myślę sobie, no... Tak, dwa dni był upał, a teraz wyszedłeś z chaty i będzie deszcz. Nie zdążyłem dojść do transportu miejskiego i byłem już... Miałem na sobie parę kropli deszczu dosłownie i w 5 minut w autobusie i byłem zupełnie suchy. I potem jak wychodziłem tutaj przy radiu, to było dokładnie to samo. Wychodzę, no dalej pada, no kiepsko, no mogłem wziąć parasol. Przyszedłem tu, jestem suchy jak pieprz, także... Myślę, że 1 milimetr opadów to nie jest opad jednak deszczu.
1: A czy u was pada, czy nie pada? Wpisujcie miasta na 886-971-971.
2: Jesteśmy specjalistami od pogody od paru dni, także wszyscy Oczywiście. Wy i my. Także możecie powiedzieć, czy jest u was nieznośnie gorąco, czy przyjemnie akurat, czy u was klimatyzacja działa, a może chłodzicie się wiatrakiem, czy macie nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym elektronicznie sterowany system klimatyzacji, którego uruchomienie, codzienne funkcjonowanie stanowi przedsięwzięcie o wyjątkowej skali, to dajcie znać, jeśli wiecie, o co chodzi, jeśli nie, to pewnie wam powiemy niedługo.
1: No dobrze, ja się nazywam Tomek Kutera.
2: A ja Grzegorz Koperski.
1: Jesteśmy do 9.30.

0: No i co, pada czy nie pada?
1: Pada. Pada. Pisze jeden słuchacz, drugi pisze północny Mazowsze pod stalowymi chmurami, ale jeszcze bezdeszczowo. Poczekaj, kochany, poczekaj. Podkowaleś na opad, 1,5 mm. I Benek napisał, jak wstałem, to kropiło okolice Irka. Pozdrawiamy Irka. Jeżeli masz go w okolicach swoich, to poklep go po ramieniu od nas, ziomeczków.

Oslo, 21 stopni i nie pada, ale od jutra do weekendu ma padać. Dębe Wielkie, pada i jest wspaniale. A największa kałuża koło domu słuchacza w Podkowie Leśnej ma 3 centymetry szerokości. To taka jest sytuacja wodna w Warszawie obecnie.

0: To był Flow Down.
1: To nie był Flow Down, to był Steph London i Young Seiba i kawałek Jungle, który zrobił Sigma. Wow, wow, wow, wow.
0: Sigma Boy. Sigma Man.
1: Jungle.
0: Bardzo, bardzo, bardzo porankowe.
1: Staram się obudzić.
0: Dla
1: was i siebie.
0: Naszej tropikalnej stolicy. Jungle pasują jak ulał.
1: A, nie pomyślałem o tym skojarzeniu. Faktycznie jungle pasuje do aury za oknem. Słońce wychodzi powoli, zobacz.
0: Było, to było w planie. To było w planie, natomiast pogoda popsuła mi szyki, bo myślałem, że przyjdziemy dzisiaj do radia i będziemy fukać trzeci dzień i będziemy się z wami łączyć w bólu, jak to jest gorąco i co robić i czy trzymać dwie nogi w miskach z wodą w czasie pracy, albo chłodzić się zimnym ręcznikiem, albo czego nie robić, słuchajcie, absolutnie na psa zimnego ręcznika nie kładźcie, bo coś tam... Nie ma tematu w ogóle. Wytrącili z ręki. Teraz w zasadzie
1: cały
0: swetry...
1: Cały czas jest gorąco, naprawdę.
0: No tak średnio bym powiedział.
1: Nie wiem. Ja na przykład wczoraj pojechałem do biura, bo była tam klimatyzacja.
0: Tak. To jest powód, żeby to zrobić. Różne rzeczy można zrobić, żeby się schłodzić. Można pójść do kina również, tam też jest chłodno.
1: O, to tak cały weekend spędziłem.
0: No
1: i... Ale raz byłem i nie było klimatyzacji.
0: A, widzisz, to w różnych kinach jest różnie. Ja wczoraj byłem w Pałacu Kultury i tam klimatyzacja była ustawiona, mam wrażenie, na takie 24, 25 albo nawet i 26 stopni i przy 30-40 stopniowym prawie upale na zewnątrz było przyjemnie, ale nie było tak, żebym musiał się ubierać, więc to sobie cenię. Natomiast w taki normalny dzień, nie wiem, nawet jesienią, jak się pójdzie do tak zwanego multiklexu, to tam no, kurtki się do szatni raczej nie oddaje w moim przypadku, bo po 30 minutach na klimatyzowanej sali robi się potwornie zimno.
1: No widzisz, ja byłem właśnie w multiplexie w... Przy rondzie Radosława i słuchaj, tak staram się tutaj
0: tak,
1: umówić.
0: Tak, robimy tak. Tak.
1: I szyfry. W weekend jak byłem parę razy na kilku filmach, to na większych salach była klimatyzacja, a potem byłem w niedzielę na małej sali i nie było tam klimatyzacji i było bardzo gorąco i aż dwie osoby chyba wyszły w ogóle z seansu, bo nie były w stanie wytrzymać.
0: Czy nagrały film na YouTube?
1: Nie wiem, mam nadzieję.
0: Tak, na którym i miniaturka taka, że o, gorąco było. I czekamy na oświadczenie menadżera kina, w którym mówi, że wszystkie systemy klimatyzacji działają i jest w ogóle wspaniale. Chłopaki dobrze robią i nie ma powodów do narzekań w zasadzie, ani do zwrotów tym bardziej.
1: No nie jesteśmy gotowi do końca na takie temperatury w naszym kraju. Raczej w Polsce buduje się tak, żeby było nam ciepło, a nie zimno. W tym sensie, że tak jak budujemy swoje mieszkania czy budynki, to myślimy o tym, żeby zimą ogrzewało, bo raczej jesteśmy przyzwyczajeni,
0: ale
1: że w naszym klimacie jest
0: jedno i drugie. To znaczy, jak wybudujesz dobrze ciepłą ścianę, to ona będzie też zimą dawała ci wytchnienia.
1: No tak, ale...
0: Nie dopuści do środka gorącego powietrza.
1: No tak, ale rzeczą, o której nawet nie myślisz, że musisz ją mieć w domu, bo po prostu jest to oczywiste, jest ogrzewanie, a klimatyzacja to luksus.
0: Ten jeden tydzień albo dwa tygodnie lata każdemu przez głowę przejdzie ta myśl, a ile kosztuje klimatyzacja? Albo na przykład, czy dałoby się zamówić to tak, żeby jeszcze przyszło? Pamiętam, od lat 10 praktycznie jest ta sama gadka i co roku przybywa osób, które już mówią, że no na przyszły rok już będzie klima, po czym cały rok jej praktycznie nie używają i zaraz się rozdzwonią SMS. Tu. Ja używam codziennie. Tu ekstra klimka. Ja polecam coś tam. Albo ja nie, ja się obywam. No i o to chodzi. Pobudzamy was, trochę wam podnosimy ciśnienie. Czy macie klimę, czy nie, nie wiem. Napisał do nas słuchacz, że Klaudia wczoraj z poranka poniedziałkowego ponarzekała za nas trochę i za cały przyszły rok. To pozdrawiamy Klaudię serdecznie. Nie ma nic lepszego na rano, żeby się pobudzić, niż trochę ponarzekać.
1: I jeszcze muzyka Jungle.
0: Ponarzekajmy zatem.
1: To akurat nie jest Jungle, ale też...
0: Więc będziemy narzekać.
1: Może kogoś obudzimy, mam nadzieję.
0: Och nie, Daski.

0: A żeby nie gadać tylko o pogodzie, to może o piłce nożnej. Widziałeś, że Niemcy odpadli?
1: Ta, na pewno.
0: No naprawdę.
1: Ta, jeszcze powiesz mi, że Holandia odpadła i jeszcze, że w rzutach karnych.
0: Ale to, że akurat Holandia odpadła, to nie jest aż tak zaskakujące, bo w sumie grali z Maroko. Maroko przecież zajęło czwarte miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, na ostatnich Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 4 lata temu. Z świetnej strony się pokazali, no i zdecydowanie jest to najlepsza w tym momencie afrykańska drużyna. Więc właśnie tuż przed naszym porankiem zakończył się mecz Holandia-Maroko, który w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem 1-1, a w rzutach karnych w dogrywce nie padły gole, a w rzutach karnych lepsze okazało się Maroko. I Holandia odpadła, no ale myślę, że największym zaskoczeniem jest jednak to, że Niemcy odpadli i to nie z byle kim, że tak powiem, tylko z Paragwajem, więc totalnie no, faworytem byli oczywiście nasi zachodni sąsiedzi. Tymczasem też w czasie regulaminowym razem z dogrywką był remis i w rzutach karnych Niemcy okazali
1: to
0: się
1: jest
0: gorsi.
1: Taka tragedia.
0: Dla Niemców na pewno.
1: Jeżeli chodzi o historię opowiedzianą, ponieważ przez te tam 120 minut, przez 90 minut jak zwykle dwie drużyny próbują sobie strzelić gola. I nawet tym chłopakom się udało, jednej i drugiej drużynie, no nie? I było jakieś tam stopniowanie napięcia, bo najpierw ten Paragwaj strzelił bramkę, więc Niemcy musieli tam pogonić ten wynik. Udało im się, zdobyli tę bramkę i znowu impas, no nie? Był ten...
0: Nawet udało się Niemcom zdobyć drugą bramkę,
1: tak,
0: tylko...
1: nie została zaliczona, bo był odwołany...
0: Faul, zdaje się, na bramkarzu stwierdził sędzia.
1: Stwierdził sędzia, ponieważ został przetrzymany bramkarz, no. Mógł to zrobić,
0: karne,
1: no.
0: I Paragwaj gra dalej, no.
1: I to jest tragedia, że jak kończy się ten regulaminowy czas, to ja miałem wrażenie w ogóle, że w tej dogrywce te starania są, było ich więcej prawdopodobnie po stronie niemieckiej i już tam co chwila, o już prawie, ale to nie była jeszcze taka walka na śmierć i życie. To znaczy wydaje się, że obie drużyny były przekonane, że może lepiej dociągnąć do tych rzutów karnych. No i tam wtedy nastąpiła taka prawdziwa tragedia, no bo jedna drużyna odpadła, druga drużyna przeszła dalej w skandalicznych okolicznościach. To znaczy bardzo ciekawe były te rzuty, bo tam ile poprzeczek, ile wyciągniętych, raz tam chyba to było w tym meczu, że bramkarz sobie piętą strzelił gola sam, że złapał piłkę, albo w tym drugim holenderskim przypadku.
0: Się mylą.
1: I jak oglądasz sobie na przykład powtórkę, to myślisz sobie, a nie lepiej było trochę się przyłożyć w dogrywce, a nie lepiej było jeszcze w tym regulaminowym czasie, jak tam ktoś nie strzelił, przestrzelił, lekko nie trafił i taki był, a dobra, będzie jeszcze okazja. I co?
0: I nie było.
1: Więc starajcie się, póki jest, taki morał z tego płynie. Póki jeszcze jest do 90 minuty trzeba się starać, a nie liczyć, że jakoś to będzie w tych rzutach karnych, bo nie będzie. Bo,
0: to jest życiowe takie bardzo.
1: Bo odpadniecie. Tacy byliście dumni i bladzi. No.

0: gonna have to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Auto promocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Dochodzi 7:31, a w naszym studiu jest Łukasz Głukski.
3: Akademicki Radio Campus.
4: W serwisie dalsze losy afery w szpitalu południowym, porozumienie z Iranem wciąż pod znakiem zapytania oraz tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli.
3: Wiadomości.
4: Wczoraj zakończyło się 10-godzinne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest on jednym z głównych sygnalistów w aferze szpitala południowego.
5: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęły materiały zaadresowane przez doktora Kacprzyka. Jest również wskazane miejsce, pod którym przebywa on na terenie Polski. Są dane kontaktowe. Tak więc jeśli będziemy decydować o przeprowadzeniu czynności z tym świadkiem, wiemy już, jak się z nim kontaktować.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Wielu dziennikarzy i polityków jest teraz zainteresowanych losem doktora Kacprzyka, który pozostaje na wolności, a jest jednym z głównych oskarżonych. Wczoraj władze Iranu potwierdziły, że w najbliższym czasie nie planują rozmów pokojowych z USA. Wydarzyło się to zaraz po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział negocjacje w stolicy Kataru, Dosze. Pomimo tego Iran zdecydował o wysłaniu tzw. technicznej delegacji. Waszyngton i Teheran zawarły wstępne porozumienie 17 czerwca. Na wypracowanie trwałego pokoju mają 60 dni od tej daty. Póki co obie strony wielokrotnie łamały zapisy porozumienia, blokując cieśninę Ormus czy atakując siły Hezbollahu w Libanie. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniu ziemi. Bilans zabitych przekroczył wczoraj 1,7 tysiąca osób, choć nie sprawdzono jeszcze wielu zawalonych budynków. Od kataklizmu minęło już 5 dni, jednak ekipy wenezuelskich i zagranicznych ratowników oraz rzesze lokalnych ochotników wciąż pracują na obszarach dotkniętych kataklizmem w poszukiwaniu ocalałych. Do Wenezueli przybyło ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Niektórym ekipom, mimo chęci pomocy, nie udało się tam jednak dotrzeć.
3: Korki.
6: Słuchajcie, dzisiaj testujemy nowe rozwiązanie. Oglądam sobie taką mapę, na której was widać. Widzę po prostu wasze główki i wasze ślady węglowe, więc wiem, że w Łomiankach...
7: Kolejowa stoi.
6: Oczywiście, kolejowa aż do Pułkowej, więc tutaj macie Lipę. Na trasa toruńska w kierunku zachodnim również przejazd przez Wisłę będzie utrudniony. Jest w tej... W tej chwili widzę cię, Robercie, że tam tutaj próbujesz, ale uspokój się, będzie dobrze. Znaczy, będzie gorzej. Będzie gorzej, umówmy się. Targowa ulica również w obie strony, na wysokości tutaj ulicy Sokoła Kijowskiej, czyli w okolicach Dworca Wschodniego. Chyba po prostu jedziecie na dworzec odstawić dzieci na wakacje. No i w Śródmieściu też powoli robi się gęsto. A jeszcze tutaj w okolicach Filtrów Wawelska. To jest taka ulica trochę kłopotliwa dla was, więc myślę, że tutaj musicie sobie uważać. I oczywiście Towarowa, Okopowa powoli już się zagęszcza. Dajcie znać, jeżeli jesteście gdzieś. Póki co widzę zjazdy z obwodnic warszawskich, prawie wszystkie są w zasadzie jeszcze wolne, także myślę, że jak spieszycie się do biura na godzinę 8 z pod Warszawy, to chyba, że jesteście właśnie z Łomianek, to dacie radę.
3: Pogoda.
7: Dzień zaczął się od stalowo-szarego nieba nad Warszawą i od lekkiego deszczu, który spadł razem z... Nie wiem, z czym razem spadł, ale przy okazji była też przyjemniejsza, niższa temperatura. O, dziękuję bardzo. Spadł razem z temperaturą, która wyniosła około 20 stopni wtedy. Teraz mamy 23. Stopniowo się będzie robić coraz cieplej i coraz bardziej słonecznie. Maksymalnie dzisiaj 31-32 stopnie i raczej więcej deszczu nie należy się spodziewać.
3: Akademicki Radio Campus.

0: Tak, tak, właśnie. Zaglądamy sobie tutaj w SMS-y i widzę, że lenicie się. Co prawda dostaliśmy doniesienia z Łomianek, że to tylko połowa tego, co było przed wakacjami. Bo jak słusznie zauważył inny słuchacz, jest to pierwszy wtorek wakacji.
1: Juhu! Naprawdę?
0: Tak. Tak,
1: a ty... My jesteśmy dorośli, już nie mamy wakacji.
0: Ty nie wiesz, ale ja wiem. A. Ja w piątek byłem na zakończeniu roku.
1: Wzruszyłeś się, łezka ci tam pociekła, czerwone paski były, nagrody od...
0: Pot po plecach uciekł, bo organizatorzy zakończenia roku, zakończeń roku w całej Polsce prawdopodobnie, albo nie, przepraszam, we Warszawie, gdzie właśnie nachodziła fala upałów, zmagali się z tym, z czym organizatorzy koncertu Dawida Podsiadły prawdopodobnie, czyli po prostu ze słoneczkiem. I waliło słońce w dach sali gimnastycznej tak, że nie wzruszenie, nie łzy ciekły po policzkach, tylko pot po plecach i znajdował ujście gdzieś tam, o, w zgięciu kolana prawdopodobnie jeszcze później. I tak, i cudem tylko chyba, albo inaczej, wpisujcie miasta, wpisujcie dzielnice, gdzie nieprzygotowany na upały członek pocztu sztandarowego zemdlał na przykład.
1: O Boże.
0: Bo mogło dojść do takiej sytuacji, ale nie doszło, ale znam takie przypadki, więc no tak, było upalnie gorąco, ale na szczęście ciut za długo. Nie, i świadectwa zostały rozdane. I
1: czerwone paski są?
0: Ja to jeszcze bez ocen. A. Tutaj jeszcze są oceny odpisowe. Po prostu są wakacje, jest rzeczywiście pierwszy wtorek wakacji i można już zacząć się zastanawiać, co zrobić z dzieciakami, jak nie idą do szkoły, czy pójdą na jakieś wakacyjne dyżury, czy pojadą do dziadków, czy na kolonie, i czy na tych koloniach będą się dobrze bawić, czy będą dzwonić co 5 minut.
1: A to dlatego widziałem taki wpis na Facebooku, na jakimś gamingowym profilu, że jest pierwszy poniedziałek wakacji, bo wczoraj był pierwszy poniedziałek wakacji.
0: Tak.
1: I tam było, że jest pierwszy poniedziałek wakacji, rok tam 2000 któryś, nie musisz iść do szkoły, wsiadasz w samochód w San Andreas i przed tobą wspaniała przygoda. Mhm. W świecie Grand Theft Auto.
0: Tak, tak, te nostalgiczne też nuty. Tak samo i ja dzisiaj też przygotowując się do wyszukania dla was tutaj numeru klasycznego rapu, natknąłem się na milion takich kawałków. Lato, słońce, sztuki gorące, 40 stopni w cieniu na prawie i tam właśnie, że już koniec lekcji. I Stare Miasto, i 3H, i nawet PZ Onar. No to są te wszystkie kawałki, no. O tym, że już się skończyła się szkoła i młode hip-hopowe głowy mogły nagrywać kawałki letniaki.
1: Skojarzyło mi się, że i ja mam taki letniak, który by się nadawał idealnie do kącika klasycznego rapu.
0: No to ponegocjujmy w takim razie.
1: Dobrze, to ponegocjujmy poza anteną. Zaraz wam pewnie któryś z tych utworów puścimy, a może oba. Zobaczymy, jak tam z przekleństwami
0: back to back.
1: Drugim. I wybierzecie lepszy letniak.
0: O, zagłosujecie.
1: Letniak też był taki numer.
0: Dobrze. No był, oczywiście. No właśnie chyba PZ-a, nie?
1: Płomienia chyba.
0: Płomień, no tak.
1: A teraz Fisher Madę tworzył.

0: No to na tak zwanym poza anteniu kawałki do kącika klasycznego rapu wybrane. Dzisiaj będą dwa, będzie podwójny, ode mnie i od Grześka. Możecie wybrać lepszy numer, jedynka albo dwójka, ale to potem, po
1: a wtedy, ósmej. A wtedy bonusowy jeszcze.
0: Bo aż trzy mamy nawet wybrane, ale nie
1: znaczy,
0: wiem.
1: Znaczy nie, no możemy powiedzieć, a masz jeszcze tego letniaka. Pamiętam, że kiedyś też chciałeś go puszczać. On też jest leci bez przekleństw normalnie. Tak
0: o
1: mi
0: Jezu,
1: się wydaje.
0: To już możemy cały, do końca audycji możemy robić kącik klasycznego rapu.
1: Tak, także jeżeli obudziliście się rano i właśnie zastanawiacie się, którą misję w Vice City wykonać, no to za chwilę będziecie mogli nastroić radio na takie właśnie nostalgiczne tuny.
0: A ty jesteś team Vice City czy team San Andreas?
1: Ja jestem team jeszcze dwójeczka prawdopodobnie, albo jedyneczka w ogóle. Ja to pamiętam z dzieciństwa, miałem demo. Jeszcze tata mój pozwalał mi w to grać, bo tam no, było co prawda rozjeżdżanie ludzi. Ale z góry to nie było widać za bardzo, no. I to była taka, no to dołączali, to dołączali do płyty z, nie wiem, z programem Buchhalter 3000, gdzieś w takiej gazetce typu PC World Computer, gdzie były właśnie programy do drukowania, wypalania płyt, demówki oraz parę gierek, jakaś flaszowa i GTA. No i na tym demie GTA to ja doskonale pamiętam, jak wyglądała ta płyta. Miała taki lustrzane wykończenie z takim lekko zielonkawym wzorkiem, no i taka litania była tych wszystkich
0: programów,
1: które tam były. No i w tym to demko. Ach. I to pamiętam. Ten komputer, taki mid tower,
0: szary nie były kolorów komputerów.
1: Tak, patchworkowy taki, że z innej parafii trochę ten napęd, z innej, wiesz, napęd to się wymieniało, jak tylko wyszły jakieś tam, nie wiem, był razy 1, razy 5, razy 32, DVD i tak dalej. To jeszcze tam zapomniana stacja dyskietek siedziała, zaślepki jakieś po dyskach i tak dalej. Wydawało się to najokropniejszym stworzeniem na świecie. Jak weszły te różne LEDowe, inne dyrdymały takie, albo w ogóle, żeby zniknęło pudło w ogóle z biurka, no to się chciało. A teraz oglądam jakieś takie galerie, typu tam instagramowe, takie typu vibes, tam nie wiem, 90s vibes i tak dalej.
0: Stare komputery.
1: I te stare komputery tak pięknie wyglądają, jak z jakiegoś, jak z jakiejś Akiry, jakiegoś Akiry, albo no po prostu, my to mieli i wyrzucili gdzieś, bo w firmie ogłosili, że można elektrośmieci wydać i dostać w zamian, nie wiem, loda na patyku. Kurde, nabraliście nas. To był artefakt.
0: To prawda. Teraz to by się postawiło taki jakiś właśnie komputer.
1: Mi się nawet nie chce sprawdzać na aukcyjnych portalach, ile taki używany kosztuje. Albo,
0: z płytą 3D FX, Voodoo.
1: No.
0: Nie z płytą, tylko z kartą.
1: Teraz to są już takie rekwizyty, które tylko na pewnie na jakimś takim, no dla hipsterów w portalach, że ktoś ci taki zrobi.
0: No ale słuchaj, możesz ożywić swoje wspomnienia, jeżeli chodzi o Grand Theft Auto, dlatego że szósta część już jesienią. I będziesz
1: już nareszcie przekładana w nieskończoność.
0: No, ponoć ma już naprawdę wyjść i tylko musisz mieć albo komputer, który to udźwignie.
1: Nie
0: masz, ale możesz mieć też konsolę, to zawsze.
1: Też nie mam.
0: Też nie masz. Możesz pożyczyć.
1: Tak, kogoś. Może zrobię. Pamiętam, wielkie wrażenie na mnie trójeczka zrobiła wtedy.
0: Kiedy to było? O Boże, jacy my starzy. Tak. Dobrze, to teraz był kącik klasycznych gier, a kącik klasycznego rapu po ósmej, a o ósmej wiadomości, a przed wiadomościami Kamil Piwot.

0: imediat.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
6: Powoli dochodzi ósma, słuchacie 97.1 FM, a w studiu Radia Campus jest Łukasz Górski.
1: Sportowy Campus.
7: Na mundialu miało miejsce prawdziwe trzęsienie ziemi. Reprezentacja Niemiec odpadła z turnieju po przegranej w rzutach karnych z Paragwajem. Tym sposobem drużyna z Ameryki Południowej zameldowała się w następnej rundzie. Dzisiaj czekają nas kolejne sportowe emocje. O 19.00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, zaś o 23.00 Szwecja podejmie Francję. Zwycięzca drugiego meczu będzie przeciwnikiem Paragwaju w następnej rundzie. Dzisiaj o godzinie 14.30 Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Jej rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend, 79. rakieta świata. Myślę szczerze, że zawsze byłam pewna siebie i spokojna podczas serwowania i to był klucz do zwycięstwa. Jak patrzę na innych mistrzów Wielkiego Szlema oraz na swoje wcześniejsze mecze, zawsze wygrywała koncentracja oraz spokój. Mówiła Iga Świątek podczas wczorajszej konferencji. Oprócz Świątek dzisiaj w turnieju o godzinie 12 zagra Michał Majkrzak. Na Wimbledonie na pewno nie zobaczymy zaś Magdy Linet i Magdaleny Fręch, które odpadły w pierwszej rundzie. Już wiadomo, co dalej z karierą najsłynniejszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego. Wczoraj podpisał on kontrakt z Chicago Fire na 2 najbliższe lata. Kończy to długie spekulacje nad przyszłością Roberta Lewandowskiego, który rozważał także dołączenie do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Polski napastnik grał wcześniej w najlepszych zespołach europejskich, w tym w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund czy FC Barcelonie.
1: Akademickie Radio Campus.

0: No dobrze, tośmy sobie posłuchali rockowego grania irlandzkiego zespołu Gurious. Nobody's Coming to Save You zapowiada ich nową płytę, która ukaże się już niedługo. I nie wiedziałem o tym nic minutę temu, ale Grzesiek znalazł w internecie, co to za zespół, to wam mówimy. A skoro mamy za sobą rockowe granie, to czas na waka waka, kącik klasycznego hip-hopu polskiego we wtorkowym poranku.
1: Tak jest. Nawet powiem ci, że dobrze zrobiłeś to waka waka waka, bo takie właśnie skrecze, niezbyt spieszne albo niezbyt udane, są w tych numerach, przynajmniej w tym, który ja przyniosłem.
0: Właśnie zaczynamy od twojego, czy zaczynamy od mojego?
1: Zróbmy papier, kamień, nożyce.
0: Okej, okay, dobra, ale do trzech, czy...
1: Do dwóch.
0: W sensie do dwóch wygranych, no to, tak. Best of three.
1: Raz, dwa, trzy.
0: O, prędź.
1: Raz, dwa, trzy.
0: O, 1-0 dla mnie.
1: Raz, dwa, trzy.
0: Raz, dwa, trzy. 2-0 dla mnie.
1: Zaczynasz.
0: Cieszę się, że mogliście być świadkami tego emocjonującego pojedynku na antenie Radia Campus.
1: Doliczyliśmy do 9 w sumie.
0: Dobrze, to ja w sumie przyniosłem, nawet nie przyniosłem ten kawałek, tylko przyszedł mi on do głowy dosłownie przed chwilą, bo sobie pomyślałem, kurczę, przecież to jest numer, który po prostu powinniśmy dzisiaj puścić. Chociaż akurat nad Warszawą znowu stalowo-szare niebo, więc nie wiem, jak to z tą plażą dzisiaj będzie i jak to z tym gorącem, no ale prognozy są takie, że zaraz powinno wyjść znowu słońce. A tymczasem ja wam chcę puścić klasyczny kawałek z roku 2001, z pierwszej i jedynej tak zwanej legalnej płyty formacji LMR. Czy ktoś pamięta LMR-a?
1: Poszło w biznes.
0: Jeżeli nie pamiętacie LMR-a, to może pamiętacie Ace'a, jednego z najbardziej legendarnych w pewnym sensie raperów z tamtego okresu, który nagrał w 2003 solówkę Gdzie jest Ace, a potem zniknął. I już nigdy nic nie nagrał praktycznie.
1: I wszyscy się zastanawiali, gdzie jest Ace, aż się okazało, że wiadomo, gdzie jest i już nie było tak.
0: I to nie było w sumie żadne ciekawe miejsce, więc tylko jakaś korporacja, zdaje się. No nieważne.
1: Nie, no po prostu... No życie. Ja, nie wiem, może się ludzie spodziewali, że jest... chyba były jakieś takie ploty, że robi coś takiego mega kryptycznego.

0: że jest taką szarą eminencją.
1: Tak, były jakieś takie plotki, że Ace jest że założycielem kręci. Pudelka, ale potem się chyba okazało, że to nieprawda.
0: No, natomiast po prostu...
1: Nieważne.
0: Jest człowiekiem, żyje swoim życiem i od czasu do czasu prawdopodobnie myślał jeszcze, żeby coś nagrać i potem z sukcesem nagrał parę kawałków.
1: Ale zanim Ace zniknął i zanim nagrał solówkę Gdzie jest Ace w 2003, to wcześniej miał formację LMR, którą początkowo tworzyły trzy osoby, ale na pierwszej legalnej płycie poszło w biznes z 2001, już były tylko dwie, czyli był Ace, który rapował i był Dena, który był tam producentem. Chyba nic nie było.
0: Nie przekręciłeś.
1: Nie przekręciłem na pewno, ale w tym sensie chodzi mi o to, że chyba na płycie nie było żadnego rapu Deny i tylko tam były po prostu jego bity. No i to był taki hip-hop bardzo, powiedziałbym, rootsowy, taki wychodzący z serducha, taki po prostu z potrzeby nagrywania, a niekoniecznie z tego, że wtedy panowie prezentowali jakiś być może ogromnie wysoki poziom, nikomu nic nie ujmując. Oczywiście Ace potem na swoim solowym albumie z 2003 roku no doszusował do pierwszej ligi, bo przecież to był fantastyczny album i też świetne bity na nim, ale LMR to jeszcze było trochę takie no amatorskie granie, umówmy się. Zresztą to też będzie słychać w tym kawałku, bo tam jak jest refren, to oni tam po prostu fałszują. I ta pani, która tam śpiewa, też po prostu jest no nie w tonacji. To
0: ile
1: tam
0: się trzeba było napocić, żeby mieć fajny wokal na traku rapowym, namówić jakąś koleżankę,
1: żeby zaśpiewała
0: i osoba, która, nie wiem, na co dzień w chórze kościelnym to robiła, teraz nagrała coś fajnego, coś ciekawego, coś, co uzupełni ten track i będzie właśnie przyciągać nie tylko ostre hip-hopowe głowy, tylko też jakieś tak zwane niunie, i teraz jakby to jest cytat, no nie, no to pewnie tylko oni wiedzą.
1: Natomiast...
0: A my tylko możemy to po prostu obśmiać, niestety.
1: Tak, ale ja nie chcę tego obśmiewać, bo uważam, że jest w tym ogromnie dużo uroku. To jest kawałek, który bardzo lubię, który kiedyś puścił mi Michał Płociński, z którym kiedyś prowadziliśmy tutaj wtorkowe poranki. Obecnie Płocia znajdziecie tylko w niedzielę w naszym radiu o 22 w audycji Rapsesja, więc pozdrawiam go serdecznie z dedykacją dla niego. Kawałek, który jest po prostu uroczo ironiczny. Ma wspaniałe, wspaniałe rymy, takie jak gra gitara i opada kopara. Absolutnie uwielbiam, proszę bardzo, LMR i utwór W sam raz na tę porę roku, czyli Plażowi Playboye.

0: Harvey, Playboye robią swoje. Gra gitara i opada kopara.
1: Bum, tarara. I ciach, bajera. A teraz będzie coś innego z numera. Puścimy. Napisał do nas słuchacz, chyba się rozwiązał też worek z nostalgią. Plażowi Playboye, wykrzyknik. Brawo, tak jest. To jeszcze nawet zanim poszedł ten numer, ktoś odgadł. Kiedyś jechałem Boltem z numerem raz. Nie wiem, co to ma, ziomeczku, wspólnego z tym numerem. Tutaj ani jednego, ani Bolta, ani numera. Za ten flow Ace'a połowa sceny teraz oddałaby duszę.
2: No.
1: No to za ten flow, w zasadzie
2: za
1: tak.
2: Ten luz,
1: no, za ten luz. Ten funk, tak jest, za ten...
2: Twój dekolt bije każdy rekord. Absolutnie uwielbiam po prostu taką zblazowaną, wyluzowaną, totalnie wychillowaną nawijkę Ace'a w tym kawałku, który go w ogóle kończy, że mówi, to jest tak i już. No.
1: Beztroski hip-hop, ale tak, raczej tak. Dziewczyna z refrenu w chórze nie śpiewała. No tak, może nie śpiewała.
2: W domu kultury, no.
1: Pod prysznicem. Dobrze, że tego wcześniej nie znałem. Nie wiem, to jakby...
2: W sensie, że teraz mogłeś poznać.
1: Tak, albo no nie musiałeś się zastanawiać, jak ten numer powstał wcześniej. Gdzie jest Ace?
2: To gdzieś tam jest.
1: Jeszcze jeden numer.
2: Dobra, ty... teraz twój kawałek.
1: Szybciutko, króciutko. Nie jest to jakiś mega klasyk, to znaczy jest to mega klasyk. Mi się kojarzy bardzo dobrze. Odkryłem
2: jest,
1: go...
2: Jest?
1: Jest. To znaczy, no to wiesz, utwór z...
2: 98 roku.
1: Z 98 z debiutu zespołu klasycznego, absolutnie historycznego, Stare Miasto. No, jednego z ojców założycieli po prostu takiej polskiej, warszawskiej szkoły rapowej. Kiedy on wychodził, chłopaki były dzieciakami w zasadzie, więc na tej płycie są też utwory typu właśnie, że szkoła się skończyła, albo nudzę się po szkole, nuda, gdy nudzę się, jest nudno, wakacje.
2: Ale jest też manifest blokersów.
1: Jest.
2: Krytykujesz.
1: Jest. Akurat na tej płycie jest też TD i numer raz i są takie skity typu tam pozdrówki telefoniczne, także przyjemne. Natomiast mnie urzekł parę lat temu taki utwór, który jest taki storytellingowy.
2: Czyli odkryłeś go na nowo.
1: Odkryłem go na nowo i jest to niesamowite, bo w zasadzie trzyma historię abstrakcyjną, można by powiedzieć, niezwiązaną z blokersami, związaną z Dzikim Zachodem, z jedną z akcji, którą można było sobie obejrzeć w westernie dowolnym w zasadzie, a jednocześnie można powiedzieć, że jest to tylko taka przenośnia i tylko się domyślać, co tak naprawdę, czym tak naprawdę był napad na bank i na czym zostali nakryci chłopaki ze Starego Miasta. Mega letni numer. Słuchajmy sobie tego utworu. Napad na bank, Stare Miasto.

0: po sobie nie zostawię.
1: Bo jesteśmy wszyscy bogaci.
2: Natychmiast pieniądze.
3: Nie bój się.
2: Dawno tu jeść sobie było tak.
1: Co mi się dostawia?
2: Właśnie
1: wszyscy bogaci.

skręć.

0: jak szaleni, kierunek bez celu.
1: Tak,
0: WB mi mówi,
2: na zachód się kieruj.
0: Przeciwka ktoś nadjeżdża, to zaskoczenie nagłe. Nie mamy wyjścia, ja i reszta wpadłem.
1: Tak,
3: my jesteśmy wszyscy bogaci.

0: wszyscy bogaci.
1: Dawno tu jeźdźców nie było takich.
2: Pieniądzem w... pieniądzem w...

0: To Flume i Toro i Mua w kawałku The Difference przed chwilą na antenie Radio Campus. Zbliża się 8.30, w studiu jest Łukasz Górski.
1: Akademicki Radio Campus.
2: W serwisie. Polska marynarka wojenna dostanie nowe okręty podwodne, dobre wieści z rynku ropy naftowej oraz akcja warszawskiej policji na Mokotowie.
1: Wiadomości.
2: Wczoraj przedstawiciele rządów Polski i Szwecji spotkali się w Gdyni, aby podpisać kontrakt na 3 nowe, nowoczesne okręty podwodne dla polskiej marynarki wojennej.
3: Polska pozyskuje na mocy podpisanej przed chwilą umowy 3 okręty podwodne typu A26 piątej generacji, najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych, mogące operować rojami dronów.
2: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Oprócz tego oba państwa zadeklarowały zacieśnienie współpracy w kwestii obrony Morza Bałtyckiego. Ropa naftowa na całym świecie tanieje i to mimo wciąż niepewnej sytuacji w ciśnienie Ormus. Na ten moment baryłka surowca kosztuje w okolicach $70, co oznacza spadek o prawie $20 w ciągu miesiąca. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że ceny paliwa na stacjach w Polsce i tak niedługo wzrosną. Dzisiaj jest ostatni dzień obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej, dzięki któremu VAT spadł z 23 na 8%. Pozostaje liczyć na to, że USA oraz Iran wreszcie zawrą trwałe porozumienie pokojowe. Póki co planowane na dzisiaj negocjacje w Katarze stoją pod znakiem zapytania. Duży sukces warszawskiej policji. Mokotowscy funkcjonariusze zabezpieczyli dzisiaj 131 kg twardych narkotyków oraz innych substancji psychotropowych o wartości prawie 7 milionów złotych. Zatrzymano też 27-letniego mężczyznę, któremu grozi do 12 lat więzienia. Był on powiązany z grupami przestępczymi zajmującymi się magazynowaniem oraz handlem narkotykami. W jego mieszkaniu znaleziono zakazane substancje, gotówkę, a także przedmioty do pakowania i dystrybucji narkotyków.
1: Korki.
4: Dobra, sytuacja w mieście się troszeczkę pogorszyła, aczkolwiek tutaj Tomasz przypomina, że jest drugi dzień wakacji.
5: Nie, no jak patrzymy na mapę, to jeszcze nie jest tak źle. No,
4: teraz,
5: jak na 8.30, tak. To naprawdę widać, że w Warszawie wakacje się zaczęły, ale trochę ulic stoi.
4: Tak, czyli tak, S8 z jazdy w okolicach Powązek. Tutaj będziecie musieli być przygotowani na trochę korka. Również na S2 z jazd tutaj na Ochotę i na ulicę Pilotów. Również tutaj będziecie musieli uważać. No i samo Śródmieście powoli się korkuje, czyli Jerozolimskie, czyli Okopowa, czyli nawet na Powiślu, Świętokrzyska, ale również Solidarności do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. O dziwo, macie korek. Gdzie wy się tam pchacie na Śląsko-Dąbrowski? Bulwary Patona, to również
5: generała.
4: Tak, miejsce, z którego możecie obserwować korek na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Tutaj widzę, że jest na czerwono, a Targowa jak stała, tak stoi. Natomiast co wam mogę powiedzieć na osłodę? Akurat wyjazdy z Warszawy są całkiem luźne, także jeżeli byście chcieli zmienić zdanie i zamiast do pracy pojechać gdzieś
5: do domu
4: na rajzę w kierunku południowym na przykład, to śmiało można próbować.
1: Pogoda.
0: No niebo nad Radiem Campus i nad Warszawą ciągle stalowo-szare. 24 stopnie obecnie są na zewnątrz, więc niech was też nie zmyli to, że nie ma słońca, bo jest już ciepło i będzie coraz cieplej. Maksymalnie dzisiaj w Warszawie 31-32 stopnie i też słońce zgodnie z prognozami wyjdzie zza tych chmur i będzie świecić bardzo, bardzo mocno mniej więcej od godziny 9-10 i potem przez cały dzień.
1: Radio Campus 97.1 FM.

0: No i co tam? Emocjonujemy się tutaj na poza anteniu z Grześkiem Piłeczką i patrzymy, jakież to mecze dzisiaj można oglądać. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej gra z Norwegią, a o godzinie 22:00, moi drodzy, Belgia zmierzy się z Senegalem. A nie, to jutro.
1: Jutro.
0: Dzisiaj o 23:00 Francja-Szwecja. Przepraszam.
1: Polska-Francja. To mogła być. To mogła być. To cały czas tak będzie, że ta część grupy... to tu mogła być Polska. Tu w zasadzie mogliśmy wychodzić z grupy razem, grać w jednej szóstej finału, 16:00 z Francją.
0: To już graliśmy na poprzednim mundialu z Francją zaraz po wyjściu z grupy. Wiadomo, jak się skończyło, więc może i dobrze, że teraz nie pojechaliśmy, nie wyszliśmy z tej grupy. Tyle.
1: Tak jest. Emocje dla mnie są takie, że w każdą stronę... Wczoraj zakończyłem oglądanie meczu niemieckiego po pierwszej połowie. Postanowiłem położyć się już spać grzecznie o 23:00, żeby dzisiaj nie zaspać. I nie żałuję jakoś bardzo, no, nie żałuję.
0: Komu kibicujecie? 886-971-971. Teraz już po fazie grupowej można mieć swoich faworytów, także wśród tych mniej znanych drużyn. Wczoraj trochę szkoda, bo pewnie sporo osób kibicowało Japonii, która dosyć prężnie stawiała się Brazylii i w zasadzie bardziej zasługiwała na to zwycięstwo, bo lepiej się po prostu zaprezentowali, no ale... Mieli trochę pecha, szczęście sprzyja lepszym i Brazylia przeszła dalej po wyniku 2-1. Szkoda tej Japonii. No. Ostatnio to była azjatycka drużyna w turnieju w ogóle. Wydawało się, że mogą zajść daleko, świetnie się prezentowali w fazie grupowej, ale jednak w 1/16 z Brazylią. No nie dali rady. Brazylia nawet jak jest w kiepskiej formie, a jest... To co? To jest Brazylią, no. I pięciokrotnym mistrzem świata.
1: Tak, domyślnie.
0: Chociaż ostatnio to mistrzostwo to chyba 20 ileś tam lat temu oni zaliczyli, więc trochę dawno. Ale tak, no jednak.
1: Chciałem powiedzieć, że co ty? Ja to jeszcze pamiętam. A ty?
0: Ja też.
1: Tak.
0: To jest ten problem właśnie. No, ale w 1/8 Brazylia może mieć ciężej, bo właśnie w dzisiejszym meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia się wyjaśni, kto zagra z Brazylią.
1: Myślisz, że Norwegowie?
0: Bukmacherzy stawiają na Norwegię. Ja też stawiam na Norwegię, która się świetnie zaprezentowała w grupie, no i ogólnie też w eliminacjach. Ale mundial to niespodzianki. Kto wie, kto wie. Kto wie?
1: Oni tam wiosłują na tych trybunach, kibice norwescy.
0: No a ci z Wybrzeża Kości Słoniowej co robią?
1: Nie wiem.
0: Biją w bębny?
1: Kiedyś, no jak był w...
0: Walą w tarabany?
1: Kiedyś, jak był na kontynencie, na czarnym lądzie, na...
0: nie mówi się już
1: mundial,
0: tak. W Republice Południowej Afryki.
1: Tam był wtedy. To były wuwuzele na czasie. A teraz...
0: Później teraz chyba są zakazane.
1: Zostały zakazane, więc teraz Norwegowie wszystkich wkurzają, robiąc...
0: I co, tego też można zakazać?
1: No nie wiem, może. Może nie można synchronicznie robić hu, hu. Jak au, nie można... Też jest zakazane, to...
0: Au jest zakazane?
1: No nie wiem, w towarzystwie. Ja spróbuję powiedzieć dzisiaj w robocie au.
0: Pracuję zdalnie, więc jak tak powiem, to myślę, no, że nikt się nie przejmie.
1: Nie, no to tak się przywitaj na Teamsach dzisiaj, powiedz au, albo jak coś się uda.
0: A dlaczego? O co chodzi?
1: A, no widzisz, to jest Love is Blind Polska. To jest motyw taki samczy odgłos wilczy.
0: To nie będę tak
1: który
0: robił.
1: Nie jest w dobrym tonie.
0: To nie będę tak robił, ale przypomniałeś mi utwór Wuwuzela.
1: To posłuchajmy.
0: Buraka Samszisztema. Nie wiem, czy on jest związany jakoś z piłką nożną i z mistrzostwami świata, ale Wuwuzele kojarzą mi się właśnie z tymi mistrzostwami w Republice Południowej Afryki, które... O! Ileż to lat temu było, ale były. Dobry numer.

0: No, teraz też tam się trochę zrobił na naszej playliście kącik klasycznego rapu, tylko nie polskiego, a zagranicznego, amerykańskiego. Mad Villain, przed chwilą All Caps z płyty Mad Villainy. Nieczęsto się u nas pojawia, ale się czasami pojawia, bo u nas tylko same sztosy.
1: A jak się pojawia, to się uaktywniacie i piszecie tutaj do nas na czacie SMS-ki i na WhatsAppie. Co byście chcieli, czego byście chcieli posłuchać? Kosi, Deluxe, Graffiti albo VOLT, Wojsk mówi nie, albo z kolei Problem, Tiramisu. To są numery, których możecie sobie posłuchać sami.
0: W domu.
1: Tak nie, jest.
0: Nie no, może kiedyś przyniesiemy. No.
1: Mamy, zapisujemy na liście, natomiast no, czekają na swoją długą, długą kolejkę. Funk Jello, ktoś tutaj próbuje nam wbić od kilku dni nawet. Już
0: nie podoba nam się ten utwór, przykro nam. Nie. Parodia scyzoryka, niestety jest słaba.
1: Nie, jak na 96. ujdzie w tłoku, ale my tutaj gramy tylko cymesiki, tylko najlepsze rzeczy. Tak, kawałek 22 lata, masakra, MF Doom.
0: No to masakra. Prawda,
1: tak.
0: 2004, a my już tu w 2026, niebo nad Warszawą cały czas, gołębie mówisz, nie stalowo-szare, gdzie to słońce, ale może dobrze, że go nie ma chwilowo.
1: Dobrze, bo nie świeci mi w twarz, kiedy tu tak. Mówię do was.
0: Rymy jak Ace. No dobrze, Grzegorz, a co tam sobie porabiałeś w weekend?
1: Co ja porabiałem w weekend? Starałem się nie umrzeć z gorąca.
0: Jak wszyscy. Powiem ci, że ja byłem w kinie i na niczym dobrym. Więc to tak w ogóle...
1: To zupełnie nie ma doświadczenia, bo ja byłem w kinie na czymś mega fajnym.
0: Okej, okay. Ja się strasznie zawiodłem super bohaterskim filmem Supergirl, który się zapowiadał fajnie i Millie Alcock jest fajną aktorką i w ogóle miało być fajnie, a film jest słaby. I nie mam o nim nic więcej do powiedzenia,
1: super,
0: jest nieciekawy.
1: Girl, no...
0: A ty na czym byłeś, to ci się tak bardzo podobało w takim razie?
1: Czekaj, ale to jest film, w którym się pojawia bohater, który wcześniej w kinie się nie pojawiał.
0: Czyli Lobo i w tej roli Jason Momoa i miało być fajnie, a jest słaby.
1: Tak?
0: No, to tyle chcę powiedzieć.
1: To jest Lobo dla dzieci?
0: Trochę tak.
1: Niedobrze.
0: No.
1: No dobra.
0: A czy... kultowy przecież bohater, pamiętam jak TM Semik, kultowe wydawnictwo komiksowe w latach 90. i wczesnych 2000. wydawało komiksy z Lobo i one miały te takie okładki i tam był ten biało-czarny po prostu wymalowany glam rockowy Lobo i człowiek się już bał samej okładki i bał się zajrzeć do środka.
1: Znaczy bał się mamie powiedzieć, że chciałby ten komiks dostać, tak. Bo już mama tylko na okładkę spojrzała i wiedziała, że no nie, nie, kochany, ale nie będzie, tak?
0: Lobo nie. No to tutaj Lobo taki został troszkę wypudrowany do tego filmu Supergirl. Szkoda, szkoda, szkoda. A ty byłeś na czymś, co było dobre. I na czym byłeś?
1: Ja byłem na filmie Zaproszenie.
0: A, ja też na tym byłem. A jakoś mnie nie powalił ten film. To porozmawiajmy o tym.
1: Widziałem go na pokazie przedpremierowym.
0: Ja też.
1: Nie wiem, on ma premierę 3 lipca.
0: W ten piątek, ale już jest w wielu kinach w Warszawie, w weekend był.
1: Tak, i po prostu skusiłem się, ponieważ zobaczyłem Setha Rogena, Olivia Wilde, nazwisko Rashida Jones, która odpowiada za scenariusz, współodpowiada. Olivia Wilde, która okrążyła internet w zasadzie chyba jakimiś fejkowymi zdjęciami, że tam jakoś mocno zabiedzona. W każdym razie w tym filmie tak nie wygląda. No i Edward Norton.
0: I Penelope Cruz. I to są wszyscy aktorzy, których zobaczycie w tym filmie.
1: Czwórka aktorów.
0: Bo to jest tak zwany chamber film, czyli film, który się dzieje w jednej komnacie, w jednym pomieszczeniu, w jednym miejscu, w jednym mieszkaniu zasadniczo. Oglądali się takich filmów całe mnóstwo, czyli po prostu sąsiedzi przychodzą na obiad i
1: u Polańskiego, albo dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie, czyli dorośli ludzie zamknięci w jednym pomieszczeniu, zostawieni ze swoimi przemyśleniami. Jest to dramat, komediodramat i...
0: No, życiu taki obyczajowy.
1: Urzekł mnie niezwykle, ponieważ nie jest bardzo przewidywalny i nie serwuje wielu takich klisz, które... No nie jest to na przykład francuska komedia o teściach i zięciach. w której wiadomo, że starsi rodzice będą się oburzać, że córka przyprowadziła takiego, a takiego kawalera i tutaj będą, albo na przykład, nie wiem, rodzice z dobrego domu, z rodzicami z wyluzowanymi, albo na przykład niefrasobliwymi, komentują zachowanie swoich dzieci i tak dalej, i kłócą się, i żrą się, a potem padają sobie w ramiona, albo odwrotnie. Nie ma czegoś takiego, wydaje mi się. Jakby ja nie trafiłem na takie klisze, które by mnie jakoś strasznie zawiodły. Oczywiście tropy się pojawiają, ale jakoś tak ten scenariusz potrafi się z tego wykaraskać. Czasami no tak, tak bym powiedział. Więc są dwie pary, są problemy małżeńskie, są problemy mieszkaniowe, są problemy z uczuciami na pokładzie.
0: Ogólnie są problemy.
1: Tak, jest terapeutka, są różne sposoby radzenia sobie z tymi problemami, są jakieś takie motywy z podcastów i nawet w pewnym momencie scenariusz nie ukrywa, czy dialog nie ukrywa, że to jest jakieś rozwiązanie z podcastu. Znowu słuchałeś tego podcastu, proponujesz mi tutaj reset, odgrywanie ról i tak dalej. I tylko, że robi to sprytnie i mądrze. I ja bym powiedział, że nawet momentami wzruszająco. A wszystko, co ostatnio wychodzi tu od Seta Rogena, który miejscami już wygląda jak ten dziadek z filmu Up. Jak się zacietrzewi, jak tą dolną wargę założy na górną, zmarszczy czoło i okulary mu się zsuną, no to wygląda jak ten dziadeczek z Pixara animacji. Ale jest nadal słodki i uroczy i nawet jak popełni jakąś gafę, to mu się wybaczy. Edward Norton jest czarujący, choć czasem właśnie wydaje się, że no sztuczny, phony, można by powiedzieć. Penelope Cruz pełna uroku, a Olivia Wilde taka neurotyczna w tym filmie, ale też może się podobać. No taki...
0: Jak chcecie obejrzeć jakąś dobrą obyczajówkę, to wybierzcie się od piątku do kin na zaproszenie. Mi się ten film podobał trochę mniej, ale nie powiem, żebym spędził zły czas w kinie. Tylko to był właśnie ten... Możliwe, że ten film mi się nie podobał tak do końca, dlatego że to był właśnie ten pokaz, kiedy w multiplexie trafiłem na nieklimatyzowaną salę.
1: Och, nie.
0: I to było w niedzielę.
1: No tak.
0: Albo w
1: poniedziałek. Poczułeś się jak Seth Rogen w pierwszych scenach tego filmu, kiedy musiał pedałować po ulicach San Francisco, pod górę, na rowerze składanym.

rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no.

0: Oczywiście.
1: Panie Filipie, panie Tako, ale ten utwór to trzeba zaktualizować po 10 latach, bo gdzie tam dworzec Wileński, Rondo Daszyńskiego? Poproszę jeszcze jakieś zwrotki o stacji szwedzka. Poproszę zwrotkę o księcia Janusza. Tyle wspaniałych rymów można dodać
2: będzie.
1: Do Janusza.
2: Myślę, że będzie. Myślę, że nie musisz prosić.
1: No czekam na to, czekam.
2: Teksty same się piszą.
1: Płocka. Jakie tam jeszcze mamy stacje dodane od czasu?
2: Olbrachta. Jest Olbrachta, jest księcia Janusza.
1: Olbrachta? Nie ma takiej stacji Olbrachta.
2: Nie ma?
1: Nie ma. Młynów jest.
2: A, Młynów.
1: Potem
2: no,
1: jest
2: butle płynów. W ruch wprawiam. Ursynów i Młynów. No, niech będzie.
1: Czy to Ursynów? Nie, myli mi się, że to Młynów. Ale
2: czy tu mieszka Szlachta? To następna stacja Olbrachta.
1: Nie ma takiej.
2: Nie ma?
1: A, no nie ma stacji.
2: Księcia Janusza, o.
1: Księcia Janusza jest. Już się zmuszam,
2: już
1: ale...
2: się cieszy dusza. Już sobie prawie w domu. Księcia Janusza.
1: Czyli mówisz, że zestarzał się trochę rymowo ten kawałek?
2: Tak, wszędzie dookoła betonowo, stacja metra Bemowo, tam ratusz Bemowo, niech będzie. Tak, jak usłyszę te rymy na płycie, to was podliczę.
1: Już mnie boli głowa, następna stacja Lazurowa.
2: Oh yeah. Piszcie, proszę
1: bardzo.
2: No ale
1: koniec lipca, za chwilę znów zima. To jest ten fragment, który wszyscy pamiętają z tego utworu.
2: Z czym się rymuje wasza stacja albo wasz przystanek autobusowy najbliższy? Obiecujemy, że nie powiemy, kto gdzie mieszka, tylko przeczytamy te rymy.
1: A jakie my tu mamy przystanek? Jak się nazywa ten, co tutaj jest? On się nazywa Buf, czy on się nazywa Dobra?
2: Buf.
1: Jesteś pewien?
2: Nie jestem pewien, ale zaraz ci powiem. Tutaj odpalam taką aplikację, która mówi, jaki przystanek jest najbliższy tobie.
1: A zobacz, ktoś ci rym wysłał do księcia Janusza.
2: Księcia Janusza w gębie susza? Na szczęście...
1: Do rymowania się zmuszam.
2: Tak. Czekaj, o tutaj jest. Cyku pyk. Wyszukaj przystanek, na którym jesteś. Pozwól. Dobra, 55-66. Nie, czekaj.
1: Dobra, niestety rymuje się tylko z Bobra.
2: To jest wspaniały rym.
1: Ewentualnie z czym się jeszcze rymuje dobra?
2: Dobra. Dobra z dobra się rymuje.
1: No, to też dobry rym. Dobra. A, też taki był utwór.
2: Kiedyś. No był. No. Golden Life chyba się nazywał.
1: Ten nie wiem. Nie na naszej antenie.
2: Karowa jest jeszcze tutaj niedaleko. Dlaczego mi pokazuje, że... Nie, no dobra. Czekamy na Eminema polskiego, który nam zrymuje przystanek Dobra.
1: No, z Bobra się rymuje.
2: Kobra.
1: O!
2: Kobra, śmobra. Drigiri Bobra, Drigiri Beba. Każdy dobrze wie, czego najbardziej mi potrzeba. Autobus numer 167. Czy inny. 188. Lazurowa.
1: A jeszcze Stadion Narodowy jest, tak, taka stacja jeszcze nam doszła. Centrum Nauki Kopernik, o tutaj to było.
2: Ale Narodowy to chyba jest, tam kupowało się Eminema album nowy, to nie w Tako?
1: A tak, masz rację, tak.
2: Stacja Narodowa.
1: Bo Wileński, tak.
2: Ale tu słuchacze wysyłają po prostu najbliższe swoje stacje i sobie rymuje. Na koncercie była zaktualizowana wersja na Narodowym.
1: Okej. Słuchacz pisze, że ta, czyli Tako ma zaktualizowaną wersję tego utworu, to prosimy o nagranie w takim razie, panie Takosławie.
2: O, to widziałem, że ktoś prosił, nie dzwoń, proszę do nas, słuchaczu, tutaj nie odbierzemy teraz na WhatsAppie.
1: Katapulta czerwona.
2: Piciu! Widziałem takie ogłoszenie na Facebooku, ktoś poszukiwał, czy ktoś ma nagrane całe intro z koncertu Dawida Podsiadło.

0: tego wzruszającego utworu na intrze i pomyślę sobie tak, tak właśnie łezka mu kapnie na deskę, że tak, byłem tam i było ekstra, a teraz jestem tu i muszę wziąć się w garść.
1: Jezu, Grzesiek, jakie tutaj posępne myśli przychodzą ci do głowy. Przerywam ten potok myśli utworem Chained Status, Homework.
2: Three five seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Tree lean, Molly in my bag. Where you

Dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nami.

0: Dobra, to już wiemy, bo nam wysłaliście bardzo dużo wiadomości, że już jest zaktualizowana wersja utworu Następna Stacja Taco Hemingwaya, tylko jest na razie w wersji koncertowej, którą...
1: Posłuchajmy, bo to jest wysoka jakość dźwięku, to jest Stadion Narodowy. A, no. Ale tak? Zrozumiałeś cokolwiek? Bo to jedną kwestią jest, zastanawiam się, jakiej jakości jest to nagranie. Czy to jest wina telefonu, który nagrywał?
0: Obawiam się, że to wina Stadionu Narodowego, na którym Taco grał tę zaktualizowaną wersję utworu Następna Stacja.
1: Więc o ile znasz numery Taco na blachę i wiesz, co on w tej chwili właśnie rapuje, no to spoko, możesz się cieszyć, że jest ten artysta, słyszysz intonację, słyszysz flow, słyszysz, że się jakoś tam emocjonuje i jest to dla ciebie przeżycie, ale jak on mówi, teraz posłuchajcie, bo nagrałem, bo mam dalszą część tego ikonicznego numeru i przeczytam wam teraz super zwroty i słyszysz
2: Płocka, Kopernik. Narodowy
0: Taco. Niestety taka jest specyfika koncertów na Stadionie Narodowym, między innymi dlatego na nie nie chodzę.
1: Znaczy, rekord video! Rekord video! I wyślę do chłopaków z wtorku, jak będą się mylić, że Taco nie nagrał. Że Ejwoj nagrał i jakby ktoś mi kazał przepisać tekst z tego
0: ale zobacz,
1: nagrania.
0: Ale słuchacz, który nam to wysłał, a to słuchaczka chyba w zasadzie, nie wiemy w sumie, pisze, że cały koncert był fatalny pod względem jakości dźwięku. Ale były napisy na telebimach, słuchaj.
1: To jest stadionizacja polskiej muzyki, ja na to nie daję zgody.
0: O, przypomniałeś mi coś. Miałem wam puścić młody polski zespół jazzowy.
1: O, tu jakość dźwięku nas zaskoczy, natomiast...
0: Chcesz posłuchać młodego polskiego zespołu jazzowego?
1: Tak, to jest nadzieja polskiej muzyki, bo jazz...
0: No więc jest moda na ten młody polski jazz. Mhm. I jest taki zupełnie nieznany polski młody jazzowy zespół na Włodź.
1: Można to powiedzieć, bo poza nazwą, że o prawie po każdym polskim jazzowym zespole. Nowy, młody, nieznany polski jazzowy zespół.
0: To ty kupiłeś moją płytę. I ja znam zespół na Włodzi głównie dlatego, że tam gra moja koleżanka. O, zobacz, to ona tutaj.
1: A, no.
0: I na flecie tam gra, więc jak usłyszycie solo na flecie, to właśnie będzie moja koleżanka. Ale w sumie jest całkiem spoko ten zespół, więc pomyślałem, że wam puszczę. Nie tylko dlatego, że to moja koleżanka, ale powiem ci, że wyróżniają się wśród tych młodych polskich zespołów jazzowych, że nie próbują grać hip-hopu. Jak wiele innych młodych polskich zespołów.
1: Bo nie mają rapera.
0: No nie mają, jeszcze się nie doczekali. I oprócz tego, że nie próbują grać hip-hopu, to jeszcze mają wokalistkę i grają taki jazz, że ktoś śpiewa.
1: Słuchaj, powiedz tej koleżance, że my jesteśmy gotowi.
0: Na co?
1: No, żeby tam położyć jakieś dobre linie.
0: A, że my byśmy rapowali? Tak. Nie, ja to nie wiem.
1: Dobra kobra.
0: Dobra, to jest zupa z bobra. Więc na pewno macie teraz 7 minut, jest 9:17, więc aktualnie idealna pora, żeby posłuchać jazzu. Młody polski zespół jazzowy i jego wydany utwór kilka dni temu, bo 25 czerwca. Utwór się nazywa Mija Czas, zespół się nazywa Na Włodź. Polecam. A co się rumuje z Na Włodź? Zdecydowanie. Oni już znaleźli rapera. Ja Płoć. Już ich znalazłem. Oczywiście, Płoć i Na Włodź to byłby idealny duet. Więc mogę was połączyć, bo znam i Płocia, i zespół Na Włodź, a przynajmniej 1/5 zespół Na Włodź.
1: Płocia i Na Włocia.
0: Teraz będzie zespół Na Włodź solo. Jeszcze raz powiem, w kawałku Mija Czas. Młody polski jazz, nieznany szeroko w ogóle nikomu, więc teraz wy go poznacie. Coś tam się zaczyna powoli w tle, taki delikatny ten utwór. Słyszysz coś tam już?
1: Jest. Nachodzi.
0: Gra.

0: I na tym outrze utworu mija czas młodego jazzowego polskiego zespołu na Włoć, chyba krakowskiego nawet można powiedzieć. Się będę żegnał, ja się nazywam Tomek Kutera, dzięki za uwagę, jestem tutaj we wtorki od 7 do 9.30.
1: O, dzięki Tomek, ja też się będę powoli żegnał, ja tylko jeszcze zapowiem wiadomości i też będę zmykał do spraw codziennych. Ja się nazywam Grzegorz Koperski.
0: Dobrze, no to jesteśmy razem we wtorki od 7 do 9.30. Tak mija jest. Czas się ten utwór nazywał, nam też miło minął czas z wami dzisiaj.
1: Szalenie.
0: Do usłyszenia za tydzień w takim razie.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Godzina 9:29 i 59 sekund, 9:30 już teraz. W studiu jest już Łukasz Górski, który dla Was przygotował serwis wiadomości.
5: Akademickie Radio Campus.
6: W serwisie prezydent USA o planach wobec Iranu, remont dworca Warszawa-Gdańska zakończony oraz epidemia eboli w Afryce.
5: Wiadomości.
6: Donald Trump wypowiedział się na temat dalszych planów negocjacji z Iranem. Spotkanie w Dosze będzie ważne albo nieważne. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie wygrywamy ten konflikt militarnie. Nie możemy dopuścić, aby Iran miał broń nuklearną i do tego nie dopuścimy. Zresztą sami się już na to zgodzili. Tymczasem z Bliskiego Wschodu dochodzą kolejne niepokojące wieści. Dzisiaj rano dwóch członków irańskiej Gwardii Rewolucji Islamskiej zostało zabitych na zachodzie kraju. Motywy sprawców pozostają nieznane, jednak według irańskich mediów atak miał charakter terrorystyczny. Władze w Teheranie dalej nie potwierdziły też udziału w dzisiejszym spotkaniu w Katarze. Polskie linie kolejowe zakończyły budowę 180-metrowego przejścia podziemnego pod torami stacji Warszawa-Gdańska. Powstała z niemal półrocznym opóźnieniem inwestycja, umożliwia sprawne przesiadki do komunikacji miejskiej. Nowe przejście zdobi ponad 500 metrów kwadratowych murali. Jest także objęte całodobowym monitoringiem. Kosztująca 80 milionów inwestycja jest ostatnim elementem szerszej przebudowy dworca gdańskiego, który na czas planowanego remontu Warszawy Wschodniej przejmie część ruchu kolejowego. Wiadomość z ostatniej chwili. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało umorzone. Mowa o aferze, która wybuchła w 2019 roku i dotyczyła budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. W sprawie zamieszani mieli być czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz srebrna spółka ZOO. Jeszcze 9 czerwca tego roku do prokuratury wezwany został Jarosław Kaczyński. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga zbiera tragiczne żniwo. Władze tego afrykańskiego państwa poinformowały, że odnotowano już ponad 1000 przypadków tej choroby. Nie żyje też co najmniej 377 chorych. Epidemia trwa od miesiąca. Przez ten czas nie udaje się jej skutecznie opanować, mimo wysiłku wielu organizacji międzynarodowych. Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną chorobę, która często kończy się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią oraz innymi wydzielinami zakażonej osoby.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: To Rock FM. Wanna wait 0.9. It's that feeling.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Campus. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: Jest 10:36, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Serwis akademicki.
0: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wystawę pod tytułem Oblicza nauki. Nowoczesność w badaniach Stanisława Staszica.
2: Mamy 3 wystawy na kampusie, a do tego jeszcze mamy rewelacyjną instalację artystyczną dotyczącą Staszica w holu Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w holu Pałacu Tyszkiewicz Potockich. No to serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Część z tych rzeczy będzie trwała do końca tego roku, część niestety zniknie. Także proszę się spieszyć, nie odpuszczać tematu.
0: Mówił profesor Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomniana wystawa potrwa do 1 sierpnia. 11 czerwca o godzinie 18 w Galerii Dobra, czyli sali wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, rusza wernisaż wystawy E/A, reprezentującej prace graficzne Agnieszki Lech-Bińczyckiej, Jana Szmatłocha oraz Szymona Prandziocha. Autorów prac łączy przywiązanie do techniki druku wklęsłego we wszystkich jego odmianach. Wystawę można odwiedzać od 12 czerwca do 5 lipca, od środy do niedzieli w godzinach od 14 do 19. Poza tym studentom przypominamy, że na Uniwersytecie Warszawskim od wczoraj trwają wakacje letnie. Do 9 lipca można także zapisać się na studia na naszej uczelni. Już jutro w Warszawie rusza 6. Kongres Statystyki Polskiej. Jego organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny. Stąd też podczas wydarzenia zostaną poruszone takie tematy jak dzietność, ubóstwo, inflacja, rynek pracy, migracja czy cyberbezpieczeństwo. W debacie wezmą udział Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS. Wydarzenie potrwa 2 dni. Szczegółowy program dostępny jest na stronie kongres.stat.gov.pl. Budowa monumentalnych grobowców ponad 5,5 tysiąca lat temu wcale nie niszczyła pierwotnych lasów. Wynika to z badań Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Groby kujawskie, czyli monumentalne grobowce, są charakterystyczne dla kultury pucharów lejkowatych epoki kamienia. Występowały one na terenach prawie całej Polski. Zintegrowanie danych archeologicznych z zaawansowaną rekonstrukcją paleoekologiczną pozwoliło nam po raz pierwszy w tej części Polski tak precyzyjnie odpowiedzieć na pytania o rolę ognia na puszczańskie ekosystemy w neolicie. Badania osadów jeziornych Soboty pod Poznaniem zostały opublikowane w Journal of Archaeological Science. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
1: Radio Campus. Same sztosy.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. A? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na lądoper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Z internetu korzysta 81% polskich dzieci i nie mowa tutaj wcale o licealnej młodzieży, a o osobach w wieku od 7 do 14 lat. To jeden z wniosków z nowego raportu Internet Dzieci, o którym Kubie Łasickiemu opowiedziała profesor Anna Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji Polskie Badania Internetu.
2: W przypadku dzieci tutaj kłopotem jest to, że one mogą się w internecie natknąć na różne szkodliwe treści, zwłaszcza na platformach, ponieważ tam te treści są przede wszystkim, znaczy nie są tak mocno moderowane. Co więcej, te platformy działają tak, że bardzo szybko, jeżeli się założy konto i się na przykład określi, że ono ma 13 lat, tak zrobił zespół ministra edukacji we Francji, założyli konto na TikToku, założyli konto nastolatka i zaczęli obserwować, co się dzieje, jakie treści się pojawią jako proponowane. No, okazało się, że tych treści szkodliwych było bardzo dużo już na samym początku. Że tutaj ten algorytm działał tak, żeby przykuć to hipotetyczne dziecko do ekranu, nawet wyświetlając mu rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe.
3: Ja trochę inaczej patrzę na to, może przez to, że sam się wychowałem w internecie już w czasach, w których on hulał, sam trafiałem na takie rzeczy, jakoś wyrosłem na normalnego człowieka, plus no każdy z moich znajomych dokładnie tak miał i nie sądzę, żeby to jakoś bardzo źle na nas wpłynęło, plus ostatnio też polscy dziennikarze, chyba TVN-u, zrobili podobny eksperyment i zaczęli się tam krzyczeć, że to są szkodliwe treści na zwykłych memach, które po prostu były w ogóle nieszkodliwe według mnie, ale na razie chciałbym to zostawić, może do tego wrócę. W takim razie, bo mówiliśmy o tym czasie, że można za dużo go spędzić i na różnych platformach, to ile czasu te nasze polskie dzieci spędzają przed smartfonem w internecie i z jakich najczęściej platform korzystają?
2: Dużo czasu, to jest, z tego co pamiętam, to jest ponad 4 godziny dziennie. Dorosły internet to jednak spędza tego czasu mniej. I też głównie są to serwisy społecznościowe, komunikatory, serwisy wideo. Dwa serwisy, TikTok i YouTube. Też sporadycznie Facebook, tam dużo czasu nie spędzają, a tam raczej wchodzą na krótsze momenty. Prawdopodobnie dlatego, że to jest też serwis wykorzystywany w komunikacji przez chociażby szkołę, czy w jakiś sposób związany ze szkołą.
3: No, Facebooka to raczej dzieci używają tylko do Messengera, ale już sam ten feed, sama tablica Facebooka jest mniej interaktywna niż Instagrama czy TikToka, więc dzieci raczej z Facebooka już nie korzystają, tak mi się wydaje.
2: Chłopcy siedzą na Twitchu, wiadomo, gry, to też jest bardzo mocno wykorzystywany serwis. I do tego komunikatory, czyli WhatsApp, czyli Messenger, to też są narzędzia, z których korzystają dzieci. I Snapchat, jako taki serwis podobny do TikToka.
3: Ale króluje chyba najbardziej TikTok, prawda?
2: Zdecydowanie, tutaj mamy też najdłuższe czasy użytkowników. I to też jest tak, że dzieci z tych serwisów korzystają, właśnie nie widać z naszych danych, że korzystanie spada podczas godzin lekcyjnych. Pewnie dlatego, że część szkół ma już regulaminy, które zabraniają korzystania ze smartfonów na lekcjach. Natomiast najbardziej intensywne korzystanie jest w domu po szkole. Niektóre dzieci potrafią po prostu od tej 14-15, jak wrócą z lekcji, do 22 non-stop uruchamiać jakieś serwisy.
1: Cała rozmowa z profesor Anną Miotk o tym, jak wiele czasu polskie dzieci spędzają w internecie, jakie zagrożenia też tam na nich czytają, wleciała właśnie do podcastu Campus Nauka i tam jej w całości posłuchacie. A tymczasem muzykę z Wielkiej Brytanii Blood Orange i Essex Honey.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Reklama.

0: Kampus Główny.
1: To był Envy i My Heart, czyli moje serce, a my wracamy do przeglądu wieści ze świata nauki. Na stronie internetowej Gazety Wyborczej artykuł Kaspra Kalinowskiego o przemianach, jakie zachodzą w słownictwie używanym w piosenkach w kilku społeczeństwach. Mowa tutaj o świeżym badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym PLOS ONE, którego autorzy przebadali teksty piosenek w kilku krajach z ostatnich 50 kilku lat. Mowa tutaj z jednej strony o Stanach Zjednoczonych i Niemczech, które są społeczeństwami bardziej indywidualistycznymi, a z drugiej strony o Japonii i Hongkongu, które na płaszczyźnie wartości zdecydowanie prezentują się po tej kolektywistycznej, wspólnotowej stronie. Naukowcy dostrzegli, myślę, że to też jest taka obserwacja, którą łatwo jest każdemu dostrzec, że w piosenkach, w społeczeństwach, zwłaszcza takich bardziej indywidualnych, także tym naszym, coraz częściej pojawiają się teksty skoncentrowane na osobie, która tę piosenkę śpiewa, na podmiocie lirycznym, wracając do terminologii szkolnej. No i okazuje się, że stosunkowo łatwo to zmierzyć. Naukowcy sprawdzili mianowicie, jak często w piosenkach w tych czterech krajach, w tych czterech społeczeństwach pojawiają się zaimki w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli jak w przeboju Beatlesów jeszcze sprzed 50 kilku lat, I'm me mine. Wyniki w pewnym sensie nie są zaskakujące, ponieważ naukowcy dowiedli, że w tych bardziej indywidualistycznych społeczeństwach Niemiec i Stanów Zjednoczonych coraz częściej i to w znaczący sposób są używane właśnie tego typu zaimki koncentrujące się na pierwszej osobie, koncentrujące się na sobie i świadczące także o pewnym egocentryzmie, który przez te piosenki przebija, które może być także symptomatyczne dla tych bardziej indywidualistycznych społeczeństw. Wiadomo było już ze wcześniejszych badań, że poziom egocentryzmu, ale także poziom narcyzmu w społeczeństwach wiąże się często z poziomem rozwoju ekonomicznego. Natomiast najwyraźniej te społeczeństwa, w których wartości wspólnotowe są zakorzenione silniej, takich jak społeczeństwa Japonii czy Hongkongu, na ten efekt są odporne, ponieważ gdyby przyjrzeć się wykresom prezentowanym w artykule w czasopiśmie PLOS ONE, no to liczba właśnie takich bardziej egocentrycznych tekstów w zasadzie od 1970 roku się nie zmienia. W artykule na stronie Gazety Wyborczej przeczytamy z kolei jeszcze o kilku ciekawych badaniach nad tekstami piosenek, więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć na przykład, czy piosenki w tych społeczeństwach stają się raczej prostsze, czy bardziej złożone, to tam właśnie was odsyłam.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną jest Aleksandra Barejko, archeolożka i doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, która prowadzi razem ze swoim zespołem badania archeologiczne na Pojezierzu Mrągowskim. Cześć, Ola.
2: Dzień dobry wszystkim. Cześć, serdecznie witam.
1: Mazury kojarzą nam się raczej z miejscem, gdzie możemy pojechać w wakacje na żagle, a nie z wykopaliskami. Co ciekawego można odkryć na Mazurach?
2: Ojej, jakby tak opowiadać, to rzeczywiście nie starczyłoby nam czasu antenowego. Jednak Mazury mają to do siebie, że są wyjątkowe. Wyjątkowe z kilku względów. Przede wszystkim zawsze odróżniały się pod względem kulturowym. Mieszkańcy posiadali swoje zwyczaje. Mówimy nawet o dzisiejszych Mazurach. Prawdziwych, którzy jeszcze pozostali, kultywują swoje dawne tradycje, czasem język. Jeżeli chodzi o archeologię, to była tam kolebka plemion, które rzeczywiście stworzyły swój własny konglomerat i tworzyły własną kulturę. Przede wszystkim już od wieków przed naszą erą, jak się uczyliśmy na mapie, na osi czasu w szkole podstawowej, to jest rzeczywiście jeszcze przed tym zero, przed Chrystusem, zanim się zanim rzeczywiście pojawiło się to w podręcznikach od historii w szkole podstawowej.
1: Ty akurat prowadzisz badania na kilku konkretnych stanowiskach tam na Pojezierzu Mrągowskim. O jakim okresie mówimy w tym wypadku i kto tam wtedy mieszkał?
2: Ja rzeczywiście koncentruję się w swoim projekcie, ale tak naprawdę też w pracy doktorskiej na trzech takich głównych stanowiskach mówimy o mikroregionach, czyli takich rzeczywiście obszarach, które są skoncentrowane wokół jakichś miejsc centralnych. Mówimy tutaj na południu najbardziej Pojezierza Mrągowskiego, czyli cmentarzysko w Miętkich. Jest ono znane przede wszystkim z tego, że wykopano tam niesamowicie wielką liczbę grobów. Jeżeli my mówimy o 800, to myślimy już o dużym cmentarzu, a tak naprawdę jeszcze cały czas te groby się tam znajdują. Drugim stanowiskiem jest Kosewo, które jest w tym momencie najbardziej za to na wschód. Ono jest późniejsze, jest mniejsze, natomiast bardzo jakby ma zawężony okres czasowy funkcjonowania. I najbardziej na północ z takich znanych stanowisk, czyli Samławki. Samławki nie były badane wcześniej, więc są unikatowe pod tym względem, a jednocześnie odróżniają się też od innych cmentarzy ze względu na to, że są na peryferiach. Jeżeli chodzi o okres, to mówimy tutaj o tak zwanym okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Okres wpływów rzymskich to jest taki moment od zera na osi czasu, po mniej więcej IV wiek i potem okres wędrówek, który delikatnie wchodzi aż w niektórych wypadkach aż po VIII wiek, tak jak mamy już w niektórych innych krajach wikingów.
1: Czyli cały czas mówimy o tym okresie przed Mieszkiem, przed tym jakimś pierwszym państwem polskim, także już nie mówiąc o tych Prusach w wydaniu krzyżackim. Jest to okres, o którym nie uczymy się w szkołach w ogóle.
2: Nie, bardzo ubolewam nad tym, ponieważ historia Polski nie Polski jako samej w sobie, ale terenów, które znajdują się rzeczywiście w granicach Polski sięga dużo, dużo wcześniej. Mamy tutaj rzeczywiście takie ludy, których nie wspominamy. Nie są wspominane często w podręcznikach. Chociaż, jeżeli mówimy o Prusach Wschodnich, to myślimy o Prusach, a jak o Prusach, to myślimy o hołdzie pruskim, bądź wcześniej o drzwiach gnieźnieńskich i tych nieszczęśliwych, a tak naprawdę wojowniczych ludach, które niestety zabiły świętego Wojciecha. Więc to są jedyne skojarzenia, jakie możemy mieć z tymi terenami. Jednak ja staram się zawsze edukować. Mieliśmy nawet projekt dla dzieci niedawno, dla przedszkolaków, o uczeniu ich o archeologii, naprawdę takiej najbardziej, najbliższej ich otoczeniu. I widzimy już rzeczywiście postępy i rzeczywiście i rodzice, i wychowawcy widzą, że dzieci są tym zainteresowane.
1: O tym, czego udało się dowiedzieć o ludach zamieszkujących Pojezierze Mrągowskie jeszcze w V, jeszcze w VI wieku z Aleksandrą Barejko porozmawiamy już za moment.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Campus. 97,1 FM.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z Aleksandrą Barejko, archeolożką prowadzącą badania na Pojezierzu Mrągowskim. Badania nad ludami, które w tym miejscu na obecnych polskich Mazurach żyły jakieś 5 wieków po Chrystusie. Co było celem tych badań?
2: Ja chciałam się rzeczywiście skupić na aspektach, które są pewnego rodzaju tematem tabu. Mówimy oczywiście o śmierci. I archeologia jednak opiera się na tym, na podstawie tego, jak ludzie wyprawiani byli w zaświaty, tak to możemy nazwać, tak na ich podstawie kultury materialnej, czyli różnych przedmiotów, które się znajdowały w pochówkach, można określić, jak ich życie funkcjonowało na co dzień. Jednak dla mnie tym tematem były przede wszystkim rytuały związane z pogrzebami. Tutaj oczywiście archeolodzy często koncentrują się na takich tradycyjnych rzeczach, jak właśnie elementy ubioru, na ceramika, czy inne przedmioty jakby materialne i starają się jakby określić typologię, przynależność. Ja raczej odeszłam od tego i chciałam przejść do kultury, jakby do wątków symbolicznych. Jakby takie określanie archeologiczne trochę jest oderwane od tego, jak ludzie rzeczywiście funkcjonowali. I dzisiaj śmierć jest rzeczywiście traumatyczna. Jakby nie widać tego we wszystkich opracowaniach archeologicznych, więc chciałam się skupić właśnie na tym aspekcie symbolicznym. Jednocześnie nie wiemy nic na temat wierzeń Bałtów, bo tak możemy powiedzieć o tych plemionach, które zamieszkiwały wtedy te tereny ogólnie. Na pewno korzystali z takich naturalnych, przyrodniczych wyróżników. Księżyc, słońce, ziemia. Patrzymy na Mazury, więc myślimy jeziora, czyli woda. I tutaj chciałabym rzeczywiście skupić się na tym, jak te warunki przyrodnicze, które ich otaczały, mogły wpływać na to, jakie były ich zwyczaje w danym okresie.
1: No właśnie, czy mieszkańcy tych terenów mieli jakieś szczególne podejście, sposób pochówku, który odróżniałby ich od innych albo znanych nam bardziej kultur?
2: Przede wszystkim ludność z obszaru w ogóle Pojezierza Mazurskiego i jakby i sąsiednich mezoregionów kultywowała obrządek ciałopalny. Są pojedyncze przypadki grobów inhumacyjnych, czyli tak zwanych szkieletowych, ale one są naprawdę, można je policzyć na palcach jednej ręki.
1: Czyli tego, co znamy z naszych cmentarzy.
2: Jednak na naszych cmentarzach dalej jest tak, że dalej jest jednak tak, że ludzie są chowani w trumnach, są to szkieletowe pochówki, tak właśnie inhumacyjne. Co prawda coraz częściej, przede wszystkim w dużych miastach, ta kremacja jest wprowadzana. No, we wsiach i mniejszych miastach, no dalej jednak jest ten tradycyjny chrześcijański obrządek, który polega na tym rzeczywiście złożenia ciała do ziemi. Tutaj jest tak, że mówimy jednak o obrządku rzeczywiście ciałopalnym, kremacyjnym.
1: Mhm. Co w zasadzie można ten temat wyczytać z tego, co wykopujecie z ziemi, bo rozumiem, że w dużej mierze polega to na tym, że idzie w ruch szpadel, idą w ruch pędzelki i na podstawie tego, co wykopaliście, staracie się dojść do jakichś wniosków na temat tych pochówków. Jak to, co jest w ziemi, przekłada się na wasze wnioski?
2: Prawda, rzeczywiście. Pierwszym narzędziem zawsze jest szpadel i łopata. Jednak już jesteśmy w XXI wieku i dochodzą coraz to nowe metody. Już pomijam takie rzeczy jak korzystanie z dronów, czy robienie modeli 3D, które pozwalają rzeczywiście jakiś lepiej zobrazować to niż tradycyjnie rysowanie ołówkami i kredkami na kartce. Bo tak, dalej uczą się tego studenci na Wydziale Archeologii. Jeżeli mówimy już o takich rzeczach, to najważniejsza jest zawsze obserwacja. Mówi się, że rzeczywiście cmentarze były swego rodzaju rodzinne, czyli rzeczywiście przynależne do jakiejś grupy, która mieszkała w danym terenie. Ale co, jeżeli wokół jednego jeziora mamy 3 cmentarze? Czy mieliśmy aż tyle osób, które były tam pochowane? Czy to były zwaśnione rody? Czy może osoby, które ze sobą nie przepadały, a cmentarze funkcjonowały albo w tym samym czasie, albo jedno po drugim? Czy może zabrakło miejsca na którymś?
1: Rozumiem, że rodzi to wiele przestrzeni na interpretację i do tego, jak te znaleziska interpretować i jaki to ma związek z wierzeniami Bałtów, wrócimy za chwilę.

0: Jezieru Mrągowskim. Wykopaliska, które są niezwykłe o tyle, że pozwalają zajrzeć nam nieco także do zwyczajów pogrzebowych Bałtów, którzy mieszkali na tych terenach już jakieś 1500 lat temu. Co udało się dowiedzieć do tej pory na temat właśnie ich zwyczajów pod tym względem?
1: Jeżeli mówimy o badaniach, które były realizowane w ramach projektu naukowego, to rzeczywiście wróciliśmy do tradycyjnych prac wykopaliskowych. Prowadziliśmy po jednym sezonie na dwóch cmentarzyskach. Przede wszystkim po to, żeby jeszcze raz dokładnie pod kątem różnego rodzaju malutkich śladów spróbować dowiedzieć się, jak wyglądały te rytuały. Tak naprawdę to też był pretekstem do tego była obecność botanika. Właśnie, osoby z innej dyscypliny, która oprócz nadzorowania archeologa, sprawdzała też jakby obecność różnego rodzaju organicznych rzeczy, które mogły być w tych grobach. No jeżeli mówimy o ciałopalnym, to pierwsze co nam przychodzi to oczywiście drewno ze stosu pogrzebowego. Więc botanik, mój wykonawca Grzegorz Skrzyński, też zresztą doktorant, wykonywał różnego rodzaju badania, sprawdzając, jakie to drewno było wykorzystywane na przykład na stosie pogrzebowym, ale nie tylko.
0: Rozumiem, że jeśli chodzi o palenie szczątków ludzkich w rytualny sposób, to tutaj w grę wchodzą też różne rośliny, być może zioła.
1: Chcielibyśmy, tylko niestety, jak wiadomo, to rośliny i zioła na stosie pogrzebowym niestety pewnie by się spaliły, ale nie znaczy to, że różnego rodzaju nasiona nie były dokładane na przykład jako swego rodzaju dar. Wiadomo, że kiedyś jakby rzeczy, które wytwarzali ludzie, były tak samo cenne, jak i to, co posiadali. Więc poszukiwaliśmy też wszelkiego rodzaju nasion. Mamy na pewno pszenicę, to już wiem. Pszenicę, pewnie płaskórkę, czyli taką najdawniejszą odmianę, ale warto też powiedzieć, że oprócz darów takich stricte metalowych, wykonanych ze stopów metali, jak sapinki, naszyjniki, bransolety, dbane były na przykład malutkie naczynka. One są miniaturowe i przez bardzo, bardzo długi czas archeolodzy zastanawiali się, jaka była ich funkcja. Czy może były w nich przechowywane jakieś inne produkty, na przykład mleko, miód, czasami się mówi też o piwie. I to chcielibyśmy na przykład sprawdzić w projekcie. Dzięki właśnie analizom fizykochemicznym, czyli na tak zwane sprawdzanie tłuszczów, które osiadły w ściankach tych naczyń.
0: Czyli rozumiem, że zwracacie uwagę także na takie bardziej biologiczne ślady, co wydaje się rzeczywiście innowacyjne, bo zwykle jednak te badania archeologiczne kojarzyły nam się z badaniem kości. Jakie są wasze oczekiwania co do efektów tych badań nad tymi bardziej biologicznymi szczątkami?
1: Oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby te wyniki były. To wcale nie jest takie oczywiste. Patrząc na ziemię, które przede wszystkim mazurskie piaski, które są kwaśne, czyli niestety rozpuszczają wszystko, co jest możliwe, nie zachowała się przez to organika inna, taka, która nie została spalona, przez co nie utrwaliła się, nie jest już taka możliwa do zobaczenia w takich jamach pogrzebowych, ale są też takie pojedyncze rzeczy, które nas fascynują, bo na przykład na niektórych zapinkach pozostawały ślady tkanin, więc być może uda nam się w jakiś chociaż minimalny sposób odtworzyć, jak ci nasi Bałtowie się ubierali. To jest też wyjątkowe, bo te tkaniny były wkładane do popielnic, czyli do tak zwanych, do urn dzisiejszych i one na przykład nie podległy spalaniu, czyli były dołożone już później, a nie tak jak, a nie wraz ze zmarłym na stos pogrzebowy.
0: Jest to fascynujące, że po 1500 lat, tak lekko licząc, ciągle daje się pod ziemią znaleźć także takie bardziej delikatne elementy. I właśnie o tym, co udało się i co być może uda się znaleźć pod ziemią i o obrzędach pogrzebowych na polskich obecnie Mazurach rozmawiałem z Aleksandrą Barejko ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

0: To promocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Z pojezierzem Rągowskiego przenosimy się teraz na północ Australii. W serwisie naukawpolsce.pl przeczytamy o świeżym odkryciu, świeżo udokumentowanym odkryciu naukowców z tego obszaru, którzy odkryli w terenie pajęczą katapultę. Chodzi o rodzaj pajęczej sieci wykorzystywanej przez odkryty przy tej okazji gatunek pająka do wystrzelania mrówek na wysokość nawet 30 cm. Cała historia tego odkrycia sięga jeszcze 2022 roku, gdy Greg Anderson, pracownik Instytutu Badań Medycznych w Brisbane, zaobserwował arcyciekawe zjawisko polegające właśnie na niespodziewanie szybkim locie mrówki tkaczej złapanej w ten rodzaj pajęczej sieci. Wtedy właśnie badacz, nie mając kamery rejestrującej odpowiednią liczbę klatek na sekundę, badacz zarejestrował tylko wyjątkowo rozmazany obraz mrówki, jednak odkrycie było na tyle inspirujące, że już rok później jego współpracownicy spędzili kolejne 10 dni na dokładnym filmowaniu tego zjawiska przy użyciu ultraszybkiej kamery. I mówiąc ultraszybka, mam właśnie to na myśli. Naukowcy potrzebowali kamery rejestrującej nawet do 7000 klatek na sekundę. I ma to swoją przyczynę w prędkości lotu mrówki. Mrówka złapana w ten rodzaj stożkowatej, uplecionej z wyjątkowo mocnych nici pajęczej katapulty, przerywa w pewnym momencie punkt zamocowania i unosi się z przyspieszeniem sięgającym 130-krotności przyspieszenia ziemskiego. Dla kontekstu, piloci myśliwców wytrzymują przyspieszenie do około 9G. Tutaj mówimy o przyspieszeniu nawet 14 razy większym. No i mrówka chcąc nie chcąc ląduje w tym razem już jej miejscu przeznaczenia, pajęczej sieci na wysokości ponad 30 cm. O całej tej historii można przeczytać w serwisie naukawpolsce.pl, ale warto zajrzeć także do podlinkowanego tam artykułu w czasopiśmie Current Biology, w której można zobaczyć cały ten proces na nagraniu, nie tylko o nim przeczytać, więc zapraszam zarówno do zapoznania się z artykułem źródłowym, jak i tym w serwisie naukawpolsce.pl.

0: znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie, zorze.
1: facebook.com/radiocampus.

0: Kampus Główny.
1: Na koniec mam dla Was jeszcze odcinek podcastu. W ostatniej audycji Linia Wschodu rozmawiałem z Alice Lugan, autorką nowej, przybliżającej niektóre absurdy rosyjskiego państwa, książki Imperium Gniewu. Książka arcyciekawa, można w niej przeczytać nie tylko o źródłach rosyjskich nierówności i korupcji, ale też o metodach, jakie władza na Kremlu stosuje, by już najmłodszym wpajać militarystyczną wersję rosyjskiego, w cudzysłowie, patriotyzmu.
2: Rosjanom, przynajmniej uczniom w szkołach i studentom, zaleca się korzystanie z innej sztucznej inteligencji, która jest na serwisie Ruwiki. To jest taka rosyjska wersja Wikipedii. Oni sobie skopiowali wszystkie artykuły, które im się podobały z tej rosyjskojęzycznej wersji, a takie o politycznym wydźwięku sobie napisali po swojemu i uwzględnili tylko swój punkt widzenia. W tym serwisie właśnie działa ta druga rosyjska sztuczna inteligencja Ruwiki. Ją można zapytać, ale ona czerpie informacje tylko z tej części danych, które przeszły przez sito Roskomnadzoru.
1: I z tej sztucznej inteligencji można się dowiedzieć na przykład, że Związek Radziecki na Polskę wcale nie napadł, a wojna wojną nie jest, tylko specjalną operacją wojskową.
2: Tak, oczywiście ja się właśnie sama to testowałam i właśnie takie rzeczy można się dowiedzieć z Ruwiki i to nie dziwi, bo ona była uczona tylko na tych zasobach, które Roskomnadzor zaakceptował i zgodził się światu udostępniać. Ale na przykład już Alicja jest, no jeżeli możemy jakoś diagnozować mądrość na poziomie AI, to Alicja już jest mądrzejsza i tam rzeczywiście szersze spojrzenie się pojawia, bo też te zasoby, na których ona się uczyła, są szersze.
1: Kremlowska propaganda to nie tylko internet, nie tylko telewizor. Tutaj oczywiście kojarzymy bardzo dobrze na przykład wieczorne programy i groźby sołowiowe, które z ekranu telewizyjnego do rosyjskiego odbiorcy docierają, ale też szereg takich środków, które mają trafiać do młodych ludzi. I to są narracje, które w jakiś sposób mają jednak ten rosyjski nowy patriotyzm czy nacjonalizm dla nich uatrakcyjnić.
2: Tutaj trzeba wymienić Unarmię jako podstawowe takie stowarzyszenie skierowane do uczniów, do studentów. W tej chwili już ponad 2 miliony dzieci i młodzieży należy do Unarmii. To jest organizacja bardzo kontrowersyjna, obłożona sankcjami kilkunastu krajów, bezwzględnie prowojenna. I w uzasadnieniu sankcji na przykład Belgia powołała się na działalność Unarmii na Krymie. To jest ta najbardziej mroczna chyba część, ponieważ Unarmia funkcjonuje na terenach okupowanych, a jako że to jest stowarzyszenie prowojenne i promilitarne, to namawia swoich członków do wstąpienia do rosyjskiego wojska i odnotowano takie przypadki, w których Unarmia rekrutowała w swoje szeregi Ukraińców, a następnie namawiała ich do wstąpienia do rosyjskiego wojska i były takie przypadki, gdzie rzeczywiście bezpośrednio wpływała na to, że młodzi Ukraińcy walczyli przeciwko Ukraińcom.
1: Na czym w takim razie polega działalność Unarmii poza rekrutowaniem na terytoriach okupowanych także Ukraińców do rosyjskiego wojska?
2: No jest to organizacja, która wywołuje jakiś niepokój, no bo proszę sobie wyobrazić 2 miliony dzieci i młodzieży, które mówią, że gdy dorosną, to się z nami rozprawią. Z nami w sensie z wrogami z Zachodu, tak? Więc to są dzieci, to jest młodzież, które były uczone składania kałachów na wyścigi, obsługi noży bojowych, robienia zwiadu w terenie itd., itd. Przy czym część tej edukacji to otrzymują naprawdę w młodym wieku, bo pierwotnie to do Unarmii przyjmowano od 14 roku życia, a teraz to tam już przyjmują ośmiolatki i tak półoficjalnie, pół nieoficjalnie jeszcze młodsze dzieci, bo rekrutacje takie właśnie nieoficjalne to już się odbywają w przedszkolach. Więc jeżeli ktoś wpada na pomysł, że będzie uczyć ośmiolatki technik wywiadowczych, no to mamy dwie możliwości. Albo w tym kraju rządzą osoby, które są naprawdę głęboko zaburzone, albo no, służby specjalne mają w tym kraju bardzo dużo do powiedzenia.
1: Pełna rozmowa w podcaście Linia Wschodu w Radiu Campus, a w niej także o obecnym kryzysie paliwowym, który spędza sen z powiek już nie tylko mieszkańcom Krymu, ale także Moskwy. Więc jeśli chcielibyście uaktualnić swoje informacje z tej części globu, to serdecznie polecam.

Już prawie godzina 13, a to oznacza, że kończymy dzisiejszą audycję Campus Główny. Na kolejną edycję Rozmów o Nauce zapraszam już jutro od godziny 11. Ja nazywam się Max Sowalewski. Do usłyszenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Radio Campus.
4: Same sztosy.

0: Minęła godzina 13.45, jak zawsze o tej porze przenosimy się do Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Naukąt SGH.
0: Minął rok od startu słowoszału Znańskiego-Wiśniewskiego emisji Ignis i z tej okazji Szkoła Główna Handlowa zorganizowała konferencję naukową. Głównym punktem tej konferencji było podpisanie listu intencyjnego na temat powołania inicjatywy dla sektora kosmicznego dla Polski, o którym więcej oczywiście powiem później. Właśnie dlatego razem ze mną dzisiaj dr honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Jak to jest po zakończeniu misji Ignis, kiedy, kurde, nie chcę zabrzmieć, jakby to było coś złego, czy nie, ale że no, jednak chyba jest to pewien pik kariery, który i musisz też zdawać sobie sprawę z tego, że hej, jestem w piku kariery właśnie w tym momencie, zakończyło się to wszystko i prawdopodobnie, nie wiem, może nie myślisz w ten sposób, nie spotka cię nic tak dobrego jak właśnie lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czy w ogóle jest takie poczucie w tobie, że już nic lepszego dalej nie będzie?
2: Dlaczego to musi być pik kariery? Ja myślę, że są kolejne cele i mogą być kolejne cele, wyznaczam sobie kolejne cele do osiągnięcia. Oczywiście jest to ten moment bardzo dużego zainteresowania i społecznego, i zainteresowania w Polsce, które zaobserwowałem de facto wracając do kraju. Mm-hmm. Nie widziałem oczywiście tego zainteresowania na orbicie. Poleciałem na orbitę wykonywać swoją pracę. Jestem inżynierem, jestem naukowcem. To ta część, która dla mnie była najważniejsza. To wykorzystać wszystkie moje kompetencje i to, do czego zostałem wyselekcjonowany, żeby wykonać swoją pracę jak najlepiej. I tak, no w pewnym sensie jest to taki duży cel do osiągnięcia. Natomiast myślę, że musimy sobie zdawać sprawę, że każdy z nas w swoim życiu wyznaczamy sobie cele. I jak osiągamy pewien cel, to może pojawić się rzeczywiście taka pustka i pytania, co dalej.
0: No, czy było to samo u ciebie? I skoro tak, to musisz mieć jakiś kolejny cel w swojej głowie.
2: Ja oczywiście staram się nadal realizować i inżyniersko, i w technologiach kosmicznych, i jako astronauta. Być może kiedyś w przyszłości będę pracował nad misją kosmiczną albo jako osoba, która już była w kosmosie i może przygotowywać kolejne generacje ludzi, astronautów, moich kolegów z korpusu do ich misji kosmicznych, kontrybuować do tego, żeby oni mogli osiągać sukces. To jest jedna taka część. Dzisiaj jako inżynier pracuję w Europejskiej Agencji Kosmicznej, buduję i recenzuje księżycową stację kosmiczną, która nazywa się Gateway. Ten projekt w tym momencie został, nie będzie kontynuowany, natomiast my w Europie nadal budujemy sprzęt eksploracyjny i to, co jest ciekawe, stacja Gateway to jedyny dzisiaj projekt rozwijany do załogowych misji kosmicznych i to właśnie tutaj, w tym zespole są największe kompetencje w budowie załogowych platform dla astronautów. W związku z tym to jest dla mnie okazja do dużej nauki, jak również dzielenia się wiedzą operacyjną, żeby te europejskie platformy wyglądały coraz lepiej, a być może część, nawet nie być może, nie mogę się doczekać, jak część tej technologii, która dzisiaj była rozwijana dla Gatewaya, znajdzie swoje miejsce na powierzchni Księżyca, czy w programie Artemis, czy w budowie suwerennych, autonomicznych zdolności technologicznych Europy. Jeżeli mógłbym kontynuować właśnie swoją pracę do tych celów, to uważam, że to jest tak samo dobry cel, jak misja kosmiczna.
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że faktycznie dalej, bo to już minął rok od tej misji, cały czas jesteś rozchwytywany w mediach. Dobra, do tego wątku przejdę później, czy faktycznie nie zmęczył cię ten temat, ale jak słyszę, zupełnie nie. Ale nie jest to też tajemnicą, że jesteś świeżo upieczonym tatą. Miesiąc równo mija, odkąd urodził się syn.
2: No, mamy podwójną rocznicę.
0: Ma się podwójną rocznicę, to prawda. Czy człowiekowi, który był w kosmosie, czy właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, również się wtedy zmieniają priorytety w życiu?
2: Oczywiście, że tak. I mogę powiedzieć tak samo jak na stacji kosmicznej i podczas lotu kosmicznego, to jest ogromne emocje, ogromne doświadczenie, które jest zdobywane. Ja w tych momentach się wzruszam, tak samo się wzruszam podczas no, tej części stania się rodzicem.
0: Gdzie byś na skali, przepraszam, umieścił zostanie rodzicem, a gdzie na skali byś umieścił bycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? kosmicznej. Wydaje mi się, że to jest ciekawe porównanie, dlatego że sporo naszych słuchaczy może prawdopodobnie pomyśleć sobie, dobra, na stacji kosmicznej nie byłem, ale urodził mi się syn. Jak na to patrzy Sławosz Uznański-Wiśniewski?
2: No pewnie, ja nie wartościowałbym w ten sposób, które doświadczenie jest mocniejsze, które jest ważniejsze. To są zupełnie inne doświadczenia. Oba bardzo, bardzo emocjonalne, bardzo dotykające mnie jako osoby i uważam, że no, teraz niesamowicie cieszę się z założenia rodziny i nie mogę się doczekać kolejnych miesięcy i lat.
0: Musiałem oczywiście wrzucić trochę prywaty w naszą rozmowę, dlatego że jestem też bardzo ciekawy, co się właśnie u ciebie dzieje w tym wszystkim. Zaraz będę chciał powiedzieć trochę więcej o konkretach, o tym, co się dzieje, dlaczego i jaki sektor będzie rozwijany kolejny. Zostańcie z nami, zaraz do tej rozmowy wrócimy.
1: Naukąt SGH.

0: Reklama.
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Reklama.

0: na Ukąd SGH.
1: I cały czas razem ze mną Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w przestrzeni kosmicznej i doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozmawiamy z okazji rocznicy misji IGNIS i uwaga, utworzenia międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego. I jest to, pozwolę sobie tutaj przytoczyć notkę, którą mam zapisaną, interdyscyplinarna platforma współpracy naukowej, edukacyjnej, eksperckiej i organizacyjnej. Mam wrażenie, że od startu IGNIS naprawdę sporo się dzieje w ogóle w sektorze kosmicznym w naszym kraju. Coraz więcej też artykułów pojawia się w stylu polska potęga kosmiczna, polskie firmy podbijają kosmos. Zawsze patrzę na takie artykuły z takim lekkim przymrużeniem oka, bo zdaję sobie sprawę z tego, że misja IGNIS ten właśnie polski sektor bardzo mocno jednak wypromowała i ten PR stał się również bardzo, bardzo istotny. Właśnie, czy to jest tylko kwestia PR-u? Czy może faktycznie coś się ruszyło?
2: To zdecydowanie nie jest kwestia tylko PR-u. To jest kwestia twardej budowy zdolności technologicznych w kraju. Na pewno nasz sektor kosmiczny dzisiaj nadal startuje. Jest dosyć młody, rozwija się. Mamy trochę firm, które osiągają sukcesy. Mam nadzieję, że tych firm będzie więcej. Natomiast to, co jest ciekawe w technologiach kosmicznych i w ogóle w branży technologicznej, to to, że małe struktury zatrudniające 10 czy 15 osób często są w stanie konkurować z największymi gigantami rynku, którzy mogą zatrudniać kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: Tak, też słyszymy cały czas, jak pojawiają się artykuły o polskich firmach, to zazwyczaj są to małe firmy, które są jakimiś częściami dosłownie w tej wielkiej układance, czy NASA, czy SpaceX, ale to też dobrze i przebijamy ogromne korporacje w tym wszystkim.
2: Ja bym bardzo, bardzo lubię tą część w technologiach kosmicznych, tej skalowalności i w ogóle w rozwoju technologicznym. Czy firmy polskie są ugruntowane jako duzi partnerzy na arenie międzynarodowej budowy technologii kosmicznych? Dzisiaj jeszcze nie, dlatego że jest dla nas za wcześnie. Natomiast to nie znaczy, że za 5 lat tak miałoby nie być, żeby polski sektor był w pewnych niszach technologicznych liderem w Europie, żebyśmy mieli swoje własne rozwiązania technologiczne, które tak naprawdę konkurują z największymi rozwiązaniami tego rynku. I właśnie ta skalowalność i możliwość szybkiego rozwoju technologicznego po to, żeby pozyskać klientów i eksportować własną, czy licencjonować własną technologię, w technologiach kosmicznych jest ogromna. Tak jak kiedyś mogliśmy postawić stację meteorologiczną tutaj na Ziemi po to, żeby w Warszawie sprawdzać, jaka jest temperatura, wilgotność powietrza, jaki jest, powiedzmy sobie, lokalna prognoza pogody, po to, żeby zbudować te zdolności w całym mieście, kraju, na całym kontynencie czy globalnie, to były niesamowicie ogromne budżety. Dzisiaj, wysyłając jedną platformę satelitarną, jedną satelitę na orbitę polarną, jesteśmy w stanie obrazować czy badać 100% powierzchni planety jednym sprzętem. To właśnie ta globalna skalowalność daje ogromne możliwości rozwojowe i dzisiaj to widzimy na podstawie firmy SpaceX, która nie tylko rakietami, ale przede wszystkim platformą satelitarną Starlink jest w stanie dominować, ba, dzisiaj jako największa pod względem kapitalizacji rynku firma na świecie.
1: Jak to się wszystko szybko wydarzyło w ogóle na przestrzeni historycznej? Dla mnie jest to niepojęte, jak od właśnie ogromnego budżetu na stację meteorologiczną przechodzimy do naprawdę coraz mniejszych budżetów, żeby wysłać w ogóle satelitę w kosmos, że mogą sobie uczelnie na to pozwolić nawet, bo przecież uczelnie też miewają satelity w kosmosie.
2: Zdecydowanie, ba, można powiedzieć, że polski sektor kosmiczny zaczął się, pierwszym polskim satelitą był satelita uczelniany z Politechniki Warszawskiej. PWSAT-1 to był pierwszy polski satelita wystrzelony na orbitę i to właśnie studenci, którzy nie wiedzieli, że im nie wolno, nie wiedzieli, że się nie da, zbudowali satelity i pokazali sektorowi prywatnemu, że rzeczywiście możemy zaistnieć na rynku kosmicznym, a dzisiaj już możemy mówić o kilkudziesięciu prężnie działających firmach w polskim sektorze, natomiast ja mam nadzieję, że dzisiaj z tych małych, średnich przedsiębiorstw te firmy będą w stanie konkurować już niedługo, być może za 5 lat, na globalnej arenie technologicznej, budując markę naszego kraju.
0: Na Ukąd SGH.
1: Tutaj rozmowy ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Wrócimy już za chwilę, zostańcie z nami.

Zakładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

0: Cały czas razem ze mną dr honoris causa SGH i człowiek, który był w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Minął rok od misji Ignis, a ja muszę zadać jeszcze jedno ważne pytanie, które w sumie mam w głowie od momentu, kiedy dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać.
1: Naukąd SGH.
2: Jak patrzysz na teorie spiskowe po tej misji?
0: Jakie masz podejście do teorii spiskowej? No jakieś musisz mieć, musiałeś czytać wiele i na pewno jesteś z nimi zaznajomiony, więc jakie jest twoje podejście do teorii spiskowych? Choćby takiej, że nie wylądowaliśmy na Księżycu.
3: Jakie mam podejście do teorii spiskowych? No jako naukowiec i inżynier raczej postrzegam świat poprzez własne obserwacje i pomiary, które są obiektywne. I często do tej części wracam. Rzeczywiście widzimy dosyć duży rozwój, ale dosyć duże zainteresowanie coraz większe teoriami spiskowymi i postrzegam to w dwóch kategoriach. Pierwsza, to znaczy, że gdzieś my, naukowcy, system edukacji, nie wykonujemy wystarczająco swojej pracy edukacyjnej, że ludzie, którzy w przeszłości byli w stanie krytycznie patrzeć na świat i obserwować go w realistyczny sposób, tracą tą zdolność. To jest jedna rzecz. Druga część, dzisiaj świat staje się tak skomplikowany, tak trudny technologicznie, z tyloma aktorami, którzy przekazują sobie nie tylko informacje, ale budują technologię, że dla niektórych świat wygląda jak czarna magia i jest kwestią wiary. Ja bym raczej tutaj starał się postrzegać ten świat jako inżynier i naukowiec poprzez obiektywne obserwacje tego świata i analizowanie faktów.
0: Sławosz Uznański-Wiśniewski był moim gościem, drugi Polak w przestrzeni kosmicznej, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo serdecznie za znalezienie czasu, również i dla nas.
3: Super, dzięki, ja również dziękuję.
0: Dzięki.
1: Naukąd SGH.
0: I to już również wszystko ode mnie w tym sezonie naukątowym, czyli ponownie wracam do Was razem z naukowymi ciekawostkami i naukowymi tematami ze Szkoły Głównej Handlowej. Dopiero po okresie wakacyjnym, więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za cały ten czas spędzony w tej audycji w tym roku i mam nadzieję, że zobaczymy się w takim samym składzie po wakacjach. Dziękuję Wam bardzo, Kamil Kuć, do usłyszenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Dynamickie Radio Campus.
1: The Rock FM 108.9. It's that feeling.

0: To Jungle z nowym numerem The Wave i przyznam, że ta tytułowa fala mocno pasuje do tego, o czym chcemy wam do godziny 17 w dzisiejszym normalnie o tej porze powiedzieć, bo wiele z naszych zaproszeń dzisiejszych i rekomendacji ma sporo wspólnego z wodą. Otóż od najbliższego czwartku kolejna już edycja Lado w Mieście, na nią zaprosimy za kilka minut. W najbliższy weekend też super ciekawe zawody na Zalewie Zegrzyńskim, więc już bliżej wody być nie można, a nawet to, co będziemy polecać filmowo i serialowo z wodą, będzie miało odrobinę wspólnego. Kasia Wojtasik, dzień dobry, Tomek Paziewski, audycję realizuje. Zapraszamy do 17.
1: Normalnie o tej porze.

0: Kultura w mieście.
1: Nie ma lata bez lada. Takie piękne zdanie towarzyszy kolejnej już edycji festiwalu Lado w mieście, które, tadam, rusza w najbliższy czwartek w swojej, powiedziałabym, takiej właściwej formie, bo za nami już pewnego rodzaju rozgrzewka. W studiu Robert Kamionek. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziesz nam przybliżał tegoroczny program Lada w mieście. Ty pamiętasz takie lato nad Wisłą bez tego festiwalu?
2: Pamiętam takie lata, ale już coraz gorzej, bo sam zajmuję się festiwalem już od 12 lat.
1: Czyli tylko trochę krócej niż on trwa, prawda? Bo z moich obliczeń wynika...
2: Historycy nie są zgodni co do ilości edycji, tego jak festiwal się rozwijał, czy może antyfestiwal, jak lubimy go nazywać. Ale jest to, uznajemy, 17. edycja tego wydarzenia.
1: Czyli ostatnie lato bez lada to było lato 2009 czy 10?
2: 9.
1: Kiedy tak, nad Wisłą temu. Było zdecydowanie inaczej.
2: Tak,
1: trochę
2: tak.
1: Ciszej, jeśli chodzi o obecność nie hałasu wcale, tylko właśnie takich wydarzeń artystycznych, o brzmienie muzyki. To miałam na myśli. Jak opowiadasz, albo opowiadacie ten festiwal tym, którzy jakimś cudem przez te kilkanaście edycji ani raz do niego nie trafili? Że antyfestiwal to już zdążyłam wyłapać z twojej wypowiedzi.
2: Tak, antyfestiwal dlatego, że ogólnie we wszystkim, co robimy, staramy się nie być takim festiwalem komercyjnym, weekendowym. Mimo, że sami oczywiście chodzimy na takie festiwale, czy doceniamy je, szanujemy, to... No też dostrzegamy, że można robić po prostu rzeczy troszkę inaczej.
1: Bez bramek z biletami.

0: Zazwyczaj zaczyna się to niedługo po zakończeniu jakby tegorocznej edycji, poprzedniej edycji. Czy jakieś pomysły na kolejny rok już się rodzą w trakcie pracy nad edycją tegoroczną, powiedzmy. No już teraz na przykład nasz nieduży pięcioosobowy zespół już zbiera pewne jakieś pomysły czy tropy na właśnie przyszłoroczną edycję. Rzeczy, których artyści, projekty, których nie mogliśmy zaprosić w tym roku, bo nie zgryliśmy się jakby kalendarzowo, albo aktualnie nie są w trasie, czy pracują nad nowym materiałem. Już wiemy, że są gdzieś na naszej, powiedzmy, shortliście na przyszły rok.
1: A muzycznie jak sobie to wyznaczacie? Czy tak szerokie określenie jak muzyka alternatywna wam jakoś pomaga? Jakkolwiek zawęża to, co chcielibyście pokazywać podczas Lada?
0: Chyba nie myślimy o tym w taki sposób. Jakby nasze, powiedzmy, gatunkowe podejście wydaje mi się, że jest coraz bardziej otwarte. Z roku na rok wydarzenie włącza rzeczy, których może nie było w latach poprzednich, czy otwiera się troszkę bardziej na pewne gatunki.
1: Coraz więcej jazzu, coraz więcej hip-hopu u was od lat.
0: Tak, tak. No kiedyś wydaje mi się, że mieliśmy troszkę po prostu węższe tutaj podejście i też my jako zespół, czy jako po prostu ludzie słuchający muzyki się zmieniamy też przez lata i myślę, że to jakoś odzwierciedla to, co robimy.
1: Skoro mówisz, że zapełniają się, czy tworzą jakieś pierwsze pomysły a propos roku 2027, to czy tegoroczna edycja jest już tak super terminowo dociągnięta i dopracowana, bo zapraszacie nas na 10 czwartków nad Wisłą od 2 lipca do 3 września. Tak. I część tych zespołów można już połączyć z datami. Wiemy na przykład, że w najbliższy czwartek będziemy słuchać Immortal Onion i zespołu Kristen, ale jest tam też trochę takich pustych dat, więc czy wy już wiecie, co w tych pustych miejscach, a jeszcze nie mówicie, czy to się jeszcze tam procesuje?
0: Tak, wiemy już na tym etapie, kto gra kiedy, jak można sobie wyobrazić. No myślę, że każdy, kto zajmował się jakąkolwiek produkcją wydarzeń, promocją, czymkolwiek, programowaniem, może sobie wyobrazić, że praca z 10 terminami i około 20 czy nawet większą liczbą artystów może być dość skomplikowana.
1: Więc w sezonie letnim, czyli też intensywnym.
0: Dokładnie. Jednak artyści, których zapraszamy na nasze wydarzenia, no też grają na większych festiwalach, na bardziej komercyjnych wydarzeniach i musimy oczywiście to uwzględniać w naszych działaniach. Więc tak, no, wiemy już, kto gra kiedy, powoli odsłaniamy, może nawet nie tak powoli, stopniowo odsłaniamy nasz program w ostatnich dniach i jeszcze w tych dwóch nadchodzących przed czwartkowym otwarciem na naszych kanałach w social mediach będziemy jeszcze wrzucać kolejne ogłoszenia i tym samym też ujawniać coraz więcej z naszego kalendarza.
1: Warto zostać na lato w Warszawie. To jest jeden z powodów, dla których te miesiące, a dokładnie czwartkowe wieczory, mijają niezwykle interesująco nad Wisłą. Immortal Onion i Kristen na początek. Zagramy jeden z tych dwóch zespołów i za moment wrócimy jeszcze do programu tegorocznego Lada.

0: Immortal Onion. Oni też będą i to w najbliższy czwartek podczas pierwszej edycji, właściwie pierwszego wydarzenia w ramach kolejnej już edycji Lado w mieście nad Wisłą. W naszym studiu cały czas Robert Kamionek. Jesteśmy przykuci mocno do notatek, z tym, że moje są, powiedziałabym, takiej średniej długości. Roberta są dłuższe, różni nas to, że ja w swoich mam zanotowane tylko tych artystów, którzy są już oficjalnie ogłoszeni, a Robert będzie manewrował zapraszając między tymi, o których można mówić i tymi, którzy jeszcze przez chwilę muszą pozostać tajemnicą. To najpierw spójrzmy na te karty odsłonięte. Kristen i Immortal Onion w czwartek, a dalej?
1: Chcemy przez to przejść chronologicznie?
0: A możesz zaproponować dogodny dla siebie tryb. Najbardziej spektakularnie, jak się da, poprosimy.
1: Dobrze. W kolejnym tygodniu, 9 lipca, zagra Pokusa i Spooky Jay. 16 lipca, za dwa tygodnie, Luttolento i Czarna Browa. W czwarty z naszych wieczorów, tutaj będziemy mieć pierwsze nazwiska, których chyba jeszcze, które jeszcze nie zostały ogłoszone.
0: Czyli znak zapytania.
1: Mogę już je tutaj troszkę odsłonić.
0: A, czyli jednak.
1: Tak. Wystąpi zespół Ciśnienie, zespół PGR oraz raper Asifech.
0: Po tych dwóch nazwach chciałam zapytać, czy jakiś był taki polski trop tutaj słów używanych kiedyś w polszczyźnie częściej, a teraz może rzadziej, które złożyły się na program tego wieczoru?
1: Trudno powiedzieć.
0: Trudno powiedzieć, rozumiem.
1: Ogólnie polskie nazwy są, jakby cenimy tych, którzy używają ich. Myślę, że zawsze po prostu w line-upie, który no często jest jakąś miksturą przeróżnych rzeczy, zobaczyć te polskie słowa i móc się jakoś do nich odnieść po naszemu.
0: No właśnie, czy goście zagraniczni w tym roku przyjeżdżają?
1: Wspomniany Spooky Jay z Wielkiej Brytanii, Asifech to jest raper z Palestyny, który obecnie mieszka w Wiedniu. To tam jeszcze...
0: I pewnie coś z końcówki nam możesz podać, tak widziałam.
1: Jeszcze mamy projekt Eicher Schwed, mamy jeszcze artystę Obeka z Wielkiej Brytanii, ale pochodzącego z Bermudów. Mamy jeszcze DJ-kę, producentkę Brava. I kilka jeszcze nazwisk, które właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, będą ogłaszane na naszych social mediach.
0: Bo przypomnę, 10 czwartków przed nami, więc całkiem sporo zaproszonych i obecnych później nad Wisłą. A czy te mikroczęści Lada, czyli programy pojedynczych wieczorów, też są przez was jakoś specjalnie układane, czy tam już trzeba tylko pod kątem dostępności?
1: Zdecydowanie jakby patrzymy na program całego Lado jako oczywiście całość, te 20 kilka występów i jakby też imprezy DJ-skie po nich. Na wszystko patrzymy tak, powiedzmy, holistycznie i chcemy, żeby ten program po prostu był pełen, był jakby różnorodny, był złożony, uzupełniał się, ale też na każdy z tych 10 wieczorów patrzymy z bardzo bliska i poświęcamy dużo uwagi temu, kogo łączymy właśnie w takie, powiedzmy, pary, w jakiej kolejności, też właśnie które występy odbędą się na naszej głównej scenie na Placu Zabaw, na Górze, kto zagra na Barce, bo to czasem wynika oczywiście z jakiejś specyfiki występu, z kwestii technicznych, a czasami po prostu z bardziej estetycznych czy artystycznych względów może lepiej lub inaczej zadziałać w tym lub innym miejscu.
0: Dużo się dowiedzieliśmy o Ladzie w mieście i od kuchni, i od kulis, ale też dziękujemy za tę listę pseudonimów, artystów, nazwisk, którzy w czwartkowe wieczory będą nad Wisłą się pojawiali. Ja jeszcze przypomnę te dwie ważne daty, czyli 2 lipca start i 3 września koniec, a wszystko, co pomiędzy, dzieje się właśnie w czwartek wieczorem bez biletów na Placu Zabaw nad Wisłą, a potem na Barce. Bardzo dziękujemy za tę pigułkę. Robert Kamionek. Przygotowałam na koniec zespół, o którym nie wspomniałeś, ale też znalazłam go w programie tegorocznego Lada.
1: Jest kilka projektów, na które nie mieliśmy tu czasu. Moglibyśmy pewnie jeszcze tak z godzinkę posiedzieć i pogadać, ale
0: Ale zagramy przez 2,5 minuty zespół Karuzelka, też do spotkania w czwartek wieczorem na Placu Zabaw.
2: Interesuje mnie tylko randka, słyszy z nią. Kopcić, by dorównać kominom. Horyzont bez brzegów, nie chcę dobijać was. Chętnie wspominam czas, gdy lat naście. Teraz wyraźnie lepiej, coś tam jeszcze ulepiej. Coś tam trochę już mam, zawsze wysoki stan. Chociaż często sager, konfę trzymałem w łapie. Teraz pogadam sam, mam teraz poradać znać. I mógłbym wysyłać kartki, ruszyłem dupkę z wawki. Możesz wykupić z paczki, bo jesteś warty, ej. Co za typ, co po najmniejszej linii oporu. Gracie na ich zasadach, się mijacie z kontrolą. Typy są jak kasztanki, chyba spadli z drzewa. Raz do roku się ruszy. Jak wiaterek zawiewa, jak mam ciebie doceniać. Nie wnosisz, odtwarzasz schemat. Próbuj jak ja namelać. Najgłośniejszy strzelak z miotu jesteś. Szkoda, że wynika z tego, nie wiem.

0: reklama. Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. 15.30, Karolina Harzyńska.
2: Serwis akademicki.
3: Już jutro zaczynają się akademickie Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w futsalu. To pierwsza w historii edycja takiej imprezy w Warszawie i Pruszkowie. W rywalizacji weźmie udział 26 reprezentacji z 18 krajów, pochodzących z 5 kontynentów. Oczywiście nie zabraknie biało-czerwonych drużyn. Zawodnicy zagrają na halach OSIR Bemowo, OSIR Włochy oraz w hali Znicz w Pruszkowie. Mistrzostwa potrwają do przyszłej środy. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego pracuje od wczoraj w trybie wakacyjnym. Tym samym poniedziałki i wtorki otwarta jest w godzinach 9-21 z trybem bezobsługowym między 9 a 14. Od środy do piątku również otwarta jest 9-21, ale tryb bezobsługowy obowiązuje wtedy między 16 a 21. W sobotę BUF także zaprasza w przedziale 9-21, a w niedzielę 15-20 i obydwa te dni to tryb wyłącznie bezobsługowy. Takie zmiany czekają na czytelników do 23 sierpnia. Już jutro SGGW zaprasza na dzień otwarty online, który będzie poświęcony studiom prowadzonym w języku angielskim. Od 11 do 15 eksperci będą czekać na Wasze pytania. Dowiecie się wtedy, jak wyglądają poszczególne kierunki, czy możecie poznać zasady rekrutacji. Więcej informacji, jak i wszystkie prezentacje i linki znajdziecie na stronie sggw.edu.pl. Rzucenie palenia to nie tylko kwestia silnej woli. Profesor Łukasz Balwicki, szef nowo powstałego Centrum Profilaktyki Nikotynowej UCK w Gdańsku, podkreśla, że uzależnienie od nikotyny jest przewlekłą chorobą wywołującą zmiany biologiczne w mózgu. Eksperci przypominają, że z tytoniu korzysta około 1/4 dorosłych Polaków, a coraz większym problemem są także e-papierosy i saszetki nikotynowe, szczególnie wśród młodych. Dlaczego sama silna wola często nie wystarcza i jakie metody naprawdę działają? O tym przeczytacie w pełnej rozmowie na naukawpolsce.pl.
1: Korki. Trudniej teraz na pewno na S8C. Korek zaczyna się gdzieś na wysokości Broniewskiego i ciągnie w stronę Bemowa. Na czerwono również Aleja Sikorskiego, Jerozolimskie w okolicach Dworca Zachodniego i Prymasa Tysiąclecia.
4: Pogoda.
1: 31 stopni dzisiaj w Warszawie, jutro tyle samo, ale z burzami i opadami deszczu. W czwartek nieco chłodniej 26, a odczuwalne ochłodzenie od piątku 22 stopnie, aż hen w głębie przyszłego tygodnia.

0: Radio Campus. Rytm.
1: Floro?
0: Nie algorytm.
1: Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: tabletkę. Tym od tabletki jest Plawgo, człowiek, którego możecie poznać lepiej nie tylko słuchając ostatniej płyty, ale też sprawdzając fragmenty rozmowy. Odwiedził nasze studio niedawno, mówiąc o albumie. Radiocampus.fm, tam odsyłamy po całość rozmowy. Można też od razu jakoś tak spojrzeć mu trochę w oczy, a przynajmniej spojrzeć przez ekran. Odwiedźcie koniecznie kampusowy Instagram. Tam fragment tej rozmowy wpadł bardzo, bardzo, bardzo niedawno. 20 minut do 16. Oddaję głos Kamilowi Michałowskiemu.
1: Normalnie o tej porze.
2: Dominik Bachara jest naszym gościem na antenie Radia Campus. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: King of Wake Surf Poland, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wake znamy, surf znamy, a wake surf to?
3: To jest połączenie wakeboardingu z surfingiem. Od dobrych kilku lat Radek, właściciel szkółki wakesurf.pl, prowadzi zajęcia. Surfing z wakeboardingiem łączy jedna rzecz, deska i woda. Myślę, że jest to jedno z najfajniejszych połączeń. Jak ktoś jeździł na desce, jakiejkolwiek deskorolce, czy to snowboardzie, to będzie wiedział, że ta deska na właśnie wodzie jest czymś tą esencją tego, od tego się wszystko zaczęło. Więc wake surfing jest po prostu taką pasją, która łączy surfing z wakeboardingiem.
2: No dobra, ale jak to technicznie wygląda? Bo na wake'u mamy wyciąg, na surfingu mamy falę. To gdzie mamy ten mianownik, który nam to wszystko połączy?
3: No właśnie, mianownikiem jest ta fala. Zaczynamy od tego, że wyciąga nas motorówka na tej lince, dochodzimy do tej fali, łapiemy taki pik. To jest pik taki sam jak na właśnie falach na morzu, na oceanie, oczywiście troszkę mniejszy i to z troszkę mniejszą mocą, ale jest ten pik, który wyczuwamy, że fala zaczyna nas nieść. Wtedy czujemy energię fali i możemy puścić już linkę i swobodnie płyniemy za motorówką bez żadnej linki, siłą fali.
2: No dobra, technicznie wygląda to tak, że do motorówki doczepia się coś, dzięki czemu ta fala jest generowana, tak? Bo jak to wygląda?
3: Tak jest, to są specjalne łodzie przystosowane właśnie do wytwarzania takiej fali, żeby dało się pływać. Są takie mechanizmy, są obciążenia burt, żeby robić prawą falę, lewą falę, w zależności od tego, na jaką nogę pływa surfer, czy pływa goofy, czy pływa regular, czyli prawa noga z przodu, albo lewa noga z przodu, którą stroną woli sobie pływać na tej fali. Ważna jest prędkość, ważne jest właśnie dociążenie tej właśnie łodzi i jaką chcemy falę. Falę możemy robić dużą i taką wolniejszą, a możemy robić i dłuższą i szybszą.
2: Mhm. I to wszystko regulowane zarówno tym, co falę robi, ale też prędkością motorówki, jak się domyślam.
3: Tak jest, tak jest. Okay. Wszystkie ustawienia wpływają na to, jaką chcemy mieć falę i do czego chcemy ją właśnie wykorzystać. Czy do trików, czy do jakiejś innej fajnej rzeczy.
2: Jak to jest trudne w takim razie?
3: Co nie jest bardzo trudne, to jak ktoś kiedyś miał jakąś styczność z deską, to myślę, że załapie to w kilka minut.
2: Czyli nie jest taki próg wejścia jak z surfingiem, że tam trzeba jeździć na obozy i zanim się pierwszą falę złapie, to dwa tygodnie tam machać rękami i się wdrażać w to jak, co, po co, na co i dlaczego, tylko trochę łatwiej.
3: Troszkę łatwiej. Właśnie tutaj jestem od tej strony longboardowej, bo poza samym wakesurfem będzie również taki przejazd pokazowy na deskach longboardowych. To są deski customowe przeze mnie robione, długość 9-6, czyli niecałe 3 metry.
2: Czyli takie jak widać czasem na archiwalnych filmach z Hawajów, tak?
3: Klasyczne deski longboardowe, okay. Tak. To są nose ridery. To są deski do właśnie tego, żeby móc na nich przejść sobie z tego środka deski na nose i zrobić tak zwany hang five, a jak ktoś potrafi, to nawet hang ten, więc bardzo fajna sprawa i najtrudniejszą rzeczą przynajmniej dla mnie w surfingu było na samym początku po prostu zrozumienie fal. Gdzie mam się pojawić, gdzie mam być, w którym miejscu jest peak, jaką falę mogę wybrać. To niestety jest trudna sprawa.
2: No ale to kwestia po prostu oblatania się i opływania tak na dobrą sprawę.
3: Dokładnie, wypływania godzin i jeszcze najlepiej, żeby ktoś to wytłumaczył. Ale tutaj właśnie mówimy o surfingu klasycznym na oceanie czy na morzu. A za motorówką sprawa jest dużo prostsza, gdyż wyciąga nas łódź na właśnie podstawie linki. Stajemy na tej desce. Możemy ćwiczyć też i pop-up, bo możemy płynąć sobie na właśnie brzuchu na tej desce, tak jakby nas fala na oceanie zabierała i sami wstajemy, więc trening do surfingu jest super. A samo pływanie może zacząć każdy. Może zacząć osoba, która nie miała w ogóle styczności z wodą, z tymi deskami, gdyż możemy pływać w takim duecie. Więc płynie instruktor, trzyma cię za rękę i pokazuje ci, co masz wszystko zrobić, jak wyczuć tą falę, jak wstać, jak się zachowywać na tej desce.
2: No to skoro wiemy co, po co, na co i dlaczego i kto może i kto powinien, to zaraz z Dominikiem jeszcze wrócimy i opowiemy o tym, kto będzie na tych zawodach walczył i o co. Yeah.

0: Dominik Bachara jest cały czas z nami. Rozmawialiśmy o wakesurfie, ale zapowiedziałem cię też jako jednego z organizatorów King of Wakesurf Poland. Tłumacz i objaśniaj.
1: Zawody King of Wakesurf Poland są to Mistrzostwa Polski w wakesurfingu. Wypływali będą surferzy z całej Europy, najwyższy poziom, myślę, możliwy, gdyż no, są to surferzy, co właśnie zajmują się tym profesjonalnie. Będą walczyć oczywiście o nagrody, jak i o prestiż wygrania takich zawodów, gdyż no, każdy chce właśnie pokazać, zwłaszcza na shortboardach, swoje umiejętności, no i swój styl pływania.
0: Dla laika, co tam się ogląda, co się ocenia w takim razie w tych przejazdach, które będą u was na zawodach?
1: W wakesurfie chodzi głównie o triki, czyli wykonywanie różnych showwitów, różnych obrotów, różnych skoków.
0: Czyli mniej więcej to, co widzimy na wakeboardzie.
1: Tak.
0: Tudzież na deskorolce, tylko w wersji wodnej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj chodzi też o styl pływania, czyli płynność, właśnie jaką przechodzi się od triku do właśnie triku. No to wszystko się właśnie łączy. Głównie chodzi o skille, więc jak ktoś ma to w sercu, to i ma to w nogach i potrafi zrobić z tego fajny pokaz.
0: No ale przeszkód tutaj nie ma, jedyną przeszkodą jest fala, więc jakby wszystko robi się, chciałem powiedzieć, że na flacie, ale nie do końca.
1: Tak jest.
0: No ale wszystko robi się bezprzeszkodowo, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem tej fali, która będzie generowana tak na dobrą sprawę przez motorówkę. Jak daleko trzeba odjechać od Warszawy, żeby to zobaczyć?
1: 20 kilometrów na Zalew Zegrzyński. Tam mamy siedzibę wakeschool.pl w hotelu 500. Mamy tam cały sprzęt, właśnie łodzie do dostępne, jak również takie sprzęty jak airfoil, jak właśnie longboard, wake zwykły, więc możemy przetestować sobie różne możliwości i po prostu zobaczyć, co jest fajnego, co nam by pasowało i na czym chcielibyśmy pływać sobie w przyszłości.
0: No dobra, to jak ktoś chce wpaść, to wie, ale jak ktoś chce wpaść na zawody, to kiedy?
1: 4 lipca, sobota najbliższa. Od rana do popołudnia będą zawody. Około 15-16 po zawodach będą pokazy właśnie longboardingu, airfoilu i innych sportów, a po całym wydarzeniu, po ogłoszeniu wyników będzie impreza plażowa.
0: No dobra, czyli co? W sobotę widzimy się na zawodach, a widzimy się z wami też nad Zegrzem, jeśli ktoś chciałby spróbować takich no, świeższych form obcowania z deskami najprzeróżniejszymi.
1: W sobotę mamy zawody, właśnie w niedzielę po zawodach będziemy też właśnie pływać z chętnymi osobami na longboardzie. Na tą niedzielę przygotowuję właśnie 3 deski, żebyśmy sobie mogli potestować. Są to właśnie nose ridery, takie typowe longboardy. Jeszcze jest kilka miejsc, więc jak ktoś ma ochotę sprawdzić, jak to wygląda, proszę o właśnie jakiś kontakt, czy na social mediach do mnie, albo do wakeschool.pl. Odzywajcie się, jest na właśnie pewno jakieś miejsce będzie, żeby ktoś chętny mógł sobie spróbować.
0: No to widzimy się w sobotę i niedzielę nad Zalewem Zegrzyńskim. Dominik Bachara był naszym gościem na antenie Radia Campus. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i zapraszam.
2: Normalnie o tej porze.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Radio Campus. 97,1 FM.
4: Tutaj jest bardzo fajnie. Jest pełno lasów, jezioro. A tam było, jak była taka rzeczka i to była tak zanieczyszczona.
5: Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i to mi się bardzo podobają.
6: Mnie bardzo się podoba mój ogród. Koło domu.

0: bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, rowie są, jest bardzo fajnie. Teraz różne tam deski, bardzo fajnie, bardzo fajnie.

0: A to Marcin Krupa z numerem Spachaus na antenie kampusa. Mamy 5 minut po 16. Zapraszaliśmy dzisiaj nad Wisłę na czwartkowe letnie wieczory i kolejny sezon Lada w mieście, na Zalew Zegrzyński w najbliższy weekend na zawody sportowe. Przed nami kolejne zaproszenie, trochę dalej od wody, ale wciąż całkiem blisko. Kasia Rodek.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: W stacji Warszawa dzisiaj całkiem niezłe świętowanie, bo będziemy obchodzić i zapraszać Was na urodziny starówki. Ponad 150 różnych wydarzeń, 2 dni atrakcji, setki osób zaangażowanych, no i tysiące odbiorców. 73. urodziny starówki będziemy obchodzić 17 i 18 lipca. O haśle przewodnim świętowania mówi Magda Kuprianowicz, specjalistka do spraw organizacji wydarzeń, Laboratorium Miasta, Muzeum Warszawy.
3: 73. urodziny starówki odbywają się pod hasłem Starówka – fenomen odbudowy. I częściowo odnosimy się do takiego plebiscytu, który w zeszłym roku organizowało Muzeum Warszawy i Gazeta Wyborcza, który właśnie był poświęcony tematowi fenomenów Warszawy i uczestnicy, czy słuchacze odwiedzający muzeum mogli zagłosować, zaproponować, co ich zdaniem jest takim właśnie szczególnym, wyjątkową cechą stolicy. I przeróżne tam padały pomysły. Oczywiście najbardziej urocze to były nasze nurogęsi, które przemierzają Wisłostradę i wszyscy solidarnie zatrzymują samochody, aby te ptaki mogły przejść nad Wisłę.
2: Zanim przejdziemy do świętowania, do planowania tego, co można robić 17 i 18 lipca w ramach urodzin starówki, to jeszcze taki wątek historyczny. W rozmowie z Adamem Tecławem z audycji Warszawa w optyce o historii i odbudowie mówi Michał Krasuski, mazowiecki konserwator zabytków.
4: Powody były dwa, czy trzy. Pierwszy powód był polityczny bardzo mocno, to znaczy odbudowa Starego Miasta była takim zatarciem tego, co zostało zniszczone, czyli tym ostatecznym zwycięstwem. Także Warszawa, komunistyczna Warszawa, Warszawa już Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, no, na nowo istnieje jako, odradza się jak ten Feniks z popiołów i istnieje już jako nowe, ale stare miasto z tym starym sercem. Pamięta o swojej symbolice i swojej tradycji. Czyli taki bardzo mocny propagandowy wydźwięk. Innym powodem było też to, że Warszawa chciała niejako pokazać, czy warszawskie elity rządowe, czy politycy, że to centrum miasta, to historyczne centrum, to jest centrum renesansowe, to jest centrum barokowe, no względnie z pierwszej połowy XVIII wieku, a nie ta, czy XIX-wieczne, a nie ta Warszawa już taka turbokapitalistyczna, byśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli to nie jest tam Plac Unii Lubelskiej, rejon Pałacu Kultury dzisiejszego, tak, czyli tam Złotej czy Mili Plater, tylko właśnie to tu jest to serce, tak, historyczne, co było oczywiście trochę takim trikiem światopoglądowym, gdzie odwoływano się do bardzo konkretnego momentu w historii miasta wcześniejszego. Tak? Czyli jakby to jednocześnie był taki pewnego rodzaju osąd historyczny. No i oczywiście był też trzeci powód. Powód tak najbardziej, chyba powiedziałbym ludzki, ale też związany z oceną i architektów, i konserwatorów. To po prostu była rzeczywiście jedna z najbardziej wartościowych i najcenniejszych, jeden z najcenniejszych obszarów miasta. Takie no, prawdziwe to dawne serce miasta, z którego Warszawa powstała. To było to serce, które trzeba przywrócić. To serce warszawskie, coś, co jest takim znakiem tej tożsamości miejskiej. Tym bardziej, że w momencie, kiedy w większości Warszawa była budowana od nowa, bo tutaj hasło odbudowa jest brane w cudzysłów raczej, bo mówimy o nowych dzielnicach, no to musiały być takie kotwice, które nas gdzieś tam historycznie umieszczały. Chociaż przypomnę, że na początku tych koncepcji takich kotwic albo takich znaków pamięci było wiele. Na przykład jedną z nich było stworzenie takiego skansenu zniszczonej Warszawy, skansenu ruin na Powiślu. I cały teren Powiśla ma być właśnie taką zrujnowaną Warszawą, trochę takim memento mori. Znaczy takim memento dla przyszłych pokoleń. Tak?
5: Coś, co jak o tym, w Hiroshimie.
4: Tak, no, tylko w znacznie większej skali. Mm-hmm. Czym potem się stał Grup Niezależnego Żołnierza w jakiejś formule. Warszawiacy byli absolutnie za tym. Tym bardziej, że wokół całej budowy, no jednak tworzono taką narrację bardzo radosną, propagandową, nie bójmy się tego powiedzieć, właśnie budowania Nowej Warszawy. Zwróćmy uwagę na to, że Stare Miasto odbudowano w latach 50., a w latach 70. odbudowano Zamek Królewski, czyli no minęło te 20 lat, natomiast ta odbudowa się toczyła. Cały czas w ramach tego samego pokolenia.
5: W 80 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO właśnie odbudowę Starego Miasta, czyli jakby zaakceptowano to, że istnieje dopuszczalne w architekturze, w renowacji, przywracanie zabytku.
4: Tak, tak, zaakceptowano, pod oczywiście pewnymi warunkami, ale tak, i tutaj zwyciężyła ta tożsamość i symbolika miejsca. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że na listę UNESCO nie zostało wpisane Stare Miasto ze starym barokowym zamkiem, klasycystycznym też, tylko została wpisana odbudowa. Czyli ten proces odbudowy jest na liście UNESCO.
5: Okay.
4: Ten moment, ten ruch, właśnie to, okay, o czym rozmawiamy teraz. Mm-hmm. Nie to, co się działo przed 1939 rokiem. UNESCO nie wpisuje Starego Miasta sprzed 1939 roku, tylko Stare Miasto po 1953.
2: 73. urodziny Starówki. Dzisiaj na te wydarzenia zapraszamy. 17-18 lipca. Za chwilę przejdziemy do konkretnych wydarzeń, także muzycznych.

0: Stacja Warszawa.
1: 17 i 18 lipca Starówka będzie świętowała swoje 73. urodziny. Podczas tych wszystkich wydarzeń, o których mówiłam wcześniej, ponad 150 różnych wydarzeń, będą koncerty, spacery, warsztaty, atrakcji dla dużych i małych. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i mają na celu pokazać zarówno historię, jak i współczesność Starówki. Mówi Magda Kuprianowicz, specjalistka do spraw organizacji wydarzeń Muzeum Warszawy. Rozpocznijmy od pytania, które to urodziny Starówki? Zaraz przejdziemy do świętowania, ale od tych liczb może zacznijmy.
2: Z naszych wyliczeń to są 73. urodziny Starówki. Impreza odbywa się 17-18 lipca. Natomiast same urodziny przypadają na okolice 22 lipca, czyli to jest otwarcie odbudowanego po wojnie rynku Starego Miasta.
1: No to tak jak krojąc tort, przejdźmy może właśnie do konkretnych rzeczy. Co planujecie? Co się będzie działo?
2: Muzeum Warszawy koordynuje całą imprezę, tak? Natomiast tworzą ją instytucje z tak zwanej sieci Grupa Starówka. Ja się doliczyłam 159 imprez przez te dwa dni, z czego takie, no, nie chcę powiedzieć najważniejsze, ale może najbardziej głośne medialnie to są koncerty, które będą się odbywały plenerowe na scenie właśnie na rynku Starego Miasta w piątek oraz na rynku Nowego Miasta w sobotę. I został program wymyślony w taki sposób, że w piątek mamy taki bardziej klasyczny wieczór, który otworzy nam zespół Brass Federacja z takim koncertem instrumentów dęty, które będą taki swoisty hejnał Warszawy grały z najwyższych pięter kamienic, które stoją przy rynku. Potem kuratorka Julia Kern zaprosiła do współpracy kolektyw młodych twórców z warszawskich szkół muzycznych i on wystąpi pod nazwą Huragan i w takim zakomponowanym specjalnie na zamówienie utworze, któremu towarzyszyć będzie też performatywnie aktorka Helka Rząsa. A gwoździem programu tego wieczoru będzie recital fortepianowy Aleksandra Dębicza, również z kompozycją przygotowaną specjalnie właśnie z dedykacją dla Starówki z okazji jej urodzin. A po koncertach zapraszamy tradycyjnie już na Silent Disco, czyli zabawę dla wszystkich z różnorodną muzyką, bez limitów wiekowych i będziemy się bawić aż do drugiej nad ranem.
1: I to jest dzień pierwszy, jak rozumiem?
2: To jest dzień pierwszy. Przechodząc do dnia kolejnego, czyli do soboty 18 lipca, tutaj pomysłem było, aby zaprosić twórców, którzy oddają ducha miasta w formie rapu i chciałyśmy zaprosić różne generacje właśnie artystów rapowych, dlatego pojawi się tutaj i pokolenie bliższe mojej generacji, czyli Fish, Emady, Tworzywo, ale także coś dla młodszych, czyli Kosma Król, raper z Żoliborza, czy Enigma złożona z debiutujących raperów. Oprócz tych koncertów, to są takie koncerty właśnie na scenach, będą też koncerty już w siedzibach tych poszczególnych instytucji z grupy Starówka. Na przykład w Związku Artystów Fotografików będzie koncert Marysi Waszkiewicz, też takiej młodej dziewczyny tworzącej autorskie kompozycje o Warszawie. Zespół Szeptonika wystąpi w Starej Prochowni. Będzie jeszcze koncert balkonowy organizowany przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. I oprócz oczywiście koncertów mamy całą masę innych rzeczy. Odbywa się prawie 50 spacerów tematycznych, od spacerów po prostu opowiadających o Starym Mieście, o odbudowie, o wpisaniu Starówki na listę UNESCO, w różnych językach.

0: językach, po hiszpańsku, po angielsku, po ukraińsku. Będziemy mieli też spacery tematyczne, na przykład Starówka w kadrze, prowadzony przez Błażeja Brzostka, śladem Ormian na Starym Mieście. Przeróżne, takie już ukierunkowane na konkretnych, na poszukujących konkretnych tematów odbiorców. Mamy też szereg oprowadzań po wystawach. Praktycznie większość właśnie instytucji zrzeszonych w grupie Starówka otwiera swoje nieodpłatnie, wszystkie imprezy są nieodpłatne, otwiera swoje podwoje i pokazuje, jakie wystawy aktualnie można u nich zobaczyć. U nas w Muzeum Warszawy będzie to między innymi wystawa czasowa poświęcona fotografii Aleksandra Minorskiego. Na Zamku Królewskim zapraszamy na wystawę Wielka Gra o teatrze, który mieścił się w siedzibie zamku, w teatrze barokowym, czy nawet do galerii, które prezentują współczesnych twórców, jak na przykład Galeria Mefisto na ulicy Freta, Galeria Promocyjna tutaj też na rynku Starego Miasta.
1: To nie koniec atrakcji związanych z urodzinami Starówki 17-18 lipca. Wtedy świętujemy 73. już urodziny Starówki. I zanim przejdziemy do tych kolejnych rzeczy, towarzyszyć nam będą jedni z artystów, którzy zagrają właśnie w ramach świętowania. Kosma Król.

skąd? Po to słuchałem, odkąd skumałem, że nie mam talentu Stromae. No ale to parę nawyków, co daje mi reakcje ludzików, gdy mówią aje. Gdy mówi frajer, widzę, bo mówi, a plecie baje. Widzę, bo ludzi bierze w leciu, a ja nie siedzę hałupy.

0: Własny sound się trochę zmieniło to stylo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, błądzę po Nilu. Opcji na własny sound się trochę zmieniło to stylo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, błądzę po Nilu. Opcji na własny sound.
1: Stacja Warszawa.
2: Kospa Król, Fish Emade to tylko niektórzy artyści, których można będzie posłuchać, na których będzie można popatrzeć w ramach 73. urodzin Starówki. 17-18 lipca to wszystko się rozegra. Warto już teraz zainteresować się najróżniejszymi spacerami i warsztatami, bo tam warto się zgłosić wcześniej. Tegoroczne urodziny Starówki odbywają się pod hasłem Starówka – fenomen odbudowy. W programie znalazły się oprowadzenia po wystawach, spacery tematyczne, warsztaty, gry miejskie, ale też możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych pracowni artystycznych, podwórek, ogrodów zlokalizowanych na Starówce właśnie. Piątek to przede wszystkim muzyka, różnorodność tej muzyki. Zagra Brass Federacja, Huragan, będzie też Silent Disco. Drugiego dnia imprezowania. Będzie też potańcówka, czyli 18 lipca na Rynku Nowego Miasta odbędzie się jazzowa potańcówka z Janem Emilem Młynarskim i orkiestrą Melodia i Rytm. To już od godziny 17, a o 19 to, o czym już wspominaliśmy, duet Enigma, Kosma Król, a potem Fish Emade, Tworzywo. O kolejnych atrakcjach czekających na nas wszystkich w ramach 73. urodzin Starówki mówi Magda Kuprianowicz, Muzeum Warszawy.
3: W piątek, przed częścią oficjalną, przed głównymi koncertami, zapraszamy na scenę na Rynku Starego Miasta również dzieci. O godzinie 17.30 odbędzie się teatr lalkowy, który tutaj organizujemy wspólnie z Muzeum Literatury. Będzie on poświęcony legendom warszawskim, Złotej Kaczce i burmistrzowi powietrznemu. Wcześniej i później mamy cały wachlarz różnego rodzaju warsztatów dla dzieci, gdzie będzie można i narysować karykaturę, i zrobić magnesy, i pocztówki poświęcone Staremu Miastu, i pomalować w Domu Sztuki Ludowej drewniane koniki, czerpać papier w Galerii Papierówka, więc naprawdę ta oferta jest przebogata. W sobotę rano dzieci będą mogły też zobaczyć spektakl Koza Dereza w Teatrze Nowe Formy. Dla dorosłych też znajdziemy warsztaty, jeśli będą zainteresowani, i już bardziej może dla dorosłych niż dla dzieci mamy parę wykładów tematycznych poświęconych właśnie ważnym postaciom związanym z Warszawą. Na przykład Instytut Słowackiego będzie miał wykład o Poli Negri, której tata był Słowakiem, więc to jest coś, co łączy Polskę i Słowację, jeśli chodzi o biografię tej artystki.
2: Odeślimy do może strony albo social mediów, żeby ten bogaty program przejrzeć, bo jak mówiłaś, jest tego bardzo, bardzo dużo.
3: Tak, oczywiście. Zapraszamy na stronę www.grupastarówka.pl. Znajdziecie tam Państwo program zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mam nadzieję, że jest przejrzysty, z mapką. Zapraszamy też wszystkich do udziału w tak zwanej akcji pieczątkowej, czyli swoistej grze, która polega na zebraniu pieczątek z 9 instytucji z grupy Starówka, i po zebraniu takich 9 pieczątek można otrzymać od nas upominek, które na razie pozostanie niespodzianką.
2: Warto planować, warto sprawdzać i planować warszawskie obchody urodzin Starówki 17-18 lipca. Jak to już padło, całą rozpiskę znajdziecie w internecie. Warto sprawdzać i strony, i media społecznościowe Muzeum Warszawy, ale też grupy Starówka. To była Stacja Warszawa. Wszystkie programy wpadają w podcasty, znajdziecie je na naszej stronie i na wszystkich streamingach. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Stacja Warszawa. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jest w 4:30. Karolina Harzyńska.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Kolejny etap realizacji Safe. Zapisz się na bieg dla bohaterów, a także sukces na Wimbledonie.
3: Ci.
4: Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czernecka została wybrana pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia obronności państwa. Tak swoje nowe stanowisko scharakteryzowała minister.
5: Rola pełnomocnika rządu będzie prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. To też jest kontynuacja tego, czym zajmowałam się, będąc pełnomocniczką do spraw mechanizmu SAFE. To znaczy, po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym.
4: Sobkowiak-Czernecka podkreśliła, że decyzja Rady Ministrów o likwidacji jej poprzedniego stanowiska, czyli funkcji pełnomocnika do spraw programu SAFE i powołanie jej nowego stanowiska, ma związek z tym, że program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji. Od wczorajszego popołudnia trwają poszukiwania około 40-letniego mężczyzny, który wszedł do Wisły w rejonie Mostu Południowego i zniknął pod wodą. W akcję zaangażowani są policjanci i inne służby, które przeczesują rzekę oraz jej okolice. Młodszy aspirant Maciej Stankiewicz przekazał, że na chwilę obecną od samego rana trwają poszukiwania, a funkcjonariusze będą działać do skutku. Działania poszukiwawcze są prowadzone także z udziałem dronów. 25 lipca Warszawa znów pobiegnie, żeby uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Przed nami 35. bieg Powstania Warszawskiego z trasami na 5 i 10 kilometrów. Po raz pierwszy uczestnicy pobiegną przez Cytadelę Warszawską, miejsce mocno związane z historią walki o niepodległość. Ważną częścią wydarzenia jest także akcja Biegam Dobrze dla Bohaterów, gdzie uczestnicy, którzy mają już nadany numer startowy, mogą założyć własną wirtualną zbiórkę i wesprzeć powstańców warszawskich. Zapisy już trwają, a organizatorzy przygotowali 14 tysięcy miejsc.
3: Sportowy kampus.
4: Kamil Majchrzak wygrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie Wimbledonu. 30-letni Majchrzak zrewanżował się rok młodszemu Tabilo za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open. Następnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda lub Hiszpan Pablo Llamas Ruiz. Wczoraj do drugiej rundy awansował także Hubert Hurkacz, który wygrał z Norwegiem Kasperem Rudem. Jutro biało-czerwony zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem.
3: Korki.
6: Przystanęła południowa obwodnica Warszawy na wysokości Falenicy albo Radości, zależy z której strony na to spojrzeć. Zwolnicie też w Dolinie Służewieckiej i dalej w Alei Sikorskiego. Stoi też Chynka od Żwirki i Wigury w kierunku Łopuszańskiej i sama Łopuszańska, Jerozolimskie przy Dworcu Zachodnim i zwiększył się też korek na S8 od Marymontu do Górczewskiej.
3: Pogoda.
6: 31 stopni dziś w Warszawie, jutro tyle samo z burzami i przelotnymi opadami deszczu. W czwartek słonko i 26, od piątku 22 stopnie przez kilka najbliższych dni.

0: Sir, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo... Powtarzam ci jeszcze raz.
2: Ale w czym
1: nie
2: jest problem?
1: Puszczę cię bez wejścia.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez wejścia.
2: Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wejścia.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

0: gęby. To Zeus i Wavy na antenie kampusa. 19 minut do piątej. Czas na rekomendacje filmowe i serialowe, choć dzisiaj od razu przyznam te drugie.
1: Normalnie o tej porze.
2: Pojawił się serialowy remake, czy w zasadzie adaptacja książki pod tytułem Przylądek strachu. Jest to trzecie podejście do realizacji tego materiału literackiego. Był film z 68-69 roku z Gregorym Peckiem i Richardem Michamem. Taki klasyczny, czarno-biały amerykański film. I coś, co Martina Scorsese skłoniło do tego, żeby na początku lat 90. nakręcić remake tego filmu z Nickiem Nolte'im i z Robertem De Niro pod tytułem Przylądek strachu, który jest, może nie jest lepszy niż ten klasyczny z lat 60., ale jest uwspółcześniony i też dużo bardziej pełnokrwisty, twardy i ciekawy przez to. A teraz mamy adaptację z Amy Adams w roli głównej, w zasadzie Patrickiem Wilsonem też w roli głównej i w zasadzie z Javierem Bardemem też w roli głównej, bo jest to przedziwna ekranizacja. To znaczy, to jest trochę tak, jakby ktoś obsadził topowy hollywoodzki film, ale napisał go tak jak ekranizację jakiejś takiej średniej książki Stephena Kinga. Bardzo jest to dziwne, to znaczy...
3: A to nie jest średnia książka Stephena Kinga?
2: Nie, to jest kogoś innego książka. The Executioners się nazywa ta książka z lat 50., z końcówki lat 50.
3: John Dan McDonald.
2: Tak, ale filmy były genialne w swojej prostocie. To znaczy, jest prawnik zasłużony i renomowany, ojciec rodzinie, który żyje sobie spokojnym, wesołym życiem, po czym nagle wychodzi z więzienia gość, którego kiedyś bronił i którego obronił nieskutecznie i który zaczyna go prześladować, ale zaczyna go prześladować w taki sposób, który nie przekracza granic prawa, więc on stara się najpierw go odpędzić, a w międzyczasie dowiadujemy się coraz więcej o tym, co się stało, że ten splot sytuacji w ogóle ma miejsce, że ten człowiek chce go nachodzić, chce go prześladować, ma wobec niego jakiś niespłacony dług. I dowiadujemy się coraz więcej. Jednocześnie nasz główny bohater, to znaczy ten prawnik, który na początku wydaje się kryształowy, wydaje się być tradycyjnym protagonistą, człowiekiem, który jest niesprawiedliwie prześladowany przez jakiegoś szaleńca. Nie dość, że okazuje się, że ma jednak pewne rzeczy na sumieniu, to zaczyna się posuwać coraz dalej i zaczyna wychodzić z granic prawa, także zaczyna się zrównywać z antagonistą naszym. No i w każdym razie jest to bardzo ekscytujący, emocjonujący setup do prostej historii, która jak jest opowiedziana efektywnie, to jest super.
3: Lecz
2: w tym serialu jest grzybów w barszczu tyle, co w słotnej, lecz ciepłej jesieni polskiej. To znaczy, mamy historię syna, który ma jakieś problemy za sobą i nieprzepracowane traumy i cała rodzina
3: widać.
2: Jest doświadczona
3: tak. Od razu po nim widać.
2: Jest doświadczona tą traumą.
3: Tak go wykastingowali, że...
2: W zasadzie do pewnego momentu nasz antagonista i protagonista grają jedne skrzypce, spotykają się, rozmawiają, jeżdżą w różne miejsca razem. Nie wiadomo, czy on będzie jednak przeciwko nim, czy będzie coś razem z nimi próbował załatwić. Jakaś polityczne rozrachunki, poprawność polityczna. No, przedziwny jakiś miks, który niestety nie składa się w nic, co ja bym chciał przez dłuższy czas oglądać.
0: Ale jednak odrobinę obejrzał. Maciek Małek i Grzesiek Koperski z rekomendacjami. Dziś Przylądek strachu w wersji serialowej. Są też dwie filmowe, jak słyszeliście, a wszystko zaczęło się od książki Johna McDonalda pod tym samym tytułem.

0: Z moich obliczeń wynika, że dziś jest ostatni dzień pierwszej połowy tego roku. To oznacza, że od jutra będziemy w drugiej i w tej drugiej połowie, a dokładnie we wrześniu, ukaże się nowa płyta Bonobo, a na niej między innymi ten numer. Me and You. 7 minut do 17. Bardzo dziękujemy za wspólne dwie popołudniowe godziny. Kasia Wojtasik, Tomek Paziewski. Do usłyszenia i Grupson jeszcze się zmieści przed alternatorem razem z jednym Haskim i jednym Hartem. Pa!
1: Normalnie o tej porze.

Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: Ale gorąco jest.
1: Hej, hej, hej, hej!
2: Ciepło jest, to dlatego.
1: Hej, hej, hej, hej!
3: Tak, no. W rozgłośniach takich właśnie bardzo ogromnych i komercyjnych się witają. Oni nie mówią dzień dobry, oni mówią hej, hej, hej, hej!
2: Może powinniśmy mieć jakieś takie, wiesz, uniwersalne przywitanie, bo to wiesz, bo to takie...
3: Rymowane.
2: Takie rymowane rzeczy, które wchodzą generalnie, to wiesz, ludzie to potem zapamiętują i mają takie poczucie, że...
3: Są częścią jakiejś zbiorowości.
2: Tak, i potem oni mogą razem z nami na przykład krzyczeć to przywitanie. I oni siedzą przed radioodbiornikami i mówią... Co mówią?
3: Czekamy na propozycję, ale musi się zaczynać od
2: hej, hej, hej, hej! Hej, hej, hej, hej, słodziaki!
3: Rymowane, nie, to nie.
2: Rymowane.
3: Wiesz, na czym polega koncept
2: Dobra.
3: Rymu?
2: Dobra,

0: 8 8 6 9 7 1 9 7 1. Możecie nam wysyłać propozycje na przywitanie, które jeśli się przyjmie, to będziemy się tak witać co tydzień. Więc to jest duża stawka, hej. Wy kreujecie tak naprawdę ten program.
1: Big game.
0: The Chemical Brothers i Go! Przed chwilą wylądowało na jedynce. 10 minut po godzinie 17. My się z drogim państwem witamy. My, czyli
1: Kamil Kuć.
0: Nie, Maciek Koptowski jesteś.
1: A, przepraszam. Maciek Kopytowski.
0: I Kamil

0: mamy pierwszą propozycję, Kamilu.
1: Hej, hej, hej, misiaki, kapusiaki!
2: Oh yeah. Bartolomeo, nie, ty chyba jesteś jakimś copywriterem.
3: Brzmi tragicznie.
0: Brzmi absolutnie tragicznie.
3: Brzmi tragicznie, musimy wyjść coś innego.
0: Za to dwójeczka brzmi całkiem spoko, Higher Than Ever Before, Disclosure. +22 827 7205. Można zadzwonić, żeby zagłosować, to przede wszystkim. Po drugie, żeby powiedzieć nam dzień dobry. Po trzecie, żeby wziąć udział w naszym konkursie na nasze oryginalne zawołanie. Przywitanie.
3: Tak, tak, tak. Żebyśmy mogli potem mówić, że to my wymyśliliśmy.
0: O, zobacz, drugie jest lepsze.
1: Alternator. Hej, hej, hej, piękny mamy dzisiaj dzień.
0: Dzisiaj piękny mamy dzień.
1: Dzisiaj, hej, hej, hej, dzisiaj piękny mamy dzień.
0: To już rytmicznie.
1: To jest rytmicznie i fajniej. No, fajniej. Powiem szczerze, podoba mi się, jestem tutaj, mogę
0: to
1: nawet
0: już 603, już lepiej. 603
1: już lepiej.
0: Lepiej,
1: już wychodzimy z tego sferu, z tej sfery, że potem każdy, kto włączy rozgłośnie i usłyszy hej, hej, hej, misiaki, kampusiaki, wzdrygnie się.
0: Odbierzmy telefon.
1: Dzień dobry. Hej, hej, hej, Irku,
4: Kupcy klej, Mirku. Kiedyś tak mówiono w podstawówce albo w zerówkach, nie? Hej, hej, hej, kupcy klej, uważam,
0: tak,
4: że
0: hej,
4: to...
0: Hej, kupcy klej, to jest absolutny klasyk.
1: Ale takim klasykiem polecieć i witać się hej, hej, hej, kupcy klej, to całkiem uważam spoko. To by było takie naprawdę przewrotne.
0: Ale tylko jeśli na do widzenia byłoby do widzenia ślepa genia.
1: No i też moglibyśmy to zrobić.
4: Trąbkę do trąbienia, no proste.
1: Do trąbka do
0: ja
1: trąbienia.
0: Ja bardzo lubię tę angielską wersję.
1: By yourself
0: goodbye blind genia. Yeah. By yourself trumpet to fart.
4: By yourself a farting trumpet. No bardzo dobre.
0: Ej, a zrób teraz jeszcze raz na 3-4 powtórzmy ten żart wszyscy. Dobrze? Bo teraz się nie zgraliśmy. Co tam, Irku, u ciebie?
4: Piłka nożna spać nie można, wiadomo co jest u mnie.
0: Dobrze, Irek.
1: Czy my dzisiaj będziemy całą audycję rymować wszystko co się da po prostu?
4: U mnie jest po prostu niedowierzanie, żal i wielki ból wewnętrzny, brak tożsamości ze względu na to, że Niemcy odpadły. Ja jestem jedynym Polakiem, który jakby przyjął tylko Niemcom.
1: Jejku, pamiętam jak oglądałem Mundial, kiedy Francja wygrała...
0: W 2018.
1: To pamiętam jak oglądałem...
4: W 2018, wtedy trener tych Niemców, Joachim Löw, zjadał swoje gluty. To było wiekopomne Mundial.
1: To było wiekopomne. Ja pamiętam ten mecz i było mi tak strasznie przykro, że Niemcy przegrali ten mecz.
0: A z kim przegrali?
4: Odpadli.
1: Nie pamiętam.
4: W grupie. Koreą albo z Japonią?
1: Nie pamiętam właśnie, ale...
4: Chyba z Koreą.
0: Z Koreą Południową rzeczywiście tak mogło
1: mundial,
0: być.
1: A czy w Mundialu w 2014, bo to wtedy prawdopodobnie był, czy Niemcy nie przegrali gdzieś wyżej?
0: Niemcy zostali mistrzem świata w 2014.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ojejku. No dobra, tak czy inaczej, to w takim razie musiał być 2018, bo mi tak strasznie smutno, że Niemcy wtedy przegrali, że pamiętam, że naprawdę kiedy przegrywali, to myślałem, to miałem łzy w oczach praktycznie. Myślałem sobie i wszyscy patrzyli na mnie jak na wariata i mówili, jak to, dlaczego jesteś smutny, że Niemcy przegrali?
4: Wolno,

0: różnice w jakby wyrażaniu uczuć w językach obcych, na przykład po niemiecku, o którym wspomniałeś, a po polsku?
1: Widzę bardzo dużą różnicę, jakby nie jest aż tak melodyjny, jest taki bardzo, też zwłaszcza te farfet, litery i te wszystkie ubezpieczenia, to są dosyć trudne w ogóle do wyrażenia emocji jakichkolwiek.
0: Ciekawe. Trzeba poświęcić na to jakieś badania naukowe. Temu poświęcić.
1: No, ja kiedyś właśnie to robiłem.
2: Generalnie są badania naukowe już na ten temat, na temat wyrażania uczuć i myślenia w ogóle w innych językach. I realnie myślenie w innym języku zmienia twoją osobowość. Że na przykład przestawiasz się na język angielski, zaczynasz myśleć w języku angielskim, mówić w języku angielskim, masz inną osobowość, niż byś mówił w języku polskim.
1: Nie mogę się zgodzić. Wow. To nie
2: naprawdę, ale to nie jest tak, że się możesz nie zgodzić. Albo, bo są na ten temat badania, które to potwierdzają.
1: Proszę, jeszcze za moich czasów chyba takich badań nie było. Jest taki bardzo ciekawa opracowanie człowiek kultura osobowości. Chyba prezydent Sotir stwierdziłby inaczej, ale dobrze, nie będę się sprzeczał, może rzeczywiście od czasu końca mojego studiów coś się zmieniło. Natomiast wiele osób, nawet pokolenia tego Gen Z, tak? Czy tak 2000, lata 2006, to już bardzo dużo wprowadza słów angielskich do języka, a do myślenia też chyba. Niektóre stwierdzenia łatwiej im wymyśleć czy wypowiedzieć w języku angielskim, w języku polskim.
2: To też prawda, to prawda.
0: Dobrze, Irku, jedynka czy dwójka?
1: Jedynka.
0: Dobrze.
2: Papa Irku.
0: Dzięki, Irku.
1: Zadzwonię jeszcze. Do widzenia, ślepagienia.
0: Kup sobie trąbkę
2: do trąbienia.
0: Fart.
2: Więc wracając. Kolejny dowód na to, że redaktor Kuć jest przedstawicielem kondominium. Ja dzisiaj nie mam takich uczuć co do Niemiec, powiem od razu.
0: Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
3: Cześć, Konrad z tej strony.
0: Cześć, Konrad.
3: Miałem pozdrowienie, ale mi wypadło już z głowy, więc już za długo Irek nawijał. A ja się z Irkiem nie zgodzę. Ja dzisiaj miałem przepiękny dzień, jak rano zobaczyłem, że i Holandia odpadła, i Niemcy odpadły, i bardzo dobrze. I żałuję, że wczoraj Brazylia tym fartem przepchnęła
0: tak,
3: się w
0: Japonię. Tak, tego mi jest najbardziej szkoda. Ja się oczywiście cieszyłem z tego, że Niemcy odpadli z Paragwajem, ale bardzo mi było żal tych Japończyków. Japończycy grali fenomenalnie.
3: Jakby jeszcze Brazylia odpadła, to no po prostu piękny byłby wieczór i dzień dzisiejszy. No, trudno. Nie może mieć wszystkiego.
0: Tak, no to prawda.
3: No jeszcze tylko Francja, zobaczymy na koło trafi, może oni podpadną, są na tym zadufani w sobie, więc...
0: Norwedzy wyrzucą ich.
3: To dobry Niemiec, to martwy Niemiec.
0: Oj, Konradzie,
2: ale bez przesady, tutaj bez mamy... Jesteśmy na antenie, panie Konradzie, trochę się...
3: Troszkę luzu, redaktorzy. Jak się ma styczność z ludźmi, którzy przeżyli wojnę, a taka była moja babcia, to ma inne podejście i na wschód, i na zachód. Także nie powiem, że jedni i drudzy są dobrzy. Never ever. Pozdrawiam wam serdecznie, miłego dnia.
2: Pozdrawiamy również miłego dnia.
0: Cześć.
2: Dobrze. Również miłego dnia dla ciebie. Czekaj, padło kilka propozycji na przywitania. Wszystkie chyba od jednej osoby. Nie wszystkie od jednej osoby. Hej, ten dzień jest super, bo jest z wami Kuć i Maciej. Czy ja to źle przeczytałem?
0: Hej, ten dzień jest super, bo jest z wami Kuć i Maciej. Nie, ja to czytam i jest tak samo.
2: Jest tak samo, okej, dobrze. Teraz drugie wpadło to samo, to nie. Hej, wasz czas, umilą wam teraz Kuć i Maciej. Co tu się dzieje?
0: To hej jest takie w ogóle hej, takie słabe, że do tego się nie da wymyślić
2: chyba,
0: nic fajnego.
2: No to chyba powinniśmy zrezygnować z hej. Co o tym sądzisz? Zrezygnujmy z hej i... I co? I możecie wymyślać przywitania, które potem użyjemy, będziemy używać zawsze. Takie musi być chwytliwe, wiecie.
0: Tak.
2: Przywitanie, bo... I potem będziemy mówili, że to my wymyśliliśmy.
0: Najważniejsze, żeby nie było miałkie.
2: Nie. Żeby to było takie charakterystyczne, co
0: tak.
2: Nie? Takie może trochę z zębem?
0: Z pazurem, nie z zębem.
2: Z pazurem, tak, to się mówi, z pazurem. Może trochę z pazurem, ale takie, wiecie, żeby wsiadło.
0: Kamilu, skończyły nam się podkłady.
2: A, faktycznie, to gramy.

0: Wpadają cały czas jakieś tam wiadomości odnośnie tego, jaki powinniśmy kampus dobry na dzień dobry, na przykład całkiem.
1: Tak, jak zrobimy kiedyś śniadaniówkę, czyli nigdy, kampus to tak ją nazwiemy.
0: Na dzień dobry.
1: To by było dobre.
0: Kampus dobry na dzień dobry.
1: Porozmawiamy teraz o problemach ze stawami.
0: Kampus dobry na dzień dobry.
1: Dobry, nie?
0: Dobry.
2: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Ale to nie jest audycja, moi drodzy, śniadaniowa, tylko wieczorna bardziej.
1: Wieczorno-popołudniowa. Latem to jest popołudniowa, zimą już jest wieczorna.
0: To prawda. Faded w remiksie Odeszy, ZHU. 22 minuty po godzinie 17, wy możecie głosować na przykład na jedynkę na 886-971-971. Ale też wysyłać nam tekst na przywitanie, na przyszłą audycję. Jeśli się przyjmie, to będziemy tak zawsze mówili, że to my wymyśliliśmy.
2: Alternator.
1: The Streets na dwójeczce. Tytuł, który można chyba przetłumaczyć jako czy to już do tego doszło? Tak można przetłumaczyć, Kamil?
0: Może.
1: Has it come to this? Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy tak można to przetłumaczyć. Chociaż mi bardziej leży takie, choć nie jest to wprost, do czego to doszło? O, to by było ładniejsze. 886-971-971. Można głosować zarówno na WhatsAppie, jak i tradycyjnie SMS-owo.
2: Alternator.
0: No i czekamy na pierwsze telefony 228-277-2-0 i 5. Widzę, że na WhatsAppie też piszecie, głosujecie na dwójkę, na jedynkę, spoko.
1: Ja chciałbym się odnieść, skoro nikt nie dzwoni, do sytuacji, która miała miejsce przed tygodniem, czyli do mojego rajdu na post pani Georgi Smith.
0: Odpisała ci?
1: Nie odpisała. Akcja zakończyła się fiaskiem, natomiast kiedy ona startowała, ta akcja, jeszcze gdzieś taką siłą rozpędu się tam wbijaliśmy w te komentarze pani Georgi, to był entuzjazm, wtedy no... Nikt się nie przyznawał do błędu, ale w czwartek rano, kiedy już było wiadomo, że nic z tego nie będzie i Georgia Smith z przyczyn nie do końca mi wiadomych nie przyjedzie do Żyrardowa na rowerek wodny, to już wtedy zaczęło się wyciąganie brudów. Irek zadzwonił i powiedział, a bo błąd tam ortograficzny Maciek zrobił. Zamiast powinien napisać tu i wtedy Georgia Smith by odpisała.
0: Na pewno tak, że, jak zawsze, co nie?
1: Powiem wam, że podobno festiwal w Opolu w tym roku był dobry, ale ten festiwal niewdzięczności Irka przebił to wszystko.
0: No naprawdę, zobacz, ty napisałeś komentarz, wziąłeś wszystko na swoje barki i zostało to rozpromowane w radiu. Może się zakończyło fiaskiem, ale były próby i wtedy wszyscy byli szczęśliwi.
1: Tak.
0: A teraz Irek co? Wyciąga brudę po prostu.
1: Irku, nie zasługujesz na mnie, kiedy popełniam błędy ortograficzne.
0: To nie zasługujesz, kiedy jest najlepszy.
1: Tak. Kiedy jak napiszę już kiedyś jakąś epopeję narodową,
0: po angielsku.
1: Nie przyznam się do ciebie.
0: Zapisujemy w kolejne wasze głosy. Miałam właśnie pytać, jak finalnie wyszło z Żyrardowem. Kampus dobry na dzień dobry, witam się z wami. Witamy się z tobą również. Ile tam ostatecznie wpadło?
1: Nie wie co traci. Z 50. Daj spokój. Kompromitacja. Ale biorę to na siebie.
0: Kompromitacja. No dobrze.
1: Zobacz, ale dzwoni Irek.
0: No i teraz pewnie się tłumaczyć dzwoni, co nie? Nie odbieraj od niego. Nie odbieraj. Nie zasłużył na to, żeby od niego odbierać. Ja nawet nie wiedziałem, że tak było. Jakbym wiedział, to dzisiaj od niego nie odebrał.
1: Ale czego nie wiedziałeś?
0: Że wyciągnął brudy, no.
1: No przecież w czwartek prowadziłeś program, jak on to mówił.
0: Ale to wiesz, no nie przemyślałem tego tak dobrze jak ty.
1: Ale widzę, że nawet ty umywasz ręce od tego wszystkiego. Nie. Właśnie próbowałeś mi wcisnąć kit, że ty o niczym nie wiesz,
0: ja
1: panie.
0: Ja o niczym nie słyszę.
1: Irek, dzień dobry, na klatce mówił. Normalnie, wiesz, gramatycznie.
0: Ale widzisz, Jarek z Katolato słusznie zauważył, że dzięki temu błędowi miała pewność, że nie jesteś botem.
1: Rzeczywiście.
0: I to, że jesteś prawdziwym człowiekiem, który proponuje rowerek wodny w Żyrardowie. A tutaj co? Masakra.
1: 228-27-7205. Przypominamy nasz numer telefoniczny, pod którym można zadzwonić, można zagłosować, można z nami porozmawiać.
0: Kamilu, można zrobić wiele rzeczy fajnie.
1: Jak sobie poradziłeś z upałami w ubiegły weekend?
0: Wiesz co, nie mamy czasu o tym rozmawiać, ale wrócimy do tego tematu. Tak naprawdę nie mamy czasu też odbierać telefonów, Maciek.
1: Ale zobacz, zegar i w ogóle koncept czasu jest obrzydliwy. Nie pozwala nam rozmawiać.
0: Paskudny. Próbujemy odebrać telefon i nie możemy.
1: Nie. Nie będziemy odbierać.
0: The Chemical Brothers i go zwyciężyli w parze poprzedniej.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: 17.31, Karolina Harzyńska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Ruszyły remonty stołecznych dróg, koniec obniżonego VAT-u, a także kolejny sukces na Wimbledonie.
2: Wiadomości.
1: Przed nami szereg wakacyjnych remontów na warszawskich drogach. Już trwają prace na węźle Kino Femina, gdzie wymienione są tory tramwajowe. Kierowcy nie przejadą przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II, a pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu tramwajów i autobusów. Od jutra zamknięty będzie także wjazd z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Z kolei od piątku do niedzieli utrudnienia czekają kierowców w okolicach stadionu Legii. Dokładne informacje znajdziecie na stronach Info Ulice Warszawa, a także WTP. Były premier Mateusz Morawiecki chce oddać przyznany mu przez prezydenta Ukrainy w 2022 roku order księcia Jarosława Mądrego.
3: Sam oddaję medal, który został mi przyznany za pierwszą fazę wojny, kiedy w polityce, naszej polityce transakcyjnej, czyli my wam wysyłamy czołgi 50-letnie, a wy bronicie i wydajecie swoją krew. Uważam, że to była dobra transakcja z naszego punktu widzenia. Ale oddaję ten medal do Muzeum Rzezi Wołyńskiej.
1: Order trafi do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Morawiecki podkreślił, że to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o bestialsko zamordowanych dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich, napisał na platformie X były premier. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Od jutra stawka VAT powróci do poziomu 23%, nie będą też ustalane maksymalne ceny paliw. Dziś jeszcze litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. W ocenie ekspertów zakończenie programu oznacza podwyżki na stacjach od 40 do 60 groszy za litr paliwa.
2: Sportowy Kampus.
1: Mamy to. Kolejne zwycięstwo biało-czerwonych. Iga Świątek rozpoczęła Wimbledon zgodnie z planem. Broniąca tytułu Polka już w pierwszej rundzie natrafiła na bardzo wymagającą przeszkodę, którą na szczęście udało jej się przezwyciężyć. Na korcie centralnym w Londynie pokonała Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3 i w tym samym awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Tam pojutrze zmierzy się z Karoliną Pliskową, finalistką z Londynu z 2021 roku. Niestety trzy pozostałe singlistki, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, a także Magdalinet, pożegnały się wczoraj z turniejem i odpadły w pierwszej rundzie.

0: mamy bardzo, w sensie, mamy dylemat.
1: Wiesz, Kamil, jeżeli to zapowiesz teraz,
0: mamy dylemat,
1: to będziemy musieli to zrobić.
0: Nie, nie, nie, ja powiem tylko, że mamy dylemat na to, czy puścić dany kawałek, czy nie puścić danego kawałka. I mamy...
1: Mamy i w głowie wszystkie konsekwencje, jakie mogą nam grozić za to, że to zrobimy.
0: I teraz... I mam naprawdę... Dylemat jest ogromny, moi drodzy. Dylemat jest gigantyczny. W sensie, ja wiem, czym to grozi, ja wiem, co się stanie, ja wiem, że wszyscy zaczną pisać SMS-y i naprawdę cały czas o tym myślę i korci mnie bardzo. O Jezu, jak mnie korci.
1: Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego. Podpisuję się pod tym obiema rękami.
0: Ja naprawdę mam takie...
1: Ja może tylko tak podprowadzę.
0: No ale nie będziemy to teraz grali.
1: Ja wiem, że nie.
0: Może zagramy ale później, ja ale tylko, nie teraz.
1: Nie, nie, nawet ja podpowiem, a nie podprowadzę. Mhm. Dzisiaj w nocy rozegra się mecz pomiędzy Meksykiem a Ekwadorem.
0: Okej.
1: I tyle na ten moment.

0: Underworld Kiki ARP12 39 minut po godzinie 17. Dzwońcie na 22 827 7205. Albo piszcie SMS-y na 886-971-971.
1: Muszę znaleźć mojego kastanieta z zeszłego tygodnia.
0: To jest propozycja numer jeden.
2: On tu dalej jest.
1: Ale nawet fajnie siada.
3: Dobre, nie? No.
1: Nie spodziewałem się. Ezra Collective na dwójeczce. Na ficie Paselie. Only Love, tak nazywa się ten kawałek. Można do nas pisać na 886-971-971, zarówno na WhatsAppie, jak i SMS-owo. Natomiast dzwonić, mówiłeś, gdzie można dzwonić?
2: Na telefon, tak, mówiłem.
1: To ja powiem jeszcze raz. 228-27-7205. Już mamy pierwszych zwolenników naszego pomysłu, którego nawet nie znacie.
2: No, a numer 697 dobrze trafił.
1: 697, tak,
2: dobrze
1: tak.
2: Trafił.
1: 697 już wie, o co chodzi.
2: 697 wie. Alternator 228-27-7205. Możecie dzwonić i no co, dawaj odbierz, zobaczymy co powie, no.
1: Dzień dobry.
4: Nie wiem, co odebraliście, nie? Już wyszedłem z waszej infamii.
2: Co, jeszcze raz?
4: Czy już wyszedłem z waszej infamii, czy już teraz jestem godzien, żeby odbierać no, mnie telefony?
2: Ja tu dalej, widać
1: główkę wychodzenia no. Z infamii.
4: Ale żeby oddać tutaj Maćkowi, to nie byłbym fotograficzny, tylko stylistyczny. I tam nie do końca był jakby błąd, bo między tu a in jest taka dosyć delikatna różnica. Wszystko. Muszę wspomnieć, że Andrzej jest do mnie pisała. Poprosiła mnie o prywatny adres, zresztą Maćkowi też o tym pisałem i może coś z tego będzie, zobaczymy. Jeszcze do Żerdowa nie przyjechała, bo musi odwiedzić Amerykę Południową, ale myślę, że tak w lipcu na kajaczek, tam czy rowerek wodny, to przyjedzie.
2: Dlaczego oszukujesz wszystkich słuchaczy, którzy teraz słuchają?
4: Niech Maciek odpowie wiadomości w Instagramie i zobaczy, co do mnie Żerdowa Smith napisała.
1: Żerdowa Smith napisała Irkowi, że przyjedzie do Żerdowa zaraz po tym, jak wróci z Radomia.
2: Tak napisała?
1: Tak napisała.
4: Pokaż mu tą wiadomość.
1: Nie,
4: pokaż mu, bo on nie wie.
1: No,
4: nie, poprosiła o adres domowy.
1: Ale Irek...
4: Znaczy poprosiła też... poprosiła też jakby wszystkich 3 milionów fanów również, ale ja myślę, że to chodziło...
2: Okej.
4: Myślę, że to chodziło o rowerki w Żerdowie i o mnie. No przepraszam, dobra Maciek.
1: Ona się wstydzi trochę, wiesz, musiała jakoś to rozegrać fajnie.
4: Dokładnie tak było.
2: No dobrze.
4: Jeżeli chodzi... o tą parę, to ja bym bardzo chętnie posłuchał Ezra Collective.
2: Ezra Collective dla ciebie zapisane,
1: dobrze,
2: czyli dwójeczka.
1: Irku.
2: Na razie.
4: Dzięki,
1: cześć.
2: 228-27-7205. W ogóle zauważyłeś, że jak są, bo dzisiaj mamy kolejny dzień tak strasznie upalny jak był, to jest chyba ostatni dzień z tego, co widziałem w pogodzie. Zaraz się upewnię, że nie gadam głupot.
1: Jutro ma być tak, chociaż już dzisiaj rano było trochę tak, że...
2: O, nie było dzisiaj rano też. Oj, tak, ale jutro, jutro znowu 34 stopnie. Dzisiaj w nocy na szczęście 20.
1: A o której dzisiaj rano, Kamilu, wstałeś? Bo to będzie test na to, czy jesteś człowiekiem uczciwym, czy darmozjadem.
2: Nie, jestem darmozjadem.
1: No właśnie, o której wstałeś?
2: Nie powiem, o której wstałem. Nie będę musiał oszukiwać.
1: Jeżeli mówisz, że rano nie było wcale chłodniej, to znaczy, że jesteś darmozjadem i się właśnie ujawniłeś. O 7 rano, kiedy uczciwi ludzie wstają z łóżka, było 20 stopni. Przynajmniej
2: niemożliwe.
1: Na targówku.
2: Na pewno nie było 20 stopni.
1: Było 20 stopni.
2: Nie było,
1: moja stacja meteorologiczna
2: Pokazała 20 stopni
1: dzisiaj. Na moim parapecie od kuchni pokazała 20 stopni.
2: Mm-hmm, ciekawe. Niemożliwe to jest,
1: I każdy, kto wyszedł na balkon wówczas, czy w ogóle na zewnątrz, może potwierdzić, że rzeczywiście temperatura odczuwalna to mogła wynosić około 20 stopni.
2: Oj, dobra. Wiesz co, 34 jutro, 24 pojutrze, więc pojutrze już się kończą pały i już więcej takiej temperatury nie
1: uświadczymy za tydzień pewnie.
2: Ojejku. W weekend 10-12 lipca przewidywane jest powtórka z rozrywki. 42 chwilowo jest zapowiadane.
1: Fajnie, jadę na wyjazd integracyjny wtedy.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Znowu taki upał. W ogóle jak się wychodziło na zewnątrz, to ja miałem wrażenie, że wchodzę do jakiegoś takiego, wiecie, piekarnika, który grzeje i to tak paskudnie grzeje, że nawet się chodziło ciężej, że tak. Czułeś opór powietrza wręcz. Niesamowite.
1: Tak. Nie, to naprawdę jakby nie zmyślam teraz, ale ostatni raz takie odczucie miałem, bo chyba też zależy od wilgotności powietrza, prawda?
2: Tak,
1: no
2: tak,
1: bo
2: tak.
1: Jednak nawet jak gdzieś pojedziemy w ciepłe kraje, to temperatura jest zupełnie inaczej odczuwalna
2: jest.
1: Niż tutaj w Polsce i naprawdę to poczucie takiego gorącego powietrza, w które ciebie wali. No ja wczoraj tak miałem, wychodząc z metra chociażby, że naprawdę czułem, jakbym wchodził do pokoju, gdzie stoi piec. Gorący piec.
2: Tak.
1: Ale chciałeś się podzielić jakimś spostrzeżeniem, że w upały, domyślam się, że słuchacze mnie dzwonią.
2: Nie o to. Tak, chodziło mi też o to, ale bardziej mi chodziło o to, że jak wychodziłeś na zewnątrz, to widziałeś puste ulice praktycznie.
1: Tak.
2: Ludzie nie wychodzą ze swoich mieszkań, ze swoich domów. Wcale się nie dziwię zresztą, bo wychodzenie jest bardzo ryzykowne.
1: Tak.
2: I mało rzeczy dzieje się na mieście. Byłem w weekend w mieście pod Warszawą, w Kobyłce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy z Kobyłki. I ulice puste. I jakby normalnie miasto umarło przez chwilę.
1: Ja byłem...
2: Dopiero zaczęło się ruszać o 19:00. I dopiero wtedy faktycznie pierwsi przechodnie wychodzili na ulicę. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Tomek z tej strony, KK.
2: Cześć, Tomku.
3: Cześć. Ja trochę w kontekście dyskusji, bo zauważyłem, że w niedzielę było bardzo mało osób. Tam z tyłem na ping-pongach, z rado jeszcze jak
2: no.
3: Chłodno było. Ale jedna rzecz, bo w tę niedzielę była handlowa niedziela.
2: Tak, to też prawda, więc ludzie też poszli do galerii handlowych.
3: Jakich pewnie tak i dlatego ich mało było. Pewnie oczywiście też gorąc miał na to wpływ, ale możliwość chłodnej galerii myślę, że trzeba.
2: Nie, na pewno klimatyzowana galeria handlowa, w której można coś robić, sprawiła, że ludzi jest mniej na ulicach. To jest szansa, że dokładnie tak było.
3: Tak, to fajnie, że się zgadzamy.
1: Ja również nie zgłaszam żadnego votum separatum wobec głosów panów.
3: I też uważam, że mogło być dzisiaj, tutaj jest pan, jeden z panów redaktorów tak powiedział, że mogło dzisiaj rano 20 stopni.
1: To prawda, tak jest, co więcej, w niektórych rejonach także Warszawy padał deszcz nawet rano.
2: Serio?
1: Kamil Kuć się teraz patrzy na mnie, jakbym tutaj wylądował właśnie w spotku z zielonymi ludzikami. Tak? Wszyscy uczciwi ludzie rano widzieli kałuże. Kamilo.
2: Nie wiem, gdzie widzieli taką...
1: Padał deszcz.
2: Chyba w Gdańsku.
3: Tego kiedy... nie potwierdzam, ale było wyraźnie chłodnie. Ale teraz widzę na termometrze w samochodzie 32. No więc w porównaniu z 39... No to jest pewna różnica.
1: Nie da się ukryć.
2: No jest pewna różnica.
3: Ale słuchajcie, co się dzieje, no jest lato, no to jest gorąco, no to chyba...
2: Ale aż tak? Trochę. No nie, no. Wydaje mi się, że nie aż tak.
3: Ja mam jeszcze jedno takie filozoficzne spostrzeżenie, że to pokazuje też, że człowiek jako gatunek jest przystosowany do życia tak naprawdę w wąziutkim przedziale temperatur. Minus 30, 30... A poza tym to za gorąco, za zimno, a co to zero absolutnej miliony stopni na słońcu, a człowiek tylko w takim przedziale. No to tak jeszcze się podzielę.
2: To filozoficzne i fizyczne jednocześnie
1: tak.
2: Spostrzeżenie.
1: Ciekawe, co by na to powiedzieli na przykład starożytni Egipcjanie. Czy oni by się zgodzili. Ale nie otwierajmy tej puszki z Pandory, jak już ustaliliśmy, bo tak będziemy nazywać tę puszkę. Tomku, jedynka czy dwójka?
3: Na jedynce był nie ten polski zespół, nie.
1: Nie.
3: Bo ja chyba coś przegapiłem znowu z tą.
2: ARP12, Underworld i Kiki i na dwójce Only Love i Ezra Collective.
3: To dwójkę poproszę, kolega.
2: Dobra, dwójeczka zapisana. Dzięki
1: wielkie, Tomku.
2: ZHU i Faded w remixie odeszły teraz na naszej antenie za 10 minut.
1: Coś.
2: Ale nie obiecuję jeszcze, że będzie.
1: Rzeczy, być może.

0: Faded w remiksie Odeszy ZHQ przed chwilą, 7 minut do godziny 17, więc nie mamy zbyt dużo czasu, żeby rozwiązać tę parę, będziemy się spieszyli i robimy to teraz.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Basement Jacks, Jump and Shout. Ale jak słyszycie, w remiksie Gorgon City.

0: gdzie dzwonić i pisać, dzwonić na 228-2772-05, a gdzie pisać, to pewnie wiecie, ale jak nie wiecie, to Maciek zaraz powie.
1: But I gotta put business first. Can't do shit in reverse. Moving forwards, kissing the cubs.
2: Fitness first, not worse. Three times up when I get a return. Threefold now when I'm getting it back. Nike has on where I'm running these tracks. Taking the lead. Notion i Slu odpowiadają za ten kawałek. Bro's outside trying to flip this work.
0: Kamil obiecał, więc ja się wywiązuję. 886-971-971. Tutaj można do nas pisać SMS-ki, ale też na WhatsAppie. Ten sam numer będzie działał na WhatsAppie. Taki stopień rozwoju technologicznego osiągnęło Radio Campus.
3: Niesamowite.
0: To rzeczy się dzieją.

0: I gotta put business first.
1: Alternator. Ale mi coś na gardziołku dzisiaj leży, po prostu Maciek mi przyniósł wody na szczęście i trochę już jest lepiej.
2: Ale... Może o tej klimatyzacji?
1: Nie sądzę, w sensie...
2: Ja żyję w takim lęku właśnie, odkąd te upały się zaczęły.
1: Lęku przed klimatyzacją, boisz się klimatyzacji.
2: Tak. No bo...
1: Ale Maciek, klimatyzacja nie zrobi ci niczego złego.
2: A tak? A jak mnie gardło zacznie boleć, to dalej będziesz mówił, że to nie jest nic złego?
1: Ale w sensie, wiesz, bo teraz jest tak, że wchodzisz do samochodu, klimatyzacja w samochodzie, wszystko fajnie, potem wychodzisz i jest takie... Więc tutaj będziemy mieli podobnie, jak wyjdziemy. Takie...
2: Aha, że bucha.
1: Bucha, no, bum, takie ciepła.
2: Jak w wierszu Lokomotywa. Żar z gorącego i brzucha bucha.
1: Buch.
2: Para buch, koła w ruch.
1: Dobre.
2: Kurczę, ale ten Tuwim to zobacz.
1: Ale to dobry wiersz był, co nie?
2: No,
1: to był
2: super.
1: Naprawdę potężny wiersz.
2: Ej, że żaden jeszcze raper młodego pokolenia tego nie przerobił na kawałek rapowy. Albo przerobił, a ja o tym nie wiem.
1: Ja też nie wiem, ale...
2: Dobre by to było.
1: Nie wiem, czy było dobre.
2: Nasi słuchacze dostarczają nam kolejnych świadectw, że rano było rzeczywiście 20 stopni i rzeczywiście padał deszcz. Ba, nasz słuchacz nam pisze, że o 6 się przesiadał na Targowej, to nawet delikatnie zmógł.
1: No, 6 to wiesz, to za wcześnie trochę. To nawet nie jest dzień jeszcze, to jest taki...
2: Jest dzień, ponieważ słońce wstaje o 5. Nawet wcześniej słońce wstaje.
1: Bo było 4.
2: Opowiadam głupstwa. Tak, wszyscy, którzy oglądają mecze o 3 w nocy mundialu, dobrze o tym wiedzą. Tak się dzieje.
1: Oglądałeś w tym już mecze o 3?
2: Wiesz co, 3 razy podjąłem próby, żeby wstać na tą tam 2., 3., 5, ja nierazu mi się nie udało. Znaczy, to ja już się godzę z tym, że jak już się położę, to rzeczywiście jest tak, że ja ustawię sobie ten budzik na, powiedzmy, tą pierwszą 55, budzę się, stwierdzam, nie będę sobie tego robił i wyłączam. Ale na przykład w nocy z piątku na sobotę nie poszedłem spać i oglądałem o 2 Hiszpania-Urugwaj i było całkiem dobrze.
1: Już i tak, to był fajny mecz.
2: Zgadzam się z wypowiedzią jednego z komentatorów, który po tym meczu powiedział, że dla zdrowia Hiszpanów byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby grali ze stadem dzików, a nie z reprezentacją Urugwaju. Reprezentanci Urugwaju zachowywali się momentami jak boiskowi bandyci. Była jedna, miałem w czwartek opowiedzieć tę anegdotę, ale nikt nie dzwoni, więc opowiem ją teraz. Jeden z piłkarzy Urugwaju przez cały mecz bardzo pragnął wylecieć z boiska, bo faulował no, mniej więcej tak raz na 5 minut. Żeby było ciekawiej, do 90 minuty nie dorobił się nawet żółtej kartki.
1: Wow!
2: Ale już w 93 stwierdził, dość tego, ja się staram przez 1,5 godziny tutaj coś odwalić i ten sędzia nic, więc tak wjechał w Hiszpana, że dostał czerwoną z miejsca już nawet bez żółtej. Nikt nie miał wątpliwości, że tam powinna być czerwona kartka. Dobrze, że nie zrobił krzywdy Hiszpanowi, ale Urugwajczyk twierdził, że nie, że on nie zrobił nic złego. Nie chciał zejść z boiska. Koledzy z drużyny go i werbalnie, i fizycznie namawiali do tego, żeby jednak zszedł. Udało się go sprowadzić z boiska, po czym ten Urugwajczyk zaczął pokazywać sędziemu technicznemu, jak ułożył stopę i że on mógł tak ułożyć stopę i on nikogo nie faulował tak naprawdę. Poszedł także do delegata FIFA, pana w garniturze, pokazywał mu tą nogę. Tak. Albo to jest delegat FIFA, albo menadżer meczu, chyba ta jest taka funkcja, ale no, pan w garniturze w słuchawkach jakby oglądał nogę pana Urugwajczyka. No ale dobrze, gra została wznowiona, po czym jak wybrzmiał ostatni gwizdek meczowy, kamery znowu pojawiły się na boisku blisko sędziego, widzę, że Urugwajczyk wylazł z szatni i ten właśnie od czerwonej kartki i kłócił się dalej z sędzią, a sędziowie liniowi go odganiali chorągiewkami, żeby poszedł sobie. Takie rzeczy tylko o 4 rano w sobotę.
1: A pamiętam czas, napisał Bartek z Żoliborza, jak czepiali się Suareza za gryzienie przeciwników.
2: To ja kiedyś był przypał w ogóle. Ugryzłem koleżankę w przedszkolu na leżakowanie.
1: Ty ugryzłeś?
2: Tak.
1: Ja Dlaczego ugryzłeś?
2: Ponieważ ona się we mnie kochała, a ja nie odwzajemniałem tych uczuć.
1: Ale to tak gryziesz, to raczej odwzajemniasz.
2: Kamil, miałem wtedy 6 lat.
1: Okej. Okay.
2: I ona we mnie się kochała. Pamiętam, jak kiedyś w prezencie przyniosła takie kamyki w pudełku.
1: A to jest w ogóle straszny wiek dla kobiet jest wtedy, co nie?
2: Tak. A wiesz, no ja miałem 6 lat. Dla mnie dziewczynki wtedy były obrzydliwe.
1: Mm-hmm. No właśnie o to chodzi, że to jest straszne, bo dziewczynki już wtedy widzą jakiś taki potencjał, a mężczyźni to wtedy co? To najlepsze rzeczy na świecie to są samochodziki i w sumie nic więcej, co nie?
2: Tak. I ja już miałem na tyle dość tych jej uczuć, że ugryzłem ją na leżakowaniu w ramię.
1: O nie, i miałeś z to jakiś...
2: Był przypał okrutny.
1: Na serio?
2: Naprawdę był przypał bardzo duży, musiałem tam ją przepraszać, pamiętam, że dziadek mnie wtedy odbierał, pani powiedziała dziadkowi, dziadek mamie powiedział, mama się mnie pytała, dlaczego ją ugryzłem, no były problemy. Zdradzę ciekawostkę,
1: właśnie
2: ta dziewczyna w ubiegły weekend wzięła ślub.
1: O, nie z tobą.
2: Nie ze mną, nie. Reklama.
0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Reklama.
4: Give me no fitness first, bro's outside trying to flip this work. Flip it, thinks I'm handsome. But I gotta put business first.

0: Moi drodzy, ja dalej nie wiem, czy to zagramy. Ten kawałek się rozkręca przez 4 minuty mniej więcej. Sami słyszycie, jak on leci.
1: Tak, lepiej nie będzie przez te 4 minuty.
0: To jest, ale przez połowę potem będzie już ostro.
1: Ale warto czekać.
0: Warto czekać, potem będzie już naprawdę mocno. Mam dalej dylemat, moi drodzy. To jest oczywiście to wszystko z okazji tego, że Ekwador dzisiaj gra z
1: Meksykiem w nocy. Kiedy, Kamil, pomyśl, kiedy będzie następna taka okazja, żeby puścić coś związanego z Ekwadorem?
0: Ekwador Manieczki. Nie wiem, czy kiedykolwiek nasze radio gościło w ogóle.
1: Jestem pewien, że tak.
0: Taki kawałek.
1: Jestem pewien.
0: Myślisz?
1: Jestem pewien.
0: Ja nie jestem pewien.
1: Ja jestem.
0: Ja nie jestem pewien. Czy myślisz, że to jest... myślisz, że to są rzeczy, które mówią, żeby ten...
1: Zadzwonił do nas telefon.
0: Boję się go odebrać. Boję się go odebrać, bo pewnie nie jest związany z anteną, ale... A jeśli jest?
1: Boję się, że... Ktoś ważny w Uniwersytecie Warszawskim.
0: Bo usłyszał pierwsze nutki. Dobra. Zobaczymy, co będzie dalej.

0: No, powoli jest nieźle, telefon nie dotyczył co prawda tego kawałka, na szczęście, ale dotyczył jutrzejszego poranka, na którym mnie nie będzie, ale nie, ale Ewa do mnie zadzwoniła i zapytała, czy mogę z nią poprowadzić.
1: Bardzo ważna informacja.
0: Bardzo ważna
1: Kamil
0: informacja.
1: Kamil Puć nie będzie w jutrzejszym poranku. Nie będziesz tam gościł.
0: Nie będę tam gościć. Dobrze, moi drodzy. Niech
1: Kamil,
0: tak będzie.
1: Mam wrażenie, że gdyby świat się skończył, to ta muzyka jeszcze by grała przez ostatnie 15 minut.
0: Tak, więc moi drodzy, zrobimy to w takim razie. Maciek, musisz przyjąć odpowiedzialność razem ze mną.
1: Ej, wiesz co? Wiesz co zrobiliśmy?
0: Zagraliśmy dwa kawałki naraz?
1: Zagraliśmy dwa kawałki. Nie, zagraliśmy jeden kawałek, ale w tym samym czasie, ale w dwóch różnych momentach. To był tak zwany remix.
0: Moi drodzy, Ekwador, Manieczki i Kate Ryan.
1: To wszystko z okazji tego, że dzisiaj prawdopodobnie Ekwador odpadnie z mundialu. Więc Ekwador, Manieczki, jako najbliższy nam kulturowo symbol wspaniałego państwa, jakim jest Ekwador, na naszej antenie.
0: Nie wiem, dlaczego to robimy. To jest wasza wina.
1: Tak, bo to jeden ze słuchaczy nas sprowokował do tego.
0: I dlatego, że nie dzwonicie.
1: Tak, do tego nas doprowadziliście.

0: Weź, będziemy kontynuowali to oczywiście zaraz. Przecież no nie może tak być, Maciek. Musimy dokończyć ten kawałek.
1: Wydaje mi się, że to Meksyk chciał przerwać hymn Ekwadoru na naszej antenie.
0: Prawdopodobnie tak było. No trudno. Idziemy dalej.

0: Moi drodzy, bawimy się!
1: Zdarzyłem się zmęczyć tą piosenką.
0: Ja też. Nie, ale co by nie mówić, no jednak wiesz, wspomnienia z lat 2000 wracają.
1: Tak, ja zwłaszcza wspomnienia z lat 2000, tak. Słuchajcie, to ma milion wyświetleń na YouTubie. To jest coś niesamowitego.
0: Nie, no wiesz, to jest kawał muzyki, co nie?
1: Ja polecam wszystkim komentarze pod tym numerem na YouTubie.
0: To jest legendarny kawałek. Tutaj ktoś jeszcze wspomniał o Bass Hunterze, który też swego czasu był bardzo popularny.
1: Pozdrawiamy. Bass Hunter to tam coś tam, Wizita Horizonta, to czy nie?
0: Nie pamiętam, ale on robił duże rzeczy w ogóle. Tam Bass Hunter to wszystkie rzeczy były przerabiane na basowe po prostu.
1: Ktoś pisze, że zawsze go ciary przechodził, jak na dyskotece leciała ta piosenka. Niestety,
0: bardzo,
1: wszystko co dobrze szybko się kończy.
0: Bardzo dobry kawałek.
1: Oprócz tego kawałka, on był bardzo długi i nie kończył się szybko.
0: Wracamy z przypką z łeby i załączyliście nam vibe tych lat. Pozdrawiamy Tuśka i Misiek. Pozdrawiamy również.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: No jeszcze Pitbull i Enrica oczywiście też byli. Młody Skinny Shafter teraz na jedynce, już wracamy do standardowego alternatora. Ekwadora. DVD na 1C, 13 minut po godzinie 18:22, 827-7205. Dzisiaj coś, powiem szczerze, nie będziemy tutaj ściemniali, coś dzisiaj ciężko z telefonami mamy.
1: Czy może mu coś źle powiedzieliśmy?
0: Może ktoś się na nas obraził. Więc możecie korzystać, pamiętajcie o tym, że dzwonienie się na naszą antenę jest... Taki jest każdym telefonem jak każdy inny. To nie jest telefon premium, więc nie płacicie za to w żaden magiczny sposób. Ale możecie nam potowarzyszyć za to. 228 2772

0: Pani Daria trzykrotnie powtórzyła tytuł tej piosenki, więc ja nie będę z kolei...
1: Czterokrotnie?
0: Nie, wiesz co, za czwartym razem tam jednak nie było dokładnie, nie dobije się do ciebie. Tam coś tam zmieniła w trzecim słowie. Zapanowała konsternacja teraz między nami.
1: Nie, nigdy nie dobije się.
0: No właśnie,
1: faktycznie.
0: Daria Zawiałow śpiewa, moi drodzy. Myślisz, że pani Daria Zawiałow była

0: Nie, znaczy nie było, to nie była para, to tak, był...
1: Powinien być.
2: Kate Ryan
1: powinien
2: była poza konkursem.
0: Kate Ryan była tak, poza tak, konkursem. Wiesz,
2: patrzyłem na mury Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jak ta piosenka leciała. Mm. Tam są takie mądre tam napisy w obcych językach, a my tutaj z drugiej strony
1: kija. Dłoń rektora z takim palcem wskazującym, machającą tak i Wojciechowska, który już do was dzwoni, słyszeliście i widzieliście. Ja was wspieram, uważam, że to było wspaniałe.
0: Dziękujemy, Jirku. Wiele dla nas znaczą twoje słowa.
2: Dziękujemy za głosy wsparcia.
1: Dziękuję. Jeżeli na przykład będziecie mieli z tym problem, znaczy problem często, że to puściliście, to ja biorę go na siebie.
0: Dobrze, to powiemy, że to twoja wina.
2: Powiemy, żeby ciebie zwolnili z radia. No,
0: tak, żeby ciebie wyrzucili z rozgłośni.
1: To była moja wina. Tymczasem chciałem zagłosować na pana Shaftera.
0: No to pan Shafter dla ciebie.
1: Jest Boris Wade i używa języka obcego razem z językiem polskim, czy tego rozumiem.
0: Cudownie.
2: Mamy to. Dzięki, Irku.
0: Irku, pozdrów nas ładnie po niemiecku.
2: O.
1: Gesundheit, gut und kopytowski.
0: Dziękuję. Dankeschön.
2: Dankeschön. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Kolejne potwierdzenie, że należymy do kondominium.
2: Tak.
0: Jeszcze nie wpadło. Dawno nie było Andiego z wielojęzycznymi przywitaniami.
2: Szczerze? Nie myślałem, że kiedyś to od ciebie usłyszę.
0: Kurde, ale za każdym razem tak mam, wiesz, że kiedy Andy już, wiesz, już nie ma go tam
2: dłuższy czas,
0: to mam takie, kurde, tak z telefon bym przygarnął.
2: To był prawdopodobnie najlepszy czas twojego życia.
0: Ale spokojnie zacznie dzwonić i potem znowu będę narzekał, że oj, za dużo pan Andy, za dużo. Ale teraz mam, na razie jestem w fazie, że tęsknię.
2: Jak się nazywa ta autostrada, obwodnica Londynu? M25?
0: O Jezu, nie wiem.
2: Chyba tak.
0: No to co?
2: Andy często o niej wspomina.
0: Tak?
2: Tak, nie zwróciłeś uwagi?
0: Nie pamiętam.
2: Kamil, gdyby kiedyś był zorganizowany konkurs wiedzy o kampusie, to sromotnie byś przegrał w finale.
0: Prawdopodobnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkich WhatsAppowiczów, którzy piszą na 886-971-971, możecie cały czas to robić. Po jakieś propozycje wpadają na skrzynkę, może faktycznie coś tam przygarniemy. Pozdrawiamy lotnisko w Manchesterze, Bartka z Zoliborza, Małgorzatę, Patrycję, Kubę, którzy do nas cały czas piszą. I odbierzmy telefony, proszę państwa, ale się rozdzwoniły. Dzień dobry.
3: Witam, technik mechanik z tej strony.
2: Witamy,
0: dzień dobry, techniku, jak tam John mija?
3: Chciałbym zadzwonić w obronie Ekwadoru, bo tutaj wyczuwam delikatną szydereczkę w każdym zdaniu waszym.
0: Maciek?
2: Ale Ekwadoru Manieczki, czy Ekwadoru kraju w Ameryce Południowej?
3: Nie, klubu w Manieczkach o nazwie Ekwador.
0: Tak.
2: Techniku, mechaniku, strzelaj.
3: Powiem wam, chłopaki, tak, że postanowiłem sobie w tym roku, że chociaż raz w życiu odwiedzę ten klub. I stało się to. Pojechaliśmy w maju z chłopakami. I powiem wam, że kurczę, ciężko znaleźć taki klimat w klubach. No wiadomo, jest specyficzny, lubię się bawić po klubach, ale tam ekipa tych ludzi w ogóle, tak jak wszyscy się bawią i wspierają cię tam w ogóle na parkiecie, dają taki vibe, no coś fantastycznego wam powiem.
2: Co masz na myśli, naprawdę, mówiąc, że się wspierają na parkiecie?
0: Ja też nie wiem właśnie.
3: No, na przykład jak komuś chce, widać, że jest spragniony czy coś, to ktoś ci daje wodę, nie ma problemu z tym, także...
2: Boże, może tak wygląda niebo.
0: Może tam trzeba. Może musimy się wybrać, Maciek, do Ekwadoru.
3: Powiem wam, że teraz grają tylko kilka razy w roku, już nie grają co tydzień. Są takie w sensie konkretne imprezy, więc jeżeli ktoś lubi, to polecam raz w życiu pojechać w te strony i zobaczyć. Także ja postuję na dwójeczkę, nie zajmuję więcej czasu. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki,
0: pozdrawiamy
2: techniku,
0: na razie.
2: Cześć.
0: Zobacz, zachęcił mocno.
2: Miejsce dla elit się to zrobiło.
0: O, to nie jest jakieś takie, wiesz, explosion.
2: Ale jestem ciekawy, jak ktoś na przykład właśnie wyraża, że jest spragniony na parkiecie w klubie.
0: No, chce mi się pić, stary.
2: Czy podnosi rękę, czy...
0: I oni mu wszyscy od razu, wiesz, podają przez siebie.
2: Zalewają go wodą.
0: Zalewają go wodą, może pić, do buzi mu od razu wlewają i jest super. I w ogóle życie jest piękne, idziemy dalej. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
4: Cześć, Marcin Antoni.
2: Cześć, Marcin.
4: Słuchajcie, ja już mam odpowiedź dla mojej mamy. Ona mówi, dzieci nie masz, ci wodę poda na starość. Mogę odpowiedzieć, że... słuchaj, Ekwador Manieczki.
0: Ekwador Manieczki.
2: Na łożu śmierci Ekwador Manieczki poda ci wodę.
0: Tak.

0: To jest tak, dobre imię w ogóle dla dziecka. Kwadromanieczko Kowalski.
1: Podejrzewam, że może być w którymś PESEL-u. Albo próbowali przynajmniej.
2: No, myślę, że mogli próbować, ale czy się udało, to nie wiem.
0: Zrobimy rozeznanie.
1: Nie wiem, kto jest w parze, więc...
2: Czy da się dać dziecku na imię Ekwador?
1: Dobre pytanie. No. To są pory roku, uczucia. Czemu nie? No może nie wiem.
2: Ciekawe. No dobrze, Marcinie, na jedynce DVD młody skinny Shafter, a na dwójce Daria Zawiałow z kawałkiem Nie dobije się do ciebie.
1: Jedynka.
2: Zapisane, dzięki wielkie.
0: Dzięki Marcin, cześć.
2: Odbieramy dalej, dzień dobry skin, mam przyjemność.
3: Dzień dobry, mam Jaś i ten Kasper. Dziękowałam na rzadko, ale teraz... Akurat wczoraj mi się urodził brat!
2: Ależ to jest dobra informacja, Kacpero! Kurczę, gratulacje w takim razie, gratulacje! Bardzo miło nam to słyszeć, jednocześnie no świetnie. Jak ma na imię brat?
3: Stasiek! Stasiek,
0: dobra,
2: Stanisław Michał. Ja też mam na drugie Michał, mogę się powiedzieć od razu, więc mamy coś wspólnego.
4: Bardzo miło.
2: Bardzo dobre drugie imię, panie tato, w takim razie wybrałeś.
4: Dziękuję.
0: Na co głosujecie, moi drodzy?
4: Na co głosujemy, Jasiu? My nie wiemy, bo tam był Shafter i co jeszcze?
2: Shafter i Daria Zawiałow.
0: Tak jest.
4: Jasiu, co wybierasz? Ja to pewnie Shaftera bym wolał.
0: Dobrze.
2: No to Shafter w takim razie.
3: Shafter i co?
4: Daria Zawiałow.
2: No i na Darię, no dobra. Dobra, Daria...
0: Nie, czekaj, młody też na Shaftera. Czy na Darię?
4: Powiedz, tak.
2: Daria. Dobra, Kacper, dzięki wielkie.
0: Trzymajcie się. Szerokiej drogi.
4: Dzięki i cześć.
2: Na razie. Ja mam Michał Józef napisał, nasz słuchacz. A ty, Maciek, masz drugie imię?
0: Nie, tylko zbierzmowanie mam.
2: Ja zbierzmowania też mam, więc mam trzy.
0: Nie, ja nie mam drugiego imienia. Jakoś moi rodzice nie byli fanami właśnie takiego konceptu, jak nadawanie drugiego imienia.
2: Dlaczego nie?
0: Nie wiem dlaczego.
2: Ja w sumie nie wiem po co to.
0: No właśnie, jakby też się na tym zastanawiałem ostatnio.
2: Dlaczego nie dać trzeciego i czwartego w takim razie?
0: Po co to jest? Nie,
2: gdyby
0: nie
2: twoje pierwsze imię się zepsuło, to masz zapasowe imię.
0: Wytarło się czy co?
2: Przetarło się w dowodzie, będą mogli mówić, o już Kamil się skończyło, to niech mówią na niego Michał. Już za dużo razy.
0: Tak, bo się nam znudziło.
2: Niech mówią Michał w takim razie. No miałem kiedyś nauczycielkę, która się zawsze przedstawiała drugim imieniem swoim. I nie używa pierwszego.
0: W starszym pokoleniu w ogóle to jest bardzo popularne, że właśnie to drugie imię zdominowało w ogóle pierwsze. Mm-hmm. Bo na przykład w domu jednak im się bardziej podobało mówić tym drugim imieniem.
2: Ciekawe.
0: I się po latach okazywało, że Halina to tak naprawdę jest Marianna.
2: No, tak, na pierwsze. Tak, w dowodzie. No, też byłem bardzo zaskoczony, jak się dowiedziałem, że ta właśnie moja nauczycielka miała zupełnie imię, inaczej na imię niż się przedstawiała, prawda?
0: Ale drugie imię miała właśnie takie,
2: tak,
0: jakim
2: drugie,
0: się...
2: Drugie miała imię takie, jakim się przedstawiała, tak.
0: Tak.
2: Bardzo interesujące. Tak czy inaczej, moi drodzy, przechodzimy do zwycięzcy pary poprzedniej. A zwyciężył w parze poprzedniej?
0: W parze poprzedniej, kto tam był, Kamilu, przypomnij mi? Czy to było Notion and Slu?
2: Wiesz co, nie zagrałem Only Love albo ARP12.
0: O, ARP12 nie zagrałeś w takim razie.
2: Dobra, to nie zagrałem ARP12. Dobra, to Underworld i Kiki teraz na naszej antenie, bo ominąłem jedną parę, przypadkowo. Na szczęście nikt się nie zorientował, a ja teraz wszystkim o tym powiedziałem.
0: Przykryliśmy wszystko Ekwadorem.

0: 18.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Zmiany w M-Obywatelu, kto dziś gra w mistrzostwach, a także noc z ostrzeżeniami.
1: Wiadomości.
0: Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji M-Obywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia 2027 roku staną się domyślną formą wydawania dyplomów ukończenia studiów.
2: Po wielu miesiącach przygotowań możemy wreszcie ogłosić, że e-dyplomy wkraczają do naszych uczelni. Nowelizacja ustawy wprowadzającej e-dyplomy otworzyła proces, którego zwieńczeniem właśnie jesteśmy świadkami. E-dyplomy to forma elektroniczna, która staje się podstawową i obligatoryjną postacią dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Koniec z papierologią.
0: Mówił Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Cyfrowe dyplomy nie będą wydawane wstecznie. To oznacza, że absolwenci z lat wcześniejszych nie skorzystają z M-dyplomów w aplikacji. Jeśli nie macie planów na niedzielę, to warto zajrzeć do Łazienek Królewskich, bo rusza tam 67. sezon koncertów chopinowskich. Tegoroczna inauguracja będzie wyjątkowa, bo zbiega się z 100. rocznicą odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina. Oprócz fortepianowych wirtuozów będzie można usłyszeć także pieśni kompozytora i poezję. Pierwszy koncert startuje w południe, a kolejny o 16. A jeśli nie uda Wam się dotrzeć w tę niedzielę, nic straconego. Koncerty będą w każdą wakacyjną niedzielę. Co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Sportowy Campus.
0: Ciąg dalszy 1/16 Mistrzostw Świata. Już o 19:00 w Arlington, uznawana za czarnego konia Norwegia, zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Z kolei o 23:00 w Nowym Jorku Francja zagra ze Szwecją, więc Europa na pewno zyska przedstawiciela w 1/8 finału. A w nocy o 3:00 Meksyk zmierzy się z Ekwadorem, który został drugim zespołem w XXI wieku, który nie strzelił gola w dwóch pierwszych spotkaniach grupowych, a mimo to awansował do fazy pucharowej. Faza 1/16 finału potrwa do piątku, a w sobotę rozpoczną się zmagania o ćwierćfinał.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega niemalże całą Polskę przed burzami i upałami. Do jutrzejszego poranka możliwe są burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru, a lokalnie i gradem. Jutro temperatura maksymalna do 33 stopni Celsjusza. Dla tych, którzy zmęczeni są już upałami, mam dobrą wiadomość. Od piątku czeka nas ochłodzenie, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 stopni. I tak będzie do kolejnego weekendu.
1: Same sztosy. Radio Campus.

0: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Jeszcze nie, słońce jeszcze nie zaszło, jeszcze tak z 2 godziny do zachodu słońca.
0: To jeszcze nie wieczór, ale co, to wieczór się mówi dopiero wtedy, kiedy zajdzie słońce? Nie wiem, nie jestem ekspertem od tego.
1: Chyba tak. O, uwaga, jest anegdotka od słuchacza. Mi pani w urzędzie nie chciała wpisać imienia dziecka Agamemnon, a że nie do końca ustaliliśmy, jak ma mieć na imię, więc pisałem mu oba, które zostały do wyboru i ma Tymoteusz i Ryszard.
0: Tymoteusz i Ryszard, bardzo fajne.
1: Ale jednak Agamemnon bardziej spektakularny.
0: Agamemnon, super. Jakie jest zdrobnienie od Agamemnon?
1: Aguś.
0: Aguś?

0: Daniel Spieseczna wstał i powiedział: dzień dobry, zapomniałem, że dziś wtorek. Zdarza się, panie Danielu Spieseczna, nigdy ci nie wybaczymy. Fontaine's DC i Jackie Down the Line jako ostatnia jedynka w dzisiejszym alternatorze. Zastanawiałeś się nad tym, czy jest jakaś statystyczna prawidłowość, że jak umieścisz na przykład właśnie kawałek na jedynce, to on ma większą szansę na zwycięstwo?
1: Tak, może tak być.
0: Okej. Albo na przykład kto przedstawia daną parę?
1: A to zdecydowanie.
2: To nie mam wątpliwości.
0: Daj, Maciek, przedstaw teraz ty. No to może wygram. Czyli tak naprawdę jest to pojedynek między prowadzącymi.
2: Dopiero teraz do tego doszedłeś, Kamil?
0: Kurczę.
2: Burial Rodent na dwójeczce. Ta muzyka to tylko dodatek.
0: Powinniśmy prowadzić statystyki, kto dzisiaj wygrał alternator.
2: Oj, zróbmy tak, za tydzień.
0: Totalnie zrobimy.
2: Kurczę,
0: tak.
2: Mamy tyle dobrych pomysłów, Kamil, i nic z nimi później nie robimy. Za tydzień tak zrobimy.
0: Dobra, ale co będzie? Dobra, za tydzień prowadzimy walkę. Kto wygrywa,
2: tak,
0: co nie?
2: Tak.
0: Cały alternator, zwycięzca alternatora.
2: Zróbmy teraz taką próbę, taki wiesz, taka gierka wstępna.
0: Gierka wstępna, a za tydzień będzie pełna gierka, kto wygra alternator.
2: Dobra. 886-971-971, czekamy na SMS. 22-827-7205, tutaj dzwonimy. Tutaj nie dość, że głosujecie na numer, to jeszcze głosujecie na prowadzącego, siłą rzeczy.
0: O nie, okropne. Nie no, głosujecie... Alternator. Nie no, głosujecie na numer.
2: Tak.
0: Ale przez numer prowadzący też wygra.
2: Puszczacie oko takie trochę.
0: Tak, takie trochę, no ale głównie głosujecie na kawałek. Nie głosujecie, że głosuje na prowadzącego Maćka.
2: No tak, nie.
0: Tylko głosuje na kawałek, a my po prostu z tego sobie potem wybieramy, że kto
2: udajecie,
0: wygrywa.
2: Udajecie, że jakby my nie przedstawiliśmy wam założeń tego eksperymentu.
0: Tak, udajecie. My po prostu na tej podstawie potem wnioskujemy rzeczy, które są zupełnie niezwiązane z tym. Ale tak.
2: Chociaż wiesz.
0: Pozornie niezwiązane.
2: Dokładnie,
0: niezwiązane.
2: Teorii spiskowych się tutaj no, widzisz, może zrodzić cała
0: nie
2: masa.
0: Możesz, panie Danielu, na obydwu, to nie głosujesz na ludzi, tylko na kawałki, pamiętaj. To jest ważne. No, to jest ważne.
2: Kurczę, popełniliśmy błąd.
0: No bo nie powinniśmy mówić w ogóle.
2: Nie powinniśmy
0: w ogóle o tej mówić.
2: Naszym przedmiotem naszego eksperymentu, założeń eksperymentu.
0: No nie powinniśmy tak robić. No, nie, tragedia.
2: Wiesz co, to teraz musimy przemilczeć ten temat.
0: I już nigdy do niego nie wracać?
2: Nie, wrócimy za tydzień. Przecież zdążymy wszyscy o tym zapomnieć.
0: Dobrze,
2: odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
3: Siema chłopaki, Szymon z tej strony.
2: Cześć Szymon.
3: Nie słyszałem kto jaki utwór podawał, także będę dosyć... No, nawet nie wiem co jest, to niech będzie jedynka.
2: Niestety.
3: Nie wiem, który utwór, który z was podawał. Nie wiem, co jest grane, ale chciałem uczciwie zacząć.
2: Niestety, no mamy darmowe tylko pierwsze 30 sekund połączenia i musimy kończyć.
3: No tak myślałem, to
0: nie, no Szymonie,
2: Szymon, jakie
0: Szymon,
2: plany na wieczór?
0: Czekaj, jakie plany na wieczór?
3: Ja te na plażówkę.
0: Na piłkę plażową w sensie? Czy na...
3: Tak. Siatkówkę plażową sobie właśnie powiedzieć na 19 na 2 godzinki już.
2: Ilu was będzie?
3: No 4 osoby, to akurat po 2.
0: A.
3: No
0: to jest fajna giereczka.
2: Fajnie.
0: Trochę zazdroszczę. Dawno nie grałem w siatkówkę, już mam takie poczucie, że pograłbym sobie w siatkówkę. A to nie jest za gorąco trochę, żeby uprawiać sport, ale to nie, to wieczorem będzie fajnie już, co nie?
3: No wiesz jak to się mówi, nie ma tej pogody, są tylko złe wymówki. Ale dobre wymówki, tak, nie? No nie, naprawdę czasami wczoraj i przed sobie trochę ciepło, ale dzisiaj można pograć.
0: No tak. No dobra, życzymy ci w takim razie dobrej gry dzisiaj wieczorem.
2: Powodzenia,
0: cześć. Na razie. 228-27-72-05 możecie dzwonić i głosować na jedynkę albo dwójkę w tym przypadku. Były telefony przed chwilą, które umarły.
2: Ale przeszły nam koło nosa.
0: O twój imiennik. Dzień dobry.
2: Kto z nami?
4: Dzień dobry, Maciek.
2: Cześć, Maciek.
4: Żeby nie było, głosuję na dwójkę, nie wiem co jest, nie wiem kto z was powiedział dwójka, żeby było dla równowagi.
2: O, no i to cenimy i wierzymy, że tak jest.
0: Ale to mi się podoba, fajne, bardzo fajnie. Super. Maćku, co będziesz robił wieczorem?
4: Tego akurat nie mogę powiedzieć, bo jest za wczesna godzina.
0: A? Jestem ciekawy jeszcze bardziej.
4: Jak się zgadamy.
0: Ale rozumiem.
4: Stopień do piekła. Ale będzie przyjemnie.
2: Maśku, oglądanie kreskówek nie jest niczym wstydliwym. Możesz o tym
4: nie
2: mówić.
4: Nie kreskówek, tylko filmów animowanych. To są filmy.
0: Filmy.
2: A czemu nie mogę, nie mogę, jakby, a może ty kreskówki będziesz oglądał?
4: Nie.
2: Nie. Nie, no dobrze, nie. Dobrze, nie wchodzę w tę dyskusję nie, w takim nie. razie.
0: Ja już powoli zacząłem się obawiać, więc ja Maćku, dziękujemy ci bardzo za twój telefon.
4: Trzymaj się. Dobrego wieczorku dla was.
0: Dobrego wieczorku. Cześć. I udanych planów wieczornych przede wszystkim. Byłem ciekawy, co tam Maciek, ten, ale jakbyśmy go przycisnęli, to do boję, żeby nam
2: też,
0: powiedział.
2: Ja się też bałem. To bałem
0: żeby tego. Powiedział w sumie i byśmy tego żałowali, żeby
2: ja
0: powiedział.
2: Ja się bardzo, bardzo bałem.
0: Jak słuchasz ci mówi, że jest za wcześnie, żeby to, o tym mówić, to zazwyczaj ma rację.
2: Nie, to już jeżeli słuchasz w ogóle taką refleksją jednak się tak, dzieli, tak, to już jest, cenimy to.
0: To cenimy, naprawdę, to jest fajne.
2: Dzień dobry, kto z nami?
5: Dzień dobry, witam panów, Grzegorz po tej stronie.
0: Witamy serdecznie pana Grzegorza. Czy pan Grzegorz żyje w to lato, czy nie bardzo?
5: Dyszę.
0: Co robisz?
5: Dyszę.
0: Myślałem, że chodzi o dyszę taką.
2: A jakie plany na wieczór? Też będziesz dyszał, czy jednak jakieś inne zajęcie?
5: Być może będę dyszał na rowerze.
0: A masz w domu klimatyzację?
5: Mam w pracy.
0: Masz w pracy, to czyli z niechęcią wychodzisz z pracy.
5: Tak, siedzę ile się da.
0: Teraz jest swoją drogą dobry moment, żeby robić nadgodziny, co nie?
2: Tak.
0: To są dobre momenty, żeby robić nadgodziny.
2: Zdecydowanie.
5: Ja mam, mam dobrze ułożone mieszkanie, w sensie, że troszeczkę rano mnie tam smyra słońce, żebym wstał, a później ucieka i mam cały czas taki jakby cień, więc popołudniami, więc jak się dobrze w hiszpańsko-włoskim stylu pozakrywa, że tak powiem, okna i pozacimnia, to się wraca do nory, która jest w miarę ładna.
2: Ja teraz obserwuję...
0: U mnie jest bardzo podobnie w sensie.
2: Obserwuję taki proces, z którego bardzo się cieszą producenci tych folii ratunkowych, ponieważ w wielu już oknach widziałem folie te NRC, tak one się chyba nazywają,
0: tak.
2: Wywieszone. I właśnie, tutaj jest pytanie, czy ma znaczenie, którą stroną się
0: tak.
2: wywiesi? Ale nie, właśnie, ja wiem, że jak się owija człowieka, to w zależności od tego, czy chcemy mu ulżyć i go ochłodzić, czy chcemy go ogrzać, to wtedy ma znaczenie. Ale czy przy powieszeniu na okno po prostu nie chodzi o to, żeby odbiło i już wtedy nie ma znaczenia, czy złoty jest na zewnątrz, czy srebrny? Bo ja myślałem, że tak jest, ale zostałem skontrowany, że nie, że właśnie tutaj to tak podobno nie działa.
0: Ciekawe.
2: Grzegorzu, jaka jest twoja opinia?
5: Ponoć srebro na wierzchu.
2: Srebro na wierzchu.
0: No ale w mieszkaniach, tak?
5: A i tak mam u kilku sąsiadów w bloku również.
2: Ale przyjrzyjcie się, że nie ma konsekwencji tutaj. Bo ja też myślałem, że ktoś źle przyczepił, ale słyszałem, że no nie do końca jednak to może być błąd.
0: Srebrny bardziej odbija, napisał nasz słuchacz, co jest całkowicie zrozumiałe, wydaje mi się, ale tak, dobra, no fajnie.
2: Ciekawa rzecz. Dobrze, Grzegorzu, miłego dobrze. Dyszenia na rowerze.
5: Dobrze, do zobaczenia.
0: Pa. No i co masz, panie Maćku? Będziemy powoli kończyli.
2: Będziemy
0: w takim razie.
2: Zawijać.
0: Będziemy
2: zawijać
0: ten bandur, no jest gorąco. Nie chcę się wychodzić na zewnątrz trochę, ale już zaczyna być fajnie. Widzisz, jednak to jest związane z upałami. Zobacz. Dopiero po 18. Zazwyczaj o 18.30 mamy mniej telefon.
2: Tak.
0: Ale teraz 18.30 nagle wszyscy wydzwaniają po prostu dzisiaj.
2: Tak, to prawda.
0: Niesamowite. Więc to jest totalnie powiązane z temperaturami dzisiaj w alternatorze.
2: O 18.30 telefony tak się rozdzwoniły, że wielu słuchaczy mogło zaśpiewać to, co Daria Zawiało
0: tak.
2: śpiewa.

0: Moi drodzy, to chyba tyle byłoby w takim razie.
1: Na dzisiaj tak.
0: Tak.
1: Słyszymy się w czwartek rano, tak się domyślam.
0: Mam nadzieję, że się słyszymy. Ze mną na pewno. A z Maćkiem też, skoro tak powiedział, to raczej będzie, z nim też na pewno.
1: Będzie Filip, będzie Kamil, ja na chwilę wpadnę. Jak to w naszej dobrej rodzinie bywa.
0: Tak. Tak.
1: Moi drodzy, cóż ja wam powiem. Ja wrócę sobie do domu, będę oglądał mecz. Uwaga, teraz będzie żart, Kamil.
0: Okej.
1: Okay. Wybrzeże klatki schodowej Norwegia.
0: Macie, kręcę, Maciek!
1: Wybrzeże klatki schodowej.
0: Piękne, piękne. Klasyczny żart, to jest nawet zawsze najśmieszniejszy, Maciek, naprawdę.
1: Wiem.
0: Wcale go nie słyszałem 15 razy w swoim życiu, ale za każdym razem bawi tak samo.
1: Bo wiesz, o co chodzi. Jak ktoś nie wie, to niech szybko pisze, to ja wyjaśnię.
0: Dawaj, niech ktoś napisze, o co chodzi.
1: Dobra, ja i tak wyjaśnię.
0: Powiedz, dawaj, Maciek.
1: Bo jest wybrzeże kości słoniowej. Taki kraj w Afryce.
0: Wow.
1: I można tak śmiesznie, wiesz, tak, zamienić tak, i powiedzieć wybrzeże klatki schodowej. I teraz wiesz, co jest dobre? Nie ma takiego kraju, jak wybrzeże klatki.
0: Niesamowite. A z przytupem kończymy, moi drodzy, program. Maciek Kopytowski ze śmiesznym żartem.
1: I Kamil Kuć. Dzięki.
0: Bye.

0: reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Campus.
4: Same sztosy.
5: Podpięty jesteś cały czas.

Оксана Штосы. Академический радиокампус.

Κυριακή. Τροπέρα ματά. Α. Τροπέρα ματά.

0: Stocktown.
1: Matamul fi shay, tikda.

na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów.

Ejo, to jest Radio Campus i to jest audycja Beat Kultura 97.1 FM. Ja nazywam się Jakub Jan Paweł Jumper, czwarty Brindal i mam wielką przyjemność puszczać wam dzisiaj wspaniałą muzyczkę. To, co teraz słyszeliście, to był JID we wspaniałym towarzystwie z utworem Skate SK8. Kawałek, który muszę przyznać, najpierw od niego się odbiłem, ponieważ tego typu popowe refreny nieco tam wzmocnione autotunem najpierw mnie odrzucają, ale jest coś klimatycznego w tym, co się dzieje w tej piosence dalej, co sprawia, że wracam do niej regularnie chwilę po jej odkryciu. Nie jest to regularność jakaś wielka, ale nie jest to też regularność pomijalna. A takie piosenki bardzo lubię, ponieważ pozwalają mi odkryć różne niuanse w tym, czego słucham. A wcześniej słyszeliście projekt Oxe, pochodzący gdzieś tam z Norwegii, łączący już wszelkie możliwe nurty, co mi się bardzo podoba. Jest zarzynanie słonia na saksofonie, jest ciężki rap, jest połamany beat, jest mrok, ale jest też bardzo dużo fantazji. I myślę, że w podobnych klimatach będziemy oscylować dzisiaj w audycji, ale mam też troszeczkę spraw, można to nazwać śpiewanych, piosenkowych. I jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ jedną z nich jest Kalila, którą zaraz puszczę z nowej epki. Być może słyszeliście już u nas w audycji Ideas One, a teraz kolejna propozycja jej autorstwa. To jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97.1 FM.

Ejo, to co teraz słyszycie, to jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97.1 FM. A to co teraz słyszeliście, to był kawałek Gambo z płyty Maszyna Czasu, tylko że po hiszpańsku Machina La Tempo. Wspaniała sprawa, wspaniałe rzeczy. Pozdrawiam Kostka, a.k.a. DJ Amor Świna, który mi podklepał tę perełkę. Wielkie sprawy są to. I powoli nasza audycja dobiega końca. Miałem przyjemność puszczać wam wiele wspaniałych sztosów. Wcześniej słyszeliście Jilla Scott Herona, chyba tak to się deklinuje. Nie wiem, co by na to Kongres Języka Polskiego powiedział, ale chyba tak by powiedział. Klasyczny kawałek pod tytułem Angel Dust, który słyszeliście w wielu różnych ciekawych samplach. Coś mnie dzisiaj na te sample tchnęło, ponieważ również słyszeliście Bobby Blue Blenda z kawałkiem Ain't No Love in the Heart of City. Wspaniała ballada, która jakoś ostatnio mi się przypomniała, być może związana z nagłym i rychłym powrotem Jay-Z do mikrofonu, być może stąd to wszystko. A tymczasem mam dla was ostatnią piosenkę, którą zapowiem za chwilę, a po tej piosence wjeżdża Robert z audycją Pit Stop, Circle Pit Stop, którą gorąco wam polecam. Polecam wam festiwal Open Air, który zaraz się wydarza. Na tym festiwalu grają moje ziomeczki z zespołu Klawo, gra w ogóle mnóstwo różnych fajnych człowieków i podmiotów. Gra zespół Błoto, podsiadłoizując bardzo dzielnie jazz. Oczywiście żartuję, bo nie mam nic wspólnego z tym artykułem i nie zgadzam się z nim kompletnie. Kto ma wiedzieć, ten wie. A tymczasem co? Zachęcam również do zwracania uwagi na między innymi Audio River za 2 tygodnie i na koncert zespołu Łona Konieczny Krupa w Gdyni 6 lipca. Ja nazywam się Jakub Jan Paweł Jumper IV Bryndal. To była audycja Beat Kultura. Niezmiernie było mi miło do was nawijać i puszczać muzyczkę. A tymczasem ostatni utwór Millie Jackson z kawałkiem I Just Need To Be By Myself. Czasami człowiek musi sobie pobyć sam ze sobą. Do usłyszenia za tydzień lub w dającej się przewidzieć przyszłości. Bless!

0: Dzisiaj wakacyjne wydanie Circle Pit Stop, a więc dla ochłody, czemu nie, troszeczkę takiego mocnego death metalu. Rodzimego, jak najbardziej rodzimego zespół Helium, utwór The Collapsing Veil. Zespół powraca, wydaje jakieś nowe rzeczy, więc czemu by nie zajrzeć i nie posłuchać, co się tam dzieje. Myślę, że na to wydawnictwo, które jest tam gdzieś przygotowywane, będziemy jeszcze wracać, bo zespół jeszcze parę innych fajnych singli wydał. Dobry wieczór, Robert Filipowski. Witam w Radiu Campus w Circle Pit Stop. Będę z wami do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy też będziecie ze mną i z nami, a między innymi sobie zajrzymy na najnowsze wydawnictwo zespołu Angel Egg, o którym porozmawiamy najpierw troszeczkę z Kubą. Halo, jesteś?
1: Hejka, jestem. Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, co to jest Angel Egg i skąd się wziął?
1: Skąd się wziął? No z mojej inicjatywy w sumie. Miałem taki pomysł, żeby robić muzykę hipnotyczną, tripową, taką wkręcającą. No mam nadzieję, że to się udało. Trip-hop jako kierunek tutaj wyszedł troszeczkę w niezamierzony sposób, ale no myślę, że jest fajnie.
0: No bo tam jest sporo takich różnych rzeczy, tam i elementy trochę właśnie psychodeliczne, trochę trip-hopowe, trochę rockowe, jakieś alternatywne, hip-hopowe, dużo się tego dzieje. Powiedz, to jest wszystko wypadkowa twoich inspiracji, czy też jakieś inspiracje innych członków zespołu tutaj miały swój udział?
1: Nie, no oczywiście każdy wnosi coś od siebie, nie? Mamy cztery osoby w zespole, oprócz mnie są jeszcze Julka, Ola i Kacper, no i każdy przynosi coś od siebie. Julka i Ola słuchają bardzo dużo elektroniki, Julka na przykład wiem, że kocha The Prodigy, ale na przykład też takie kapele jak Deftones, czy dużo punka słucha starego. Ola wnosi inspiracje z muzyki elektronicznej, Kacper lubi shoegaze, więc wiesz, no jest to jakiś proces docierania się też wciąż, myślę, ale to, co nam się udaje razem tutaj w tym kotle ugotować, myślę, że jest fajne. Na pewno jest ta epka, którą puściliśmy teraz 19 czerwca, polega dość mocno, jednak opiera się na gitarach. Myślę, że w przyszłości byśmy chcieli bardziej w stronę elektroniki to pociągnąć i dużo odważniej w tą stronę pójść.
0: No właśnie, o wspomnianej epce Blue Lights, która się ukazała 19 czerwca. Płyta posiada cztery utwory. Tak jak powiedziałeś, jest bardziej troszkę gitarowa niż to, co macie grać w przyszłości, ale powiedz, tak wyszło zupełnie przypadkiem? To było zaskoczenie także dla was, że to jest taki bardziej gitarowy materiał?
1: Trochę, dla mnie osobiście trochę tak, bo jakby ja nie grywałem za dużo w zespołach. Jakby ja, moja powiedzmy taka historia muzyczna to jest bardziej muzyka elektroniczna. Od dzieciaka robiłem elektronikę na komputerze u siebie w sypialni. Robiłem jakieś tam down tempo, ambienty i tak dalej, więc dla mnie gitara wcale nie jest punktem wyjścia. Jakby dla mnie środkiem wyrazu może być zarówno synt, zarówno sample, czy jakieś glitche, więc lubię wplatać takie rzeczy. Na razie są to głównie gitary, no wyszło to w taki trochę niezamierzony sposób. Myślę, że to też jest siłą rzeczy łatwiejsze, żeby pójść do studia, no i albo po prostu na salce prób oprzeć numer na gitarze. Więc wyszło to w taki niezamierzony sposób, ale no też siłą rzeczy słucham jednak głównie muzyki gitarowej, więc mi to osobiście nie przeszkadza.
0: A powiedz, bo słuchacze może tego nie wiedzą, wspomnieć, że są cztery osoby w zespole, ale to jest taki typowy skład, że jest gitara, bas, perkusja?
1: Tak, gitara, bas, perkusja, wokal, no i obowiązki elektroniczno-syntezatorowe dzielę ja z Olą.
0: Bo to jest ciekawe.
1: Może dodam, przepraszam cię, dodam tylko, że Ola studiowała w ogóle produkcję muzyki elektronicznej w Berlinie, więc no ma też dosłownie papiery na to.
0: Macie profesjonalną zawodniczkę
1: od
0: muzyki.
1: Tutaj.
0: Tak, możecie się tutaj poszczycić dokumentem w razie, jakby ktoś się pytał. Ale powiedz, bo to jest właśnie ciekawe,
1: dokładnie.
0: Bo kiedyś, powiedzmy, kiedy w latach 80. ta muzyka elektroniczna tak taką szerszą skalę się pojawiła, to takim elementem, który wyróżniał zespoły elektroniczne od zespołów rockowych było to, że oni nie mieli perkusisty, oni mieli automat perkusyjny. Mhm. A w ostatnich latach ja coraz częściej widzę, że jakiś zespół, który gra elektronikę, to jedyny żywy instrument, jaki tam jest, to jest perkusja. Mhm. Skąd jest ten taki odwrót?
1: Oj, to nie do mnie pytanie, tylko myślę, że bardziej do jakichś kulturoznawców. Ale jak ja to widzę? Ja ogólnie nie patrzę na muzykę raczej nie patrzę na muzykę gatunkowo, tylko bardziej przez soczewkę nastrojów. Mm-hmm.
0: To zapytam inaczej w takim razie. W takim razie powiedz, dlaczego wy macie żywego perkusistę, a nie automat perkusyjny? Czy to była jakaś przemyślana decyzja, czy to też wyszło jakoś przypadkiem?
1: Tak, myślę, że no właśnie z tego to wychodzi, że przez lata robiłem muzykę na kompie i jeżeli była jakakolwiek perkusja, no zazwyczaj była, ale właśnie z sampli, czy z jakiejś drum maszyny. A zamarzyło mi się w jakimś pewnym momencie oprzeć zespół na takim bardziej typowo rockowym instrumentarium, tylko może nie użytym w typowym rockowym kontekście. No nie? Ja lubię na przykład, jak gitary robią coś dziwnego i inspirują mnie bardzo kapele takie jak irlandzkie Jazzmaster na przykład, gdzie tam gitary brzmią mega obco, brzmią jak fabryka. Albo no, dużo właśnie lat 80. i postpunku, gdzie tam gitary też są używane bardzo minimalistyczne, są często takie szkieletowe te brzmienia i bardziej to mnie interesuje w użyciu gitary niż takie typowe hardrockowe riffy. Wiesz, a to, że jest u nas żywa perka, no to od początku miałem taki zamysł, po prostu lubię też brzmienie akustycznych bębnów i tak, no chciałem coś innego spróbować, nie? Mm-hmm.
0: Za chwilkę posłuchamy utworu Nightfall, który się znalazł na tej waszej debiutanckiej epce, ale powiedz jeszcze, czy macie jakieś koncerty w zanadrzu w najbliższym czasie przygotowane?
1: Tak, jeszcze nie zdradzamy szczegółów, obserwujcie nasze socjale, będziemy się wszystkim powoli dzielić, już niedługo, ale mogę zdradzić, że na jesień szykuje się taka mała troska po Polsce, więc też gorąco zachęcam, bo nie chcemy na koncertach odgrywać tego, co jest nagrane na epce 1:1, chcemy właśnie robić wkrętkę, robić no, takie szersze doświadczenie z wizualizacjami i tak dalej, żeby, tak jak mówię, żeby to nie było odgrywanie 1:1 tej epki.
0: O, i do tego właśnie też są potrzebni żywi muzycy, bo jak masz komputer, no to wtedy niestety jesteś trochę uwięziony tymi ścieżkami, które tam już są wgrane. Dobrze, bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu, żeby tutaj z nami być. Zaglądajcie koniecznie na media społecznościowe zespołu Angel Egg. Tam znajdziecie informacje, gdzie i kiedy zespół będzie grał koncerty, a my już teraz słuchamy utworu Nightfall.
1: Dziękuję, Robert.
0: Dzięki.

0: Tak właśnie brzmi Angel Egg, utwór Nightfall z debiutanckiej epki tego zespołu. Wakacyjne wydanie z Circle Pits, to więc też trochę i wakacyjnych klimatów. Dzwonimy do artystów, którzy przebywają w różnych miejscach. Jak rozumiem, Hugo jest gdzieś właśnie na wakacjach, gdzieś z dala od cywilizacji. Dobrze zgadłem?
1: Dobrze zgadłeś, Robercie. Jestem właśnie na Mazurach. Patrzę właśnie w tej chwili na jezioro, takie bardzo czyściutkie i spokojne, w którym akurat nie ma żadnych sportów motorowodnych przez cały dzień i można naprawdę wypocząć. Nawet sam się przed chwilą złapałem na tym, że nie wziąłem ze sobą głośnik, mam kampera, ale nie słucham muzyki. Bo przez te 3 dni chciałbym sobie właśnie zrobić taki reset bani, którego nigdy nie mam, bo ja kocham słuchać muzę i słucham jej non-stop, więc tak nietypowo, inaczej
0: ale
1: jak na
0: to mnie. Właśnie w takich sytuacjach zaczynasz odkrywać muzykę natury.
1: Zgadza się, tak, bo ta cisza taka natury jest też muzyką. Tak się mówi, że cisza jest muzyką, ale ta natura to tym bardziej.
0: Ty przygotowałeś też troszkę innej muzyki, już taki bardziej tradycyjny utwór Horyzont, który się ukazał całkiem niedawno, bo w połowie czerwca. Powiedz, bo kiedy się widzieliśmy, to już chyba było z rok temu tutaj w Radiu Campus, mówiłeś, że ty bardziej będziesz się starał tak singlowo podchodzić, raczej o płycie nowej nie myślisz. To jest po prostu jeden z takich singli, których wydałeś sobie tak, o czy może masz w zanadrzu jakiś tam już większy zapas muzyki przygotowanej?
1: Większy zapas muzyki mam zawsze i tylko w odpowiednich momentach wypuszczam, w takich, których w zależności od mojego nastroju wypuszczam sobie takie utwory, które właśnie chcę. No, w związku z tym, że nie mam żadnego ciśnienia ze strony wytwórni, to mogę sobie robić co chcę i wtedy, zresztą właśnie w tekście jest tam, że teraz mogę robić co chcę, notabene. Postanowiłem sobie wypuścić taki singiel, nagrać sobie wszystkie instrumenty samemu. Akurat w tym utworze jeszcze gościnnie pojawił się Janek Benedek, bo nagrywałem jakąś płytę na perkusji u niego i pomyślałem, mówię, Janek, słuchaj, wbiję sobie bębny, co u ciebie do swojego utworu? Mówi, no jasne. Mówię, kurczę, przydałaby się taka jakaś zagrywka fajna, gitarowa, w związku z tym, że jesteś mistrzem riffu, no bo wiadomo, że połowa piosenek Tilaw stoi na jego riffie, to poprosiłem go, żeby mi tam dograł jakiś riff jeszcze i resztę instrumentów nagrałem sam i z tego powstał Horyzont. Z tego bardzo się cieszę, no bo to jest taki nietypowy jak na mnie utwór, bardziej rockowy niż zwykle, no i taki bardziej sunący i bezrefrenowy.
0: No to jest ciekawe, bo w dzisiejszych czasach to się

0: bardzo zwraca uwagę na to, żeby utwór tam był nie dłuższy niż 2,5 minuty, żeby miał refren w 20 sekundzie i tak dalej, ale chyba też czasem warto pod ten prąd iść i zaproponować coś zupełnie innego, nie?
1: Tak mi się wydaje, że to jest właśnie, że ten przesyt muzyki, która już jest taka typowa, jest tak ogromny, że no warto robić takie rzeczy, które są nietypowe, ale ja tego nie robię oczywiście celowo. Zrobiłem taki, no bo tak czułem i polecam to wszystkim artystom, żeby robili to, co czują, a nie żeby robili jakby no tam single pod radio, no bo to chyba nie tędy droga. Ja pamiętam, jak robiłem nawet jakieś przymiarki, żeby wydawało mi się, że robiłem celowo, ale jak robiłem jakiś utwór i myślałem, miałem fantazję, o, to może być radiowe, to właśnie wtedy nie było, a mój pierwszy singiel Sobota Wieczór do teraz leci w rozgłośniach, jest puszczany, ku mojemu zdziwieniu i w ogóle nie celowałem w to, że tak będzie. A to jednak okazuje się, że w to, co nie celujemy, to my jako wykonawcy mamy inne fantazje, a potem no, tak naprawdę weryfikują nas oprócz publiczności dziennikarze muzyczni, którzy mają inny pomysł na to.
0: No historia zna wiele takich przypadków utworów, które nie były planowane jako singla, a stały się potem wielkimi ponadczasowymi przebojami. Utwór Horyzont. Powiedz, no póki co chillujesz na Mazurach, ale myślisz o jakiejś trasie, o jakichś koncertach już?
1: Myślałem o tym, żeby jesienią coś zagrać, parę klubów. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No na razie jestem też w sezonie jako perkusista, nie jako wokalista, więc no z tego żyję głównie, a jak wiadomo, nie jest tak łatwo debiutować jeszcze przy takim, znaczy już nie jestem, powiedzmy to, debiutantem, ale no dalej jestem jeszcze w roli bębniarza, który śpiewającego bębniarza, więc a w natłoku tego, co się pojawia nowego, zresztą ja jestem sam zdumiony, bo odkrywam nieraz jakieś polskie zespoły, które wydały już drugą, trzecią płytę i nie słyszałem. I jestem mega zdumiony, że w ogóle takie tacy artyści się pojawiają i oby więcej takich osób, super, no ale dojść i odkryć te obszary polskiej muzyki, no to też nie jest łatwo. No jest bardzo dużo muzyki, więc ciężko się przebić, a wracając do koncertów, no to jest to jedno z moich marzeń, żeby po prostu zagrać sobie kolejne koncerty, tak jak to było w tamtym roku.
0: Słuchaj, może za pół minutki ktoś właśnie odkryje ciebie, bo nie słyszał nigdy, a usłyszy za chwilkę utwór Horyzont i go to
1: mam
0: bardzo zainteresuje
1: nadzieję.
0: I na jakiś koncert może się załapie. Więc my sobie teraz posłuchajmy nowy singiel Hugo Horyzont, a ty wracaj do chillowania i do słuchania muzyki.
1: Dziękuję.
0: Natury.
1: Dziękuję, Robert. Życzę tobie wszystkiego dobrego. Państwu też udanych wakacji. Dbajcie o siebie, uważajcie na słońce, na wodę, bo to jednak żywioły. No i wszystkiego dobrego. Miłego lata.
0: Dzięki.

0: No, taki bardzo wakacyjny, wyluzowany klimat to był Horyzont i Hugo. Z Hugo rozmawialiśmy tutaj właśnie o tym, że jest taki zalew tej muzyki, że czasami słyszymy jakiś zespół, który nam się wydaje nowy, a się okazuje, że on już ma 2-3 albumy na koncie. Natomiast za chwilkę usłyszycie zespół, który dosłownie niedawno zadebiutował swoim pierwszym singlem, jeżeli się nie mylę, bo tak jest z zespołem MSM, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Dobry wieczór wszystkim.
0: Witamy Ewę Baran z zespołu MSM. Powiedz, bo mówicie o sobie Dystopian Harmonica Punk. Co to jest ten MSM i dlaczego gracie dystopijny punk?
1: To jest tak naprawdę połączenie właśnie tych trzech elementów. Bardzo mocnych tekstów Chrisa, takiej punkowej energii oraz harmoniki Piotra Witkowskiego, który do nas niedawno dołączył, i ta harmonika dodała zupełnie innego takiego smaku całej muzyce, czyli z tego takiego bardziej punkowego brzmienia zrobiło się bardziej uporządkowane, trochę w nim więcej takiego amerykańskiego brzmienia też, więc Chris w ogóle na koncertach jest po prostu jakąś osobą, która nie czuje żadnej granicy między sceną a publicznością, więc on biega, skacze, wchodzi po murkach, wchodzi po ścianach i robi z tego taki teatr, więc te jego teksty naprawdę mocno trafiają. Do tego ta energia punkowa i wszystko jest tak określone tą harmoniką, stąd Dystopian Harmonica Punk.
0: Wspomniałaś o Chrisie, Christopher B. Gray, to jest wasz wokalista. Powiedz, bo wy generalnie jesteście z Krakowa, tak? Ale z tego, co widzę, to jest taki dosyć międzynarodowy skład.
1: Tak, jesteśmy z Krakowa i w zasadzie wszyscy funkcjonujemy w Krakowie. Chris jest chyba już ze 25 lat. Ostatnio miał 25-lecie w Krakowie, jeżeli się nie mylę, już nie pomyliłam dekad w lewo, w prawo, ale miał też taką dość dużą rocznicę w Krakowie. W Krakowie też gra w dwóch takich lokalnych zespołach, Crowded and Avarians, więc też ma dość duże doświadczenie ze sobą. Teraz pozostałe osoby już są bardziej krakowskie, czyli w zasadzie wszyscy, perkusista Piotr Stachowiak, Maciek Klima na gitarze, Piotrek Witkowski i ja, wszyscy jesteśmy z Krakowa, ale mieliśmy na początku takiego pierwszego, że tak powiem, otwarcia zespołowego również człowieka z Brazylii na gitarze, więc lubimy o sobie mówić, że jesteśmy dość międzynarodowym składem.
0: Wydaliście singiel Only One, tak jak powiedzieliśmy, jest to wasz debiutancki singiel. Ja już troszeczkę wiem, że macie w zanadrzu coś więcej przygotowane, bo mi tam podesłałaś kilka utworów. Powiedz o tym wydawnictwie, które przygotowujecie.
1: No, obecnie pracujemy nad złożeniem całego materiału. Ten materiał to trochę taki właśnie część rzeczy z tego pierwszego składu, część jakichś takich jeszcze staroci, w zasadzie każdego z nas po trochu, bo są utwory ze starych jeszcze amerykańskich składów Chrisa. Jest utwór, który gdzieś tam powstał już, jak był ten cały nowy skład w całości. Jest utwór, który nagraliśmy na podstawie riffu, który po prostu chyba ze 10 lat u mnie przeleżał w szufladzie. Robiliśmy podejście w różnych składach, w których ja też grałam, ale dopiero ten taki punkowo-rockowy, ta punkowo-rockowa energia chłopaków sprawiła, że ten riff nabrał nowego brzmienia. No, mamy jeszcze w planie jedno spotkanie w wakacje w studio, żeby nagrać pozostały materiał i będziemy składać wszystko do kupy i mamy nadzieję w tym roku wydać już taki pełny album i się nim podzielić. No, muzyka jest dość bardzo mieszana, jest tam trochę punku, jest dość ciężko, trochę hardkorowo czasami. Czasem jest tak bardziej punkowo, jest też bardzo teatralnie. Mamy takie dwa utwory dość pokręcone, czyli Circus i TV. TV powinieneś widzieć gdzieś na tym dysku. Więc jest dość ciekawie i jest różnorodnie. I w zasadzie tak, że jak się zaczyna skakać na początku koncertu, to się już skacze do samego końca.
0: Ale też mam takie wrażenie, słuchając tego materiału, że chyba ważną inspiracją był dla was zespół The Stooges.
1: Każdy mówi coś innego, ponieważ czyli pierwszą rzeczą, którą usłyszałam chyba a propos TV, to był Black Sabbath na kwasie, więc no, jeżeli chodzi o What About People, to jest ten utwór z moim riffem, to ja byłam zawsze pewna, że to jest taki Seattle w pełni, a teraz znajomy powiedział, że to jest po prostu stary Sex Pistols, więc myślę, że każdy słyszy tam co chce, natomiast na pewno jest właśnie dużo jakiegoś takiego amerykańskiego rocka w związku z tym, że i Chris jest z Ameryki i tutaj cały drum and bass, czyli ja i Piotrek na perkusji, bardzo uwielbiamy Seattle. No ta harmonika też dodaje dużo takiego bluesowego klimatu, bo Piotr znowu działa w bluesowym, że tak powiem, świadku w Krakowie. Stąd no trudno mi powiedzieć, ja byłam pewna, że gramy ciężko jak Black Sabbath i jak i trochę grunge'owo. Tutaj dużo osób mówi, że jest dużo starego punka, więc myślę, że każdy słyszy tam, słyszy co chce. O.
0: Troszkę nam narobiłaś smaku, mówiąc o tych koncertach, które się zamieniają w spektakle, gdzie nie ma żadnych barier. Powiedz, czy w najbliższym czasie będzie was można zobaczyć na żywo?
1: No, graliśmy w ostatni piątek razem z zespołami Moby Dick i Staff. Także najbliższy koncert planujemy gdzieś w sierpniu. Mamy też plany na Wrocław u znajomego, ale to może więcej powiem, jak już będziemy pewni. Na pewno będą jeszcze ze dwa koncerty w Krakowie. No i raczej co chwilę coś nowego wychodzi, także staramy się tak co miesiąc, dwa gdzieś zagrać. Jest jeszcze jakiś plan na nagranie na zlocie motocyklowym gdzieś w górach, ale to też jest jeszcze bardziej w planach i dogadujemy wszystko. Także gramy dość często. Teraz też wracamy z tym nowym składem, więc staramy się dość często grać i będziemy informować, gdzie następne miejsce.
0: Sprawdzajcie, w mediach społecznościowych zespół nazywa się MSM, czyli Mimowolne Skurcze Mięśni. Powiedz, jak najłatwiej was znaleźć, bo na przykład ja na Facebooku próbuję szukać i mi nie znajduję waszego profilu.
1: O, nie wiem, MSM Punk jesteśmy.
0: MSM Punk, jeżeli wpiszecie, to jest możliwe, że wtedy złapię, no tak, MSM Punk i wtedy już mam zespół Mimowolne Skurcze Mięśni, właśnie zaobserwowałem. W ten sposób możecie szukać zespołu w mediach społecznościowych, żeby się dowiedzieć, gdzie i kiedy będą grali. A my sobie teraz posłuchajmy debiutanckiego singla zatytułowanego Only One. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłaś kilka minut swojego czasu.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: I słuchamy.

zespół MSM, utwór Only One, debiutancki singiel, więc jeżeli gdzieś kiedyś usłyszycie o tym zespole, to będziecie wiedzieli, że to właśnie w Circle Pit Stop po raz pierwszy mieliście okazję go usłyszeć. Do 23 zostało jeszcze 18,5 minuty i w tym czasie zamierzam zmieścić jeszcze sporo muzyki. Zaczęły się wakacje, ale też przyszła kolejna pełnia, a skoro przyszła kolejna pełnia, to znaczy, że nowy singiel wydał Peter Gabriel. No to sobie zajrzyjmy, co przygotowuje dla nas w tym roku Peter Gabriel. Utwór nazywa się I Belong to the Sky. Jak zwykle jest w dwóch miksach, Bright Side i Dark Side. My sobie posłuchamy wersji Bright Side tego singla. Proszę bardzo.

Taką muzykę przygotowuje dla nas Peter Gabriel, a nową muzykę przygotował też dla nas Mariusz Duda jako Lunatic Soul. Płyta Transition 2 miała swoją premierę w miniony piątek i z tą muzyką zostawię Was na koniec, bo to jest bardzo duży, bardzo okazały fragment muzyczny. Tylko 4 numery na tej płycie, ale ona trwa ponad 40 minut, więc to są dosyć długie utwory. Także zostawiam Was do godziny 23 z muzyką Lunatic Soul i zapraszam za tydzień, bo mimo, że są wakacje, to Circle Pit Stop nie odpoczywa, tylko cały czas jest na pełnym gazie. Będą za tydzień goście, więc nasłuchujcie, zajrzyjcie na Facebooka Circle Pit Stop, tam będzie informacja już niedługo, kto się pojawi, a tam też jest link do naszego wywiadu w formie wideo z zespołem Ang, który tutaj był tydzień temu, także już możecie sobie nie tylko słuchać, ale też i obejrzeć ten wywiad. A ja już Was zostawiam z nowym Lunatic Soul. Do usłyszenia za tydzień.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

Оксана Штосова. Академический радиокампус.

Radio Campus. Same sztosy.